0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zdarzyły się 2 auta. Mówi Monika Rzymełka z Policji w Lesznie.
1: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
0: Ratownicy, by wyciągnąć ofiarę z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
1: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
2: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
3: Jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
0: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
4: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się przygotować. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, to jest także powódź, to nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
4: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie szkolenie.
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
5: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
6: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę. Super. Tak. Natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. Potem się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
5: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
7: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
8: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
9: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
10: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
11: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
12: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
13: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
12: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
13: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
12: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
14: Urszula Dudziak, tak.
15: A sportowców honorujemy?
14: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
15: Czyli już pomnik wystarczy.
14: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
16: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
17: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najpierw to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
18: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bajndę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier, Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
19: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
20: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Gerard stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
21: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
22: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
23: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
24: That's great. It's lovely to know.
25: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy. Kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
26: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
27: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
28: Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox

0: Marunda.
1: Dzień dobry, panie Bośle.
2: Dzień dobry.
1: Donald Trump napisał o Karolu Nawrockim, że to dzięki mojemu przyjacielowi Karolowi Nawrockiemu i jego odważnemu przywództwu będziemy mieli stałe bazy. Przełom.
2: Obawiam się, że prezydenta Trumpa mało kto traktuje dzisiaj już poważnie. Jego wypowiedzi, jego wpisy na Trump Social są naprawdę często oderwane od rzeczywistości.
1: Ja pamiętam,
2: kiedy prezydent Trump w maju obiecywał, że w końcu do Polski przybędzie te 5 tysięcy rotacyjnych żołnierzy amerykańskich. Mamy połowę września, żołnierzy nie ma. Proponuję, żeby prezydent Nawrocki na początek upomniał się o te 5 tysięcy i dalej oczywiście rozmawiajmy o bazach. Jestem za tym, żeby one w końcu powstały, ale same puste obietnice Donalda Trumpa, jego opowieści, jak to zakończył tyle i tyle wojen, jak obniży ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych. Nikt już w to nie wierzy.
1: A drony, oby puste, rosyjskie, będą spadać teraz często nad Polskę, na Polskę?
2: Ewidentnie Rosja coraz bardziej prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce, Unii Europejskiej. Jesteśmy tym jednym z najbliższych sąsiadów, dlatego to my będziemy to odczuwać na naszej wschodniej granicy.
1: A panie pośle, nie jest po prostu tak, i panie ministrze, że Rosja nas dociska i będzie nas coraz mocniej dociskać i słowami się nie obronimy?
2: Dlatego my nie bronimy się tylko słowami. Myślę, że jedna z nielicznych rzeczy, za które mogę pochwalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, to to, że w 2022 roku od samego początku udzielił wsparcia Ukrainy, dzięki czemu Ukraina obroniła się przed agresją Rosji, odepchnęła wojska rosyjskie od Kijowa i ten front wojny pełnoskalowej Ukrainy z Rosją mamy daleko od polskiej granicy. Siły rosyjskie są związane przez siły ukraińskie i są przez nie wykrwawiane.
1: Pan się domaga, żeby wszyscy, którzy otrzymali dotacje Zonda Krypto, zostali wymienieni. Czy politycy, czy organizacje pozarządowe, nie tworzy pan takiej listy czarnej? Przecież to nic złego dostać pieniądze i na przykład za reklamy, czy w ogóle dostać pieniądze, jak się jest organizacją od kogoś, kto je ma?
2: Ja nie tworzę żadnej listy, to wyborcy powinni ocenić. Ja uważam, że zasady są jedne. Jeżeli ktoś jest politykiem, pracuje w Sejmie jako wybrany przez naród nad prawem, to nie może brać kasy od sponsorów, od firm zainteresowanych treścią ustawy. Tutaj mieliśmy sytuację, gdzie Ziobro i Wipler na swoje fundacje czy byłych wspólników brali olbrzymie pieniądze od grupy Zonda Krypto.
1: Ale inni też brali, przyzwoici ludzie. Umieści pan ich na te same liście.
2: Ale nie. Jeżeli pan wymieni mi innych przyzwoitych ludzi, czy w ogóle ludzi, którzy brali pieniądze, będąc posłami i mając wpływ na treść ustawy w Sejmie, tak samo ich potępię.
1: Proszę pana, nie ma już na to czasu, a za to jeszcze zaskoczę pana pytanie, którego się pan nie spodziewa. Czy grzybobranie w polskich lasach to nie jest wielkie rabowanie tego, co jest narodowe, przez prywatne koziki i prywatnych wykręcaczy?
2: Jeżeli ktoś normalnie chodzi do lasu z koszykiem i zbiera sobie ten koszyk grzybów, to oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli widzimy migawki, że idzie grupa, która przez cały dzień wynosi z tego lasu skrzynki grzybów, no to już jest chyba lekka przesada.
1: Będą patrole rządowe?
2: Znaczy, mamy różne lasy. Mamy lasy i państwowe, i lasy prywatne.
1: No, głównie są państwowe. Będą sobie państwowe patrole antygrzybiarskie?
2: W tej chwili nie ma do tego podstawy. W niektórych krajach oczywiście są przepisy, które normują, jaka jest maksymalna masa grzybów, którą można wynieść podczas jednego spaceru. U nas są jedynie ograniczenia wynikające z tego, że coś, jeżeli jest parkiem narodowym, ścisłym rezerwatem, tam grzybów nie można zbierać. I tam można zapłacić spory mandat.
1: I jeszcze pana chwileczkę docisnę o te grzyby, bo wiem, że problem jest daleko mniej istotny od wielu innych problemów, które mamy w Polsce. Za to mnóstwo ludzi się emocjonuje grzybami, chodzi, zbiera. A tak a propos, pan jest z tych, co wykręcają, czy z tych, którzy kozikiem tam podcinają? Co jest lepsze dla grzybni?
2: Ja zostałem nauczony, że lepsze jest wykręcanie, a jeszcze wcześniej powinno się postukać nawet ten kapelusz, żeby zarodniki ewentualnie opadły, jeżeli są dojrzałe. Dopiero wtedy wykręcam, przykrywam ściółką. Niech rośnie następnie.
1: No ja tylko przypomnę, że jest pan wiceministrem klimatu i środowiska, czyli pana słowa mają tutaj duże znaczenie. To nie jest tylko hobbysta, ale też człowiek z urzędu wiedzący, co zrobić sobie z piecznikiem jadalnym.
2: Traktuje się jednak jako hobbystę, ale wydaje mi się, że to jest prawidłowe.
1: A wie pan, co to jest piecznik jadalny?
2: Jest to jedna z... To jest kurka.
1: Kurka, właśnie. Nie, jednak jest pan specjalistą, to się proszę pana wycofuję z grzybów. Natomiast chcę pana chwilkę zapytać o decyzję wczorajszą Sejmu. Mianowicie prawie jednogłośnie, 422 do 3 głosów przeciwnych, Sejm zadecydował o tym, że można aresztować posła Króla z dawnej Platformy Obywatelskiej, obecnie z KO. Rzeczywiście tutaj przez chwilę rozmawiałem z redaktorem Piotrem Semką, który mówił, a ja pamiętam przez pół roku wiele osób się wypowiadało w takim tonie, uspokojnie panie redaktorze, przecież ta sprawa jeszcze nie jest wyjaśniona, to tamto, wam to. Może szkoda tego pół roku, może trzeba było już wcześniej decydować się na wciśnięcie Enter.
2: Dzisiaj mieliśmy, właściwie wczoraj, nową sytuację, dlatego że wpłynął kolejny wniosek z Prokuratury Europejskiej. Zostały przedstawione kolejne fakty potwierdzające uzasadnione podejrzenia prokuratury, mające także wpływ na to, że poseł Król mógłby utrudniać postępowanie, gdyby tymczasowy areszt nie został zastosowany. Ja przypomnę też, że to ten Sejm przyjmował nowelizację kodeksu karnego w sprawie ograniczenia tymczasowego aresztowania, dlatego że ono często było wykorzystywane w nadmiarze jako forma aresztu wydobywczego. Dlatego też na pewno posłowie podchodzili do tego trochę inaczej. Natomiast jeżeli prokuratura pokazuje uzasadnione podejrzenia, że poseł może mataczyć, że zarzuty są bardzo poważne, to w tym przypadku zasady pozostały zasadami. Jeżeli nawet to dotyczyło posła koalicji rządzącej, to także koalicja rządząca zagłosowała za zezwoleniem na areszt posła przez sąd. To oczywiście sąd ostatecznie zadecyduje, czy ten areszt zostanie zastosowany. Natomiast taką możliwość dzisiaj prokuratura ma, aby o to do sądu wnioskować.
1: Jak to niedawno napisał Michał Szulc-Żyński w Rzeczpospolitej, że część żelaznego elektoratu Donalda Tuska spodziewała się, że w więzieniach będą siedzieć Ziobro i Romanowski, a siedzi Piotr Niemczyk, pan Kasprzak Paweł Kasprzak z Obywateli Rzeczpospolitej. No i teraz być może Wojciech Król z KO.
2: Prawo jest
1: nie tak miało być.
2: Prawo jest równe dla wszystkich. Romanowski i Ziobro uciekli z Polski, szkalują Polskę z zagranicy. Tutaj oczywiście jest sytuacja, że ja mówię, świętej pamięci Lech Kaczyński Ziobrę by dawno wyrzucił z partii. I za to, co było w Funduszu Sprawiedliwości, i za to uciekanie z Polski przed wymiarem sprawiedliwości, a już po tym, kiedy się dowiedział, że Ziobro wziął kilkaset tysięcy od Zondy na swoją fundację, dawno by go wyrzucił. Prezes Jarosław Kaczyński boi się Ziobry i Ziobrystów, boi się, że oni wyjdą z partii, będą go atakować i Ziobro dalej jest wiceprezesem partii. Ja we wtorek wystąpiłem w Sejmie, patrząc z tych 3-4 metrów w oczy prezesa Kaczyńskiego. Ja tam zobaczyłem strach i bezsilność. On już nic nie może na prawicy. Na prawicy rządzi dzisiaj Nawrocki i minister Bogucki na sali sejmowej pilnował, żeby posłowie prawicy zagłosowali przeciw odrzuceniu weta prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach, która zabezpieczała Polaków, ustanawiając polski nadzór nad kryptoaktywami i umożliwiając polskim firmom występowanie o licencję KAS, żeby mogły prowadzić działalność na polskim rynku. Dzisiaj jesteśmy skazani tylko na firmy zagraniczne posiadające licencje z innych państw członkowskich. Tak dzisiaj niestety wygląda polski Sejm, polska prawica, gdzie rozpycha się prezydent Nawrocki, starając się uzurpować sobie prerogatywy, których nie ma, a Jarosław Kaczyński oddał już buławę i nic nie może.
1: No, oczywiście każdy komentator mający już swoje lata powie, ileż to już razy Jarosław Kaczyński oddawał buławę, a proszę, następnie okazało się, że tą buławą siniaki nabijał.
2: Teraz już jej nie ma.
1: Ale może proszę pana, dla pana obozu to jest zła wiadomość, bo z Jarosławem Kaczyńskim udało się, co prawda po wielu próbach nieudanych, wygrać. A z Karolem Nawrockim jeszcze się wygrać wam nie udało. Może jest tak, że silniejszy zastąpił silnego.
2: Ja nie twierdzę, że prezydent Nawrocki nie jest silny, dlatego że wygrał wybory prezydenckie, więc ten mandat społeczny posiada dosyć duży. Jeszcze niedawno miał rekordowe poparcie społeczne, ale proszę też zwrócić uwagę, że ono już eroduje dosyć szybko, już traci to poparcie, dlatego że ludzie też już widzą, że prezydent Nawrocki wcale nie myśli o Polsce i Polakach, tylko myśli o swojej władzy, myśli przede wszystkim o walce z rządem.
1: Kama nie wyklucza herbaty, można myśleć o swojej władzy oraz o Polsce i Polakach. Tak robią
2: tak,
1: politycy.
2: Ale podejmuje decyzje szkodliwe dla Polski i Polaków tylko po to, żeby walczyć z rządem, żeby prowadzić tak naprawdę już kampanię parlamentarną pod przyszłe wybory parlamentarne. On nawet nie udaje, że chce być prezydentem wszystkich Polaków. Proszę zwrócić uwagę, kieruje swój przekaz tylko do prawicy. Resztę tych, którzy głosowali na obecną koalicję, uważa za gorszych. chce przede wszystkim szkodzić właśnie rządowi, nawet kosztem Polski i wszystkich Polaków, pozbawiając ich należnych ich praw.
1: Panie ministrze, z całym szacunkiem, ja myślę, że to są wypowiedzi takie pod elektorat. To nie jest analiza polityczna, tylko no, ludzie zmęczeni tym...
2: Staram się być obiektywny, naprawdę. Wiem, że to jest
1: nie atakuję,
2: trudne.
1: Tylko zapraszam do dyskusji, bo wydaje mi się tak, że jest dużo ludzi po tej stronie liberalno-demokratycznej, którzy mówią tak, no kurka, to nie tak miało być, prawda?
2: Ja dam konkretne przykłady.
1: Wreszcie ktoś mówi tak, jak to tak nie miało być? Tak ma być, prawda?
2: Ja podam konkretne przykłady.
1: Zwarci, gotowi, że gramy.
2: Proszę zwrócić uwagę. W ogóle ilość wet, które już zastosował prezydent Nawrocki. Żaden inny prezydent wcześniej tego nie zrobił. To nie jest tak, że nagle Sejm zaczął produkować buble i te ustawy są złe. Nie, one przeszły normalny tok postępowania, konsultacje społeczne, jeśli chodzi o projekty rządowe, prace merytoryczne w Sejmie, legislatorzy sejmowi uznali, że to są dobre akty prawne, a prezydent, co ważniejszą ustawę, która ma wpływ na życie w Polsce, wetuje. Pod byle jakim pozorem. Przykładowo.
1: Nie jest przypadkowo prezydentem. Dostał poparcie milionów wyborców, prawda?
2: Tak.
1: Równie dobrze,
2: może dlatego,
1: ja,
2: że ich oszukał, mówiąc o tym, że będzie myślał o wszystkim. Grudzień 25 roku. Zawetowanie ustawy o akcyzie na alkohol. Mamy rekordowy tani alkohol w Polsce. Koncerny alkoholowe zarabiają krocie. Akcyza nie była podnoszona od lat. Prezydent sprzeciwił się podniesieniu akcyzy, chociaż dzięki temu mielibyśmy więcej środków w budżecie, a jednocześnie krytykuje rząd za wysoki deficyt. Całe wszystkie ustawy o kryptoaktywach, to o czym już mówiłem, czyli pozbawienie wszystkich Polaków ochrony Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Minister Bogucki przyznał, że nie konsultowali z KNF-em nawet tych wet, czyli z Polskim Organem Nadzoru nie konsultowali. Pytam, z kim konsultowali? Być może z Arturem Chodzińskim, który odwiedzał prezydenta z ramienia Krala. Zawetowanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów energetycznych. To nie chodzi tylko o Orlen. To jest także MOL, BP, Shell, inne koncerny, które uzyskały olbrzymie zyski. Takie podatki są właśnie post factum, kiedy wiedzieliśmy o tym, że te zyski już nastąpiły i wtedy jest ten zastawiony, wtedy stosuje się podatek od nadmiarowych zysków za przeszłość.
1: To funkcjonuje w Europie. I tak te firmy płacą podatki. Te podatki są większe wtedy, jeśli obroty są większe. Są większe obroty, są większe dochody, będą większe podatki. Reszta to...
2: Ale tu jest ekstra zysk, za który my zapłaciliśmy. Firmy osiągnęły ekstra zyski i sam podatek dochodowy CIT, który płacą, którego oczywiście w pewien sposób czasami mogą unikać, stosując różne to się mówi myki prawne, tak jak na przykład Sławomir Mentzen nie zapłacił 2,8 milionów od sprzedaży akcji za 12,5 miliona, bo agresywnie zoptymalizował podatek stosując fundację rodzinną. I koncerny też potrafią to robić. Ale nie polityka, który chce być prezydentem, który
1: chce odpowiadać
2: za Polskę.
1: Może to jest tylko taka poza, ale o Sławomirze Mentzenie za chwilkę, jeśli pan pozwoli, bo chciałem jeszcze go zapytać o ewakuację. Nie wiem, czy pan widział te obrazki. To wygląda zawsze poważnie. To znaczy, ja akurat jestem nauczycielem na drugą nóżkę i przynajmniej raz w roku mamy taką ewakuację dowodzoną przez jakiegoś pana ze straży pożarnej. No taka ewakuacja tak po prostu, gdyby gdzieś wybuchł pożar, to chyba jest przećwiczona. Ale no, jak wyją syreny, nie jest taki nastrój grozy. No i widzimy, że część tych ewakuacji się nie bardzo mogła odbyć, bo nie było gdzie się ewakuować. Internet zalany jest dowcipami pod tytułem ewakuowałem się bardzo szybko do mojego plecaka ewakuacyjnego, bo schronu nie było. I chyba rzeczywiście często schronów nie ma. No, w budynku, w którym ja mieszkam, jest schron, ale tam się nie zmieści więcej niż 10% mieszkańców. Chociaż to jest bardzo solidny schron, to jest budynek z lat 50. No proszę pana, co my na to, prawda? Będziemy robić te ewakuacje, bo wyją syreny? Czy machniemy ręką? Co
2: robić? To jest zawsze dylemat i decyzja osoby odpowiedzialnej za to, czy ewakuację zarządzić i gdzie. Mamy schrony, mamy miejsca schronienia, które wymagają trochę mniej. Natomiast nawet jeżeli jest sala lekcyjna, która jak wiemy jest bogato oszklona, bo taki jest charakter budynków szkolnych. Wówczas nawet przejście na korytarz, który jest pomiędzy dwoma jakby tymi salami i gdzie uczniowie chronieni są już dwoma grubymi ścianami, nie są narażeni na odłamki szyb, uważam, że jest już zabezpieczeniem tych dzieci, niż gdyby zostały w sali. Dron wybuchłby nawet gdzieś na boisku. Te szyby stałyby się przecież szklanymi pociskami, które by te dzieci poraniły. Więc wówczas nawet lepiej jest przejść na korytarz szkolny na niższą kondygnację, żeby nie być też narażonym na zawalenie stropu i w ten sposób uważam, że te dzieci są już dużo bardziej zabezpieczone niż gdyby pozostały w salach szkoły.
1: Andrzej Bartkowiak, to jest komendant główny Straży Pożarnej, miał teraz wywiad, właśnie wie pan, nie chcę się omylić dla kogo, być może dla Zero.pl. Miał taki wywiad, w którym powiedział, że powinniśmy ćwiczyć w szkołach i urzędach ewakuację, że to ten raz w roku, no to jest trochę rytuał i że to nie daje. I teraz wie pan, ja właściwie pod wpływem tego, co pan mówi i własnych przemyśleń sądzę, no tak, rzeczywiście, czemu nie ćwiczyć ewakuacji? W Japonii ciągle ćwiczą, prawda? No tak, ale w Japonii ćwiczą nie dlatego, że Rosjanie mają napaść Japonię, tylko że mają trzęsienia ziemi. Czy mamy postawić na taki akcent wychowawczy polskie szkoły? Słuchajcie, ćwiczymy ewakuację, no chyba wiecie sami dlaczego.
2: Czy ja zawsze swoim córkom powtarzałem, że ćwiczenie czyni mistrza, bo uważam, że to jest prawdziwa zasada. I oczywiście to jest stres dla dzieci, dla nauczycieli, że takie te ewakuacje to nie są już próbne ewakuacje, tylko faktycznie odbywają się w chwili, kiedy pojawiają się alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ten stres jest niewątpliwie dużo większy. Ale uważam, że jeżeli faktycznie dzięki temu dzieci nawet będą lepiej wiedziały i nauczyciele, jak się zachować, co zrobić, to w sytuacji prawdziwego zagrożenia, którego nie można wykluczyć, to zachowają się prawidłowo, a to może ocalić im zdrowie lub życie. To tak jak w stosunku do żołnierzy. Im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na polu walki. I myślę, że podobnie to obowiązuje odnośnie umiejętności przeprowadzenia ewakuacji.
1: Ale to nie będzie taki sygnał dla rodziców i dla młodzieży, że słuchajcie, nie jest taka Polska bezpieczna, jak to nam się wydaje?
2: Ale my od dawna mówimy, że nie jest już tak bezpieczna.
1: Mówimy, mówimy komuś, słuchajcie, na korytarz, w rządkach, to nie jest to samo. Tak mówić sobie w ogóle, a robić ewakuację, to są dwie rzeczywistości.
2: Tak, ale ja myślę, że całe społeczeństwo powinno zdać sobie sprawę z tego, że sytuacja jest inna niż 5 lat temu. Że Rosja jest przestawiona na tory gospodarki wojennej, prowadzi wojnę z Ukrainą i jeżeli uda jej się wygrać z Ukrainą, jeżeli podbije Ukrainę, jeżeli zacznie wykorzystywać też zasoby Ukrainy, bo nie łudźmy się, że gdyby wygrała, to ci żołnierze, którzy dzisiaj z Rosją walczą, zostaliby poddani indoktrynacji i byliby przekierowani do walki z Zachodem. Miejmy tego świadomość. Tak zawsze się to odbywa, tak zawsze Rosja robiła, robi i jeżeli tylko będzie miała możliwość, to tak robić będzie. I dlatego naprawdę w interesie Polski jest, żeby Ukraina pozostała jednak w sferze Zachodu. Zachód powinien Ukrainie pomóc, aby obroniła się przed Rosją i to jest w żywotnym interesie Polski. To jest oczywiście w mniejszym zakresie w interesie Portugalii czy Hiszpanii, natomiast Polsce na tym powinno dzisiaj najbardziej
1: działać. Trzeba przyznać, że wśród Portugalczyków dominuje opcja pomagania Ukrainie. W Hiszpanii nie, więc to nie jest kwestia, że wszyscy tam tak mają. Z jakichś powodów Portugalia, nieduży kraj, który ma taką przygodę, że raz na jakiś czas rosyjski okręt podwodny gdzieś wypływa na wodach terytorialnych Portugalii i potem niknie. Jest ta Portugalia bardzo proukraińska, ale już PAL-6 teraz Portugalię.
2: Kwestia Angolii jeszcze też, która była przecież związana bardzo z Portugalią, a później były tam te
1: Może.
2: Jak to się doszukuje?
1: Proszę pana, z przyjemnością kiedyś zaproszę pana na rozmowę tylko o Portugalii, jak otworzymy taki nowy format, prawda? Troszkę jestem portugalofilem, ale najbardziej jestem jednak polakofilem i proszę pana, wczoraj Donald Tusk tak dość, no takim głosem powiedziałbym z cyklu Tusk mówi na poważnie, nam prezentował taką wizję, że będzie więcej prowokacji rosyjskich, że one będą takie, śmaki, że będą, nie, że grożą nam, że będą. No to nabrzmiało poważnie. Ja wiem, że nie wszyscy traktują w Polsce poważnie słowa premiera, jakiegokolwiek, ponieważ są w swojej bańce i tego drugiego traktułem jako półgłupa, ale to mówimy niestety. Natomiast wie pan, jednocześnie wczoraj Sławomir Mentzen z kolegami z Konfederacji, działaczami, posłami, stał pod ambasadą rosyjską i bardzo gniewnie tam krzyczał pod tą ambasadą, że pamiętamy 17 września 1939. Donald Tusk też tak w pewien sposób zaawalowany nawiązał do tej daty, a chłopaki z Konfederacji tu się nie szczypali 10 na 10. Zadziwiająca koincydencja, współpraca Konfederacja? Jak to wygląda?
2: Znaczy niewątpliwie Sławomir Mentzen dzisiaj nie przyzna się, że chciałby współpracować czy z Koalicją Obywatelską, czy z Prawem i Sprawiedliwością, tylko będzie dalej chciał zdobywać popularność jako polityk antysystemowy. Ja bardziej oceniam go jako sprawnego polityka, ale też i osoby, która dzięki popularności politycznej z polityki zarobiła duże pieniądze. Jego prawo oczywiście. Nie zgadzam się natomiast z tym, że nie podzielił się z państwem, tylko tego unikał. Natomiast ja też widziałem urywki z tej demonstracji. Ja tam nie widziałem słowa Rosja, Rosja sowiecka. Był okrzyki, a na drzewach zamiast liści...
1: Będą wisieć komuniści akurat, prawda? Czyli stare hasło, nie wiem, to było troszkę wyglądało jak grupa rekonstrukcyjna z 90 roku.
2: Tam happening. Natomiast,
1: ale pod ambasadą rosyjską, wie pan, nie tak sobie...
2: Tak, pod ambasadą rosyjską. Natomiast ja naprawdę nie słyszę przez te lata, kiedy nie jestem posłem, żeby Konfederacja, czy jedna, czy druga, druga to już w ogóle z korony ruskiej, moskiewskiej, ale żeby oni krytykowali Rosję za napaść na Ukrainę, żeby krytykowali Rosję jako największego terrorystę świata.
1: No tutaj Grzegorz Płaczek parę miesięcy temu i mówił, walczę, tak, Ukraina ma prawo niepodległości, oni raczej, bohaterscy żołnierze.
2: Tak, ale ja widzę raczej to, że na postawach antyukraińskich i na atakowaniu Ukrainy budują swój kapitał polityczny, co jest strategicznym błędem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Bo tak jak wcześniej mówiłem, w naszym żywotnym interesie jest, żeby Ukraina obroniła się przed Rosją. Oczywiście będziemy z nimi konkurować. Nie miejmy tutaj wątpliwości. Ukraina, jeżeli obroni się przed Rosją, pozostanie w zachodniej sferze wpływów, będzie konkurentem dla Polski, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Ale jeżeli mądrze to zrobimy i wykorzystamy szanse, których nie wykorzystaliśmy w XVI, w XVII wieku, to możemy naprawdę współpracować i współdecydować o losach Europy.
1: Trzymacie się tej tezy, że jakaś znaczna część krytycznych komentarzy o systemie kaucyjnym to są po prostu rosyjskie, promoskiewskie boty? Wie pan, że ta wypowiedź pana koleżanki z resortu wywołała nie tylko podziw i szacunek, ale i sporo kontrowersji i śmiechu.
2: To znaczy, wspominaliśmy tutaj, że premier Tusk powiedział o tym, że Rosja będzie atakowała i przeprowadzała te różne ataki w stosunku do Polski. Wojna hybrydowa i wykorzystywanie infosfery po to, żeby wprowadzać zamęt, jest jednym z takich elementów.
1: Akurat w system kaucyjny uderzyła Rosja?
2: Ona będzie uderzała we wszystko, co budzi emocje w Polsce, co może spolaryzować społeczeństwo, co może nas podzielić, co może uderzyć w rząd. Każdą okoliczność będzie wykorzystywała. Nie łudźmy się. Tam siedzi armia ludzi, którzy mają olbrzymi budżet, żeby to robić. Nie twierdzę, że robią to w zakresie systemu kaucyjnego, bo nie mam na to dowodów, ale jestem przekonany, że mogą to robić, dlatego że, tak jak mówię, będą wykorzystywać każdą okazję. Oczywiście mamy też polityków opozycyjnych, którzy wprowadzanie systemu kaucyjnego także wykorzystują do atakowania rządu, choć niektórzy zapominają, że sami ten system kaucyjny uchwalili i mieli go wprowadzać. I to w gorszej wersji, dlatego że ta ustawa przyjęta jeszcze za rządów PiS-u o systemie kaucyjnym przewidywała, że nawet opakowania po produktach mlecznych, po nabiale będą objęte systemem kaucyjnym. To wyobraźmy sobie te butelki po kefirze, po śmietanie, które byłyby w butelkomatach. Naprawdę byłby dramat. Nasz rząd to zmienił. Te opakowania zostały z systemu wyłączone. System kaucyjny działa coraz lepiej. Proszę zwrócić uwagę, że już kolejne sieci handlowe wydłużyły terminy ważności voucherów. Pracujemy też nad tym, żeby vouchery nie były konieczne, tylko żeby na przykład te pieniądze z kaucji wracały bezpośrednio na naszą kartę czy przy pomocy telefonu. I także, żeby oczywiście butelkomatów było też więcej, dlatego że Polacy chcą oddawać opakowania kaucyjne do automatów, co już zobaczyliśmy, żeby to sprawnie, szybko przebiegało. Jesteśmy po kilku miesiącach
1: wykluczył
2: wprowadzania
1: mnie pan z tej narodowej wspólnoty polskiej, bo ja nie chcę. Komplikacje to jest coś, bo ci mi żywiołowy opór, okay. A przecież jestem
2: dlaczego
1: Polakiem i mam obowiązki
2: system
1: polskie.
2: Kaucyjny? Dlaczego go wprowadziliśmy? Odpowiedzmy sobie na pytanie, po co? Bo to wprowadzał przez rząd Prawa i Sprawiedliwości z poparciem wówczas opozycji, dzisiaj koalicji rządowej. Przy pomocy tak zwanych żółtych worków, czyli przez firmy gospodarujące odpadami, odzyskiwaliśmy niewiele ponad 40% opakowań PET, które podobno dzisiaj, to mówią firmy śmieciowe, były dla nich tak ważne, zapewniały im tak wysokie dochody. Dlaczego więc nie podejmowały działań, żeby odzyskiwać nie 40, tylko 80% tych opakowań? Widział pan jakieś akcje promocyjne, edukacyjne, oddawajcie butelki? Nie, ja nie widziałem. Nikt się tym nie interesował. W efekcie Polska nie spełniałaby norm unijnych, jeśli chodzi o odzysk plastiku, który jest naprawdę ważny dla gospodarki. I efekt był taki, że mieliśmy mnóstwo tych butelek w lasach, w rzekach, część osób paliła nimi w kopciuchach. powiększając tak zwaną niską emisję, przyczyniając się do smogu, i to truło resztę społeczeństwa. I to trzeba było zmienić.
1: Dobrze,
2: jedynym
1: proszę
2: sposobem,
1: pana,
2: który ja atakuję, można stosować, że... jest system kaucyjny.
1: Ja atakuję wbrew pozorom tego
2: naprawdę
1: systemu.
2: Naprawdę uważam, że
1: tylko
2: będzie działał.
1: Zaatakowałem wykluczanie tych, którzy tego nie robią ze wspólnoty polskiej. Może jesteśmy Polakami posług gorszego sortu, ale wciąż bije nam w rytm Mazurka Dąbrowskiego. Proszę
2: nie
1: pana.
2: Wykluczam, ale warto naprawdę butelki objęte kaucją oddawać, a nawet jeżeli ktoś ma, powiedzmy, ku temu obiekcję, to ja podpowiem jeszcze jeden powód, dlaczego miałby to oddawać. Niech te pieniądze z kaucji zostaną u niego w kieszeni, a nie u operatora.
1: A to mi się akurat rzeczywiście bardzo wydaje mocnym argumentem, proszę pana. Te ruskie boty to się rozgrzeją przy kolejnej sprawie, która podzieli Polaków. Lalka! Zwłaszcza serial, już tutaj dzisiaj rozmawialiśmy z Piotrem Semką. A dla pana Stanisław Okulski to bohater narodowy, czy taki polski przegryw?
2: Myślę, że ani jedno, ani drugie, bo dla mnie bohater narodowy to jednak coś więcej niż postać Stanisława Okulskiego, chociaż ja z tego, co pamiętam Lalkę i z lektury, i z filmu, oceniam Stanisława Okulskiego jako postać raczej pozytywną.
1: A pamięta pan, na czym zbił majątek?
2: Tak,
1: ten duży majątek
2: na dostawach dla armii rosyjskiej podczas wojny krymskiej.
1: Nie, już była już następna wojna.
2: Już następna
1: z Turcją,
2: była?
1: Tak, bo tam 78-79.
2: Ale krymska to też była z Turcją.
1: Ale 56 czy coś takiego, prawda?
2: To druga wojna krymska, bo to chyba tak się
1: niech tak będzie, druga wojna krymska, dobra, dobra.
2: Tak, tutaj faktycznie na tym zbił majątek, ale później go też sensownie wykorzystywał, pomijając może niektóre elementy, gdzie przepłacał za kamienicę.
1: Okej, serce nie sługa, to wiadomo, ale wie pan, no jest to jednak bohater taki z gatunku, widziałem jak się robi interesy i nikt mnie nie kochał. Myśli pan, że to jest aktualne w Polsce, że patrzymy na tych biznesmenów i mówimy, no tak, na jego miejscu też byłbym taki bogaty. Powiedz mi lepiej, czy zapłaciłeś podatek w 2003, CIT, prawda?
2: To znaczy, myślę, że to się trochę zmienia, bo faktycznie lata 90., w ogóle już nie mówiąc o PRL-u, gdzie prywaciarz to był bardzo źle jakby oceniany, przedstawiany przez władzę, chociaż wszyscy im zazdrościli, tak, prywaciarzom, badylarzom. Natomiast później mieliśmy też sytuację, gdzie w latach 90. to też był traktowany jako osoba, która kombinuje, która źle wynagradza pracowników i tak dalej. Natomiast jeżeli spojrzymy to na lata ostatnie, to faktycznie część biznesmenów zainwestowała w public relation i jest dzisiaj przedstawiana jako pozytywni bohaterowie. Tutaj myślę, że takim najbardziej chyba pozytywnym będzie Rafał Brzoska, tak przedstawiany, który pokazuje, że jego impost płaci właśnie podatek CIT w Polsce, dużo wyższy niż konkurencyjne firmy zagraniczne z tej samej branży i uczestniczy w akcjach charytatywnych. Ten wizerunek pozytywny na pewno zbudował, chociaż niektórzy mu przypominają jeszcze pewne spółki, gdzie pracownicy nie dostali wynagrodzenia, a akcjonariusze stracili na akcjach Integera.
1: To się zawsze może zdarzyć.
2: W którym gronie jestem.
1: O, to rozumiem. To i tak z tego bardzo szlachetnie wybrał pan tego pozytywnego bohatera polskiego biznesu. Doceniam to, ale on, wie pan, że Brzoska czasem krytykuje rząd Donalda Tuska.
2: To znaczy,
1: i ten człowiek jest polskim przedsiębiorcą?
2: Nie dziwię się, bo każdy przedsiębiorca będzie atakował każdy rząd, choćby po to, żeby uzyskać rozwiązania korzystne dla jego branży, dla jego firmy. Natomiast tak na poważnie też mówiąc, wierzę też w dobre intencje Rafała Brzoski, bo przecież uczestniczył w ramach jakby współpracy z tym właśnie rządem, w ramach Komisji Deregulacyjnej, gdzie zostało opracowany szereg rozwiązań, gdzie możemy poprawić polskie prawo w celu przeprowadzenia deregulacji. I myślę, że ten aspekt Rafał Brzoska będzie akurat oceniał pozytywnie. Natomiast za niektóre rzeczy obecną władzę czy możemy skrytykować? Mi brakuje na przykład szybszych rozliczeń przestępców. Nie tylko tych polityków z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle przestępców. Uważam, że prokuratura w tym zakresie powinna naprawdę pracować dużo szybciej. Sądy powinny być lepiej zinformatyzowane, i też pracować dużo
1: szybciej. Jest taka długa lista spraw sądowych, które trwają 4-5 lat, mają jednego świadka zdarzenia i jednego biegłego trzeba powołać, więc nie można tego w ogóle zrozumieć, czemu to nie trwa 5 tygodni.
2: Dokładnie, o tym właśnie mówię.
1: Tak, za to chętnie bym skrytykował rząd Donalda Tuska oraz poprzednie rządy, a także i następne, bo czuję, że to będzie tak zwany polski evergreen, choć trzymamy kciuki za Polskę, ale trzeba już skończyć rozmowę. Polityka klimatyczna i środowiskowa idzie teraz do Sejmu, żeby tam zdecydować o innych ważnych dla Polski kwestiach. Ja Państwa zapraszam na poniedziałek.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Odnaleźliście dwaj chłopcy, którzy w sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi wczesnym popołudniem w niedzielę.
1: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
0: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
0: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. No to jest gotowa odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu, który podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. Na to ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zdarzyły się 2 auta. Mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
4: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
0: Ratownicy, by wyciągnąć ofiarę z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
4: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
6: Celowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
5: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
0: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
7: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyły.

0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
1: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie szkolenie.
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę. Super. Tak. Natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. Tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
4: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
5: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
6: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
7: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
8: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15:00. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
9: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
10: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
9: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
10: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
9: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
11: Urszula Dudziak. Tak.
12: A sportowców honorujemy?
11: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
12: Czyli już pomnik wystarczy.
11: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
13: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
14: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
15: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
16: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli. niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
8: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Gerard stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
17: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
18: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
19: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
20: That's great. It's lovely to know.
21: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro, wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy: kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
22: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
23: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
24: Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Odnaleźliście dwaj chłopcy, którzy w sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi wczesnym popołudniem w niedzielę.
1: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
0: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
0: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. No to jest gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu, który podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. Na to ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zdarzyły się dwa auta. Mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
4: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
0: Ratownicy, by wyciągnąć ofiary z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
4: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
6: Jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
5: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
0: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
7: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się

0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielenia pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
1: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie szkolenie.
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy tarca, rzepiamy całą opaskę. Tak, natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca i tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie i nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Cętkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
4: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
5: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
6: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
7: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
8: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
9: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
10: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
9: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
10: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
9: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
11: Urszula Dudziak.
12: Tak. A sportowców honorujemy?
11: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
12: Czyli już pomnik wystarczy.
11: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
13: Jędrzejak Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
14: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
15: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier, Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
16: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli. sobie niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
8: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Gerard stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
17: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
18: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
19: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
20: That's great. It's lovely to know.
21: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro, wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy: kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęcam na portalu X premier Donald Tusk.
22: Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę. Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Odnaleźliście dwaj chłopcy, którzy w sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi wczesnym popołudniem w niedzielę.
1: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
0: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
0: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. No to jest gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu, który podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. Na to ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zderzyły się 2 auta. Mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
4: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
0: Ratownicy, by wyciągnąć ofiarę z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
4: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
6: Jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
5: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
0: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
7: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się przygotować. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, to jest także powódź, to nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
7: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
8: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
9: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę. Super. Tak, natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. Z tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
8: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
10: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
11: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
12: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
13: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
14: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15:00. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
15: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
16: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
15: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
16: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
15: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
17: Urszula Dudziak.
18: Tak. A sportowców honorujemy?
17: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
18: Czyli już pomnik wystarczy.
17: Tak, staje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
19: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
20: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
21: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
22: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli. byli niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
1: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Gerard stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
2: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
14: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego. Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
23: That's great. It's lovely to know.
24: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro, wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy: kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
25: Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę. Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Fer. Kochaj. Albo rzucaj. Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Andrzeja. Cześć Andrzeju.
1: Cześć.
0: Pokłóciłeś się, jak czytam, z żoną.
1: Tak jest. Małe sprzeczki, słowanie te, co powinny paść z mojej strony, z jej strony.
0: Jaki macie staż w byciu razem?
1: 4 lata.
0: Często się kłócicie?
1: No, niekiedy jest mniej, niekiedy więcej. No, pół na pół. Raz jest lepiej, raz jest gorzej.
0: A o co się kłócicie, Andrzej? Za co ty masz do niej pretensje?
1: Znaczy, z mojej strony to wina jest z obydwóch stron, tak? Z dwóch stron jest wina, więc pretensji do niej nie mam mieć o co za dużych. No, po prostu niby wszystko się wypaliło z jej strony już, no.
0: Jak ci to powiedziała?
1: No, że po prostu nie ma tej miłości, co czuła wcześniej.
0: Ale co ją zabiło, Andrzej? Bo kobiety są, wiesz, mądre, one wiedzą, co się dzieje.
1: Raczej niby, że jestem nerwowy, że nie wiem, jak mam to ugryźć, że po prostu...
0: Czyli to ty robisz jej często awantury?
1: No. Nie, tam to jest na odwrót. Ona robi awantury mi wcześniej.
0: A to dlaczego mówisz, że ty jesteś nerwowy?
1: Ja to jestem, no nie wiem właśnie, dlatego ja jestem tym, co łagodzi sytuację.
0: Aha. To co, ona nie widzi? Jak wygląda to naprawdę?
1: Nie wiem, najwidoczniej nie widzi, albo po prostu już nie chcę tego ciągnąć. Nie wiem, jak to ugryźć. Ja ratuję to z każdej strony. Zajęliśmy się gdzieś około 10 lat, a związek zaczęliśmy 4 lata temu.
0: A powiedz mi, jeśli mówisz, że jest tak, jaki jest, to za co ty chciałbyś ją przeprosić przy milionach ludzi? Bo tak mi napisałeś w zgłoszeniu.
1: Na pewno chciałbym ją przeprosić za moje całe zachowanie, jakie jest z mojej strony, że niby jestem ten nerwowy i tak dalej. Może i jestem, tam biorę tabletki na uspokojenie i tak dalej. No i...
0: Mówisz, że to ona jest awanturnica, a ty chcesz ją przepraszać za to, co jej tam powiedziałeś i że bierzesz tabletki na uspokojenie. W ogóle się za przeproszeniem kupy nie trzyma.
1: No, bo u mnie to jest tak, że no, ja pierwszy wyciągam rękę. O.
0: Dobra.
1: A co będzie, to się okaże, no.
0: Wychodzi na to, że to są kłótnie, żadnego konkretnego powodu nie ma, oby tylko dziewczyna się w tobie nie odkochała przez to, że umęczyłeś ten związek swoimi pretensjami, histeriami, krzykami, a jeszcze mówisz, że to ona tak naprawdę to robi, że ty tylko odpowiadasz na jej napaści i jej uwagi. Bo od ciebie się widzę więcej nie dowiem, więc dzwonię do Agnieszki. Agnieszko, kochasz Andrzeja, czy to już jest dawno po wszystkim? Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Agnieszki, Radio Vox FM. Witam cię. Halo, halo, Agnieszka, wiem, że mnie słyszysz. No, odważna to na nie jest. Rozumiem, że nie uprzedzałeś jej, że będę dzwonić.
1: Nie.
2: Dobrze, spodziewam się, że zacznie krzyczeć na mnie.
1: Halo?
2: Agnieszka, czy ty mnie źle zrozumiałaś? Ja nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM, bo rozłączyłaś się.
1: To przez przypadek może.
2: Aha, dzwonię do ciebie, bo mam niespodziankę. Przygotował ją mężczyzna, który pojawił się w twoim życiu 10 lat temu. Jest mu strasznie głupio, że nie spełniał twoich oczekiwań. Wyciąga rękę na zgodę, po kłótniach, po histeriach, po strasznych chwilach, które ci uczynił. Bierze całą winę na siebie, trochę go to martwi, że idzie w kierunku rozwodu. Nie chciałby w wieku 34 lat przyznać się do tego, że coś zrobił źle albo czegoś nie zrobił dobrze do końca, żeby to naprawić. My faceci tak mamy, nie? Że najpierw reperujemy, tak? Dlatego mechaników jest więcej facetów niż kobiet. To wy nas częściej wymieniacie, Agniecha. I nie mamy nic do gadania, a prawo w Polsce jest takie, że jeszcze zostawiacie nam prezenty, czyli dzieci, które są nasze, o które musimy żebrać na kolanach. Straszna sytuacja. On mi powiedział, że nie daje sobie czasami rady z pretensjami, na które nie jest w stanie tak, o, wiesz, poradzić. A ambitny jest, no. I potem jest zły na siebie, że powiedział coś strasznego. Napisał mi Paweł, czy mi wybaczy, czy nie. Chciałbym ją przeprosić przy milionach ludzi, świadków na antenie. Na tym mi strasznie zależy, żeby ona wiedziała, że ja się staram. Robi to też dla dzieci.
3: O,
2: wiem, że tam jest i Kuba, i Julka. Agniecha, da się to uratować? Są jakieś warunki, które by spełnił i może byście znowu zaczęli patrzeć na siebie z takim fajnym uśmieszkiem i znowu by się zrobiło gorąco?
1: Są warunki, które mu przedstawiłam.
2: Ja, dawaj, jakie? Bo on mi nic nie powiedział, wiesz, ja myślę, że on mi do końca nie powiedział prawdy.
1: No na pewno musi ograniczyć swoje nerwy, swoje krzyki.
2: Co jest powodem?
1: Nie wiem, czy to, co było kiedyś w jego życiu, czy on teraz odreagowuje to na mnie, nie wiem.
2: Czy ty byłabyś łaskawa dać szansę, gdyby on zrozumiał, że musi spuścić z tonu i traktować cię na równi jako partnerkę w swoim życiu?
1: Jeżeli by tak zrobił, to byłabym w stanie, ale naprawdę musiałby pokazać, że się stara, że chce.
2: To byłaby szansa na zgodę?
1: Byłaby szansa.
2: Traktuję to jako zgodę. Andrzej, zgodziła się.
4: No, słyszałem właśnie, no, ja z mojej strony sięgam, że postaram się to wszystko naprawić, zmienić się, przeprosić ją za wszystkie sytuacje, jakie złe były, za ostatnią sytuację, kłótnie. No i powiedzieć tylko, że kocham ich bardzo.
2: Musisz mieć tą delikatność, jaką miałeś na początku, jak ją podrywałeś. I poszła na ten lep, zobacz. To wróć do siebie z tamtych lat.
4: Będę się starał, będę robił wszystko, żeby tak było.
2: Rządź ekipą, z którą pracujesz, ale nie w domu kobitą.
4: Nie, w domu rządzi kobita. Ja przepraszam cię, Myszko, za wszystko, co zrobiłem. Jesteście dla mnie wszystkim i nie wyobrażam sobie życia bez was.
2: Niech żyje miłość! Dziękuję, Agniecha, że odebrałaś.
1: Dzięki wielkie.
2: Cześć, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
5: Reklama.
0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: zachęcamy się.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel

0: sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Oddziały chirurgii i anestezjologii do likwidacji. Takie rozwiązanie przedstawiły dwa szpitale w Pionkach i Iłży w powiecie radomskim. O swoich pomysłach powiadomili Radę Społeczną Lecznic. Decyzja jest podyktowana trudną sytuacją finansową. O sytuacji w szpitalach powiatowych i ewentualnej pomocy dla lecznicy mówi starosta radomski Waldemar Trelka.
2: Powiat jest organem właścicielskim, a nie prowadzącym. My w swoim budżecie nie mamy ani złotówki na szpitale, jakiekolwiek. Jesteśmy właścicielem majątku i na tym majątku funkcjonuje samodzielny, publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej. Dwa szpitale, Pionki i Iłża. To po pierwsze. Po drugie, to długi są i zaraz o nich, ale to nie są długi ani pana burmistrza, ani pani wójt, ani pana starosty. To są długi Narodowego Funduszu Zdrowia, a dokładnie rządu polskiego, który postanowił zamykać powiatowe szpitale. 1/3 szpitali do zamknięcia. To nie są moje słowa, to jest ciągle chyba aktualna, realizowana nie obietnica, tylko fakt. Ta niespodzianka została ogłoszona po wyborach, bo ona nie była w tych 100-pakietowym worku z obietnicami. Więc realizowane jest to przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a dokładnie zaciskana jest pętla już nie na brzuchu, ale na szyi szpitali powiatowych. My jako powiat radomski, i to są fakty, w tamtej i w tej kadencji przekazaliśmy na dwa szpitale w sumie 170 milionów złotych. Większość tych pieniędzy to są pieniądze na inwestycje, na remonty, na budowę sprzętu, kupowanie sprzętu, po to, żeby nasze szpitale i w Pionkach, i w Iłży wyglądały tak, jak wyglądają. To są dwa cukierki, a były dwa zgony. Taka jest prawda. I w związku z tym skupiamy się na szpitalu w Iłży. Szpital w Iłży dostał 45 milionów na inwestycje, 13 milionów plus 13 milionów pożyczyliśmy na 0 zł i umorzyliśmy już 3 miliony. Powtarzam, płacąc rachunki NFZ-u, a nie pani dyrektor, nie, bo wiemy, jak ważny jest szpital jeden i drugi. Szpitale w 2021, drugim, trzecim i jeszcze na początku czwartego roku w miarę się bilansowały, a nawet były na plusie. Innymi słowy, nie przynosiły straty. Od 2 lat szpitale powiatowe, zarówno w Pionkach, jak i w Iłży, przynoszą stratę miesięcznie około 1 000 000 zł. 12 miesięcy, 12 milionów, razy 2, 24 milionów cirka. Mniej więcej tak to wygląda. I analogicznie jest, jeśli chodzi o szpital w Iłży. Ktoś powie, no tak, ale inne szpitale w Polsce, zresztą w Radomiu i okolicach, mają nawet po kilkaset milionów złotych straty i długów. To jest skrajna nieodpowiedzialność, moim zdaniem, przede wszystkim organów właścicielskich, które na to pozwalają. Ale nie oni. Dlaczego ja do tego nie mogę dopuścić? Ponieważ zawsze pani dyrektor jedna i druga mogłaby pójść do banku i zaciągnąć kredyt. A jakby to nie pomogło, poszłaby do parabanku, czyli na lichwę. Nie ma mowy o zamykaniu szpitali. Póki jestem starostą, nigdy nie położę wniosku o zamknięcie tego czy innego szpitala, choć Narodowy Fundusz Zdrowia tego by oczekiwał, bo chciałby rękami starostów zamykać szpitale w Polsce. Ja na ten wariant nigdy nie pójdę i nigdy się nie zgodzę, póki, powtarzam, jestem starostą, póty do tego nie dopuszczę. Ale widząc, jak każdego miesiąca szpitale się zadłużają, mimo tych milionów złotych, które mówiłem, dalej się zadłużają. Ja nie muszę Państwu przypominać, że w budżecie powiatu nie ma ani jednej złotówki pod pozycją szpitala. To są fakty. My nie mamy prawa przekazywać środków na bieżącą działalność szpitali, na pokrywanie straty. To wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sam marszałek Struzik taką skargę czy taki wniosek do Trybunału złożył i dobrze, i wygrał, i dobrze, ale to oznacza, że szpitale nie mogą być zasilane na bieżącą działalność przez powiaty. A ja to robię. Publicznie się do tego przyznaję, mając świadomość, jak to jest wielka potrzeba. Natomiast szpitale szorują po dnie i aby właśnie nie wpaść w pewnego rodzaju spirale, która nie jest kontrolowana, nie jest pod nadzorem, pani dyrektor, samodzielna pani dyrektor, jedna i druga, to znaczy i w Pionkach, i w Iłży, mają pewien bardzo trudny plan do realizacji. Plan polega na tym, że postawiły na Radzie Społecznej wnioski o likwidację oddziału anestezjologii i chirurgii, jeśli chodzi o szpital Biłczy. To jest bardzo trudna decyzja, ale też wezwały mnie, pani dyrektor z Biłczy wezwała mnie na piśmie, poprosiła, jak zwał, tak zwał, ale poprosiła o to, żebyśmy my jako powiat chociaż w 50% pokrywali stratę, dając pożyczkę na 0 zł i prawdopodobnie ją umarzając. Taka jest prawda. W 50%, abyśmy my taki szpital uratowali w tym roku, ale w przyszłym i następnym, bo ładowanie kolejnych milionów w szpital ma sens pod warunkiem, że jest plan przetrwania do końca co najmniej tej kadencji. Jeżeli poprawi się cokolwiek w NFZ-cie, to nie wcześniej jak za 3 lata. Myślę, że wszyscy to rozumiemy, bo każdego dnia Polska zadłuża się 1,5 do 2 miliardów, uczeni się spierają. Czy to jest 1,5 miliarda, czy to jest 2 miliardy? Nie wnikam. W każdym razie są to potężne pieniądze i odczuwamy my to na dole. Ale jak wracam do tego apelu, zadeklarowałem, że 50% zadłużenia w tym roku, w 7, 8, aż do momentu, kiedy będzie trzeba, jesteśmy w stanie pokrywać kolejne miliony. Co powie mieszkaniec Przytyka, Zakrzewa, co powie mieszkaniec Jastrzębi, Skaryszewa, powie, mnie nie interesuje szpital ten czy ów, nie interesuje moja droga, moja szkoła, mój DPS i tak dalej, ale mimo to chcę wyrazić dobrą wolę i podtrzymuję. Tak, jesteśmy gotowi. Nie chcę powiedzieć, że pod warunkiem, ale tylko wtedy, jeżeli analogicznie miasto gmina Iłża wejdzie w ten trudny temat. Ja nie mam pretensji do pana burmistrza. To nie jest jego dług, tak samo jak to nie jest dług powiatu. Ale jeżeli mówimy o ratowaniu kilkuset osób, które również pracują, nie tylko leczą się, ale i pracują w Iłży, które odprowadzają podatek z PIT-u chociażby, który w części trafia także, albo w ogromnej części do kasy miejskiej, uważam, że taki apel, jakkolwiek jest szachem i matem, dla starosty i dla burmistrza ja podejmuję tą rękawicę. Przypomnę, że takich obciążeń mamy zawsze razy dwa, bo o pionkach tylko wspomniałem, mógłbym tą opowieść opowiedzieć jeszcze bardziej i jeszcze mocniej, ale nie o emocje tu chodzi. Tu chodzi o liczby, o fakty, o decyzje.
1: Nie każda infekcja musi oznaczać branie antybiotyku, przypominają lekarze. Tego rodzaju leki nie zadziałają w przypadku infekcji wirusowej. Nadmierne ich stosowanie prowadzi do antybiotykoodporności. Może być ona wrodzona lub nabyta. O antybiotykach i ich stosowaniu Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Tomaszem Błasiakiem, lekarzem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
3: Pytanie o stosowanie antybiotyków. Czy to jest tak, że przy każdej, bardzo często się zdarza, że pacjenci proszą lekarza pierwszego kontaktu o antybiotyk. Jak stosować te antybiotyki, by one były skuteczne?
4: Tych najpopularniejszych infekcji, czyli zapaleń gardła, różnego rodzaju przeziębień jest bardzo dużo, ale faktycznie to są w przeważającej ilości infekcje wirusowe. Zapalenia gardła u dorosłych to nawet w 95% choroba spowodowana przez wirusa. Taka typowa angina bakteryjna paciorkowcowa jest dość rzadka. Nie pracuję od wielu lat w podstawowej opiece zdrowotnej, ale wtedy, kiedy pracowałem, pacjenci niezbyt często chcieli antybiotyk na infekcję, ale chcieli być zbadani, chcieli się upewnić, że tą infekcję można leczyć domowymi sposobami. Jeżeli chodzi o wszystkie te przeziębienia czy zapalenia gardła, przeważnie w większości przypadków można je leczyć bez antybiotyku.
3: Kiedy antybiotyk jest potrzebny?
4: Antybiotyk jest potrzebny wtedy, kiedy mamy podejrzenie bądź potwierdzenie infekcji bakteryjnej. Jeżeli chodzi o te najpopularniejsze infekcje układu oddechowego, to warto byłoby albo nabrać pewności, że jest to infekcja bakteryjna. Wtedy mamy do czynienia z gorączką, z powiększonymi węzłami chłonnymi, z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny, czy wtedy, kiedy lekarz rozpoznaje zapalenie płuc. Wtedy oczywiście dajemy antybiotyk, najczęściej empirycznie. Jeżeli mamy podejrzenie anginy, możemy wykonać wymaz gardła, który nam może wykryć obecność antygenów paciorkowca.
3: A czym jest antybiotykooporność?
4: Antybiotykooporność jest to oporność bakterii na antybiotyki, czy to bakteriostatyczne, czy to bakteriobójcze.
3: Może być tak, że zaatakuje nas jakaś bakteria, jeżeli będziemy często przyjmowali te antybiotyki i one nie zadziałają, to na tym polega?
4: Tak. Na tym to z grubsza polega. Antybiotyki obniżają swoją skuteczność w miarę ich stosowania. Im więcej stosujemy antybiotyków, im częściej przyjmujemy antybiotyk, może się okazać, że ten antybiotyk z czasem przestanie działać na nas jako na jednostkę i na nas jako na populację. I wtedy mamy do czynienia z antybiotykoopornością. Ten antybiotyk musi być wtedy stosowany, ograniczamy jego stosowanie, bo staje się nieskuteczny, a przy infekcjach, które do tej pory były leczone, powiedzmy to, mniej zaawansowanymi antybiotykami, musimy przez to stosować antybiotyki bardziej zaawansowane i niestety w formie dożylnej.
3: Jak się to wszystko rozwija? Czy faktycznie mogą być takie szczepy bakterii, które będą w ogóle odporne na jakiekolwiek antybiotyki? Czy to się tak rozwija, że tak powiem, i jedno z drugim, i antybiotyki są tak robione, żeby właśnie działały na różnego rodzaju bakterie?
4: Mamy problem z narastającą opornością na antybiotyki. Ekstremalnie rzadko, ale już zdarzają się bakterie oporne na wszystkie antybiotyki, że nie mamy możliwości tak naprawdę podania żadnego antybiotyku. W skali globalnej, światowej jest to duży problem, bo jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, nawet 1 200 000 ludzi umiera rocznie z powodu lekooporności bakterii, ale takiej lekooporności, gdzie nie mamy możliwości stosowania żadnego antybiotyku. Natomiast kolejne 5 milionów zgonów jest spowodowane opornością na antybiotyki, które zastosowane w chorobie powinny pomóc, bo tak...
3: Panuje też takie przekonanie o antybiotykach, które są na przykład w jedzeniu, w mięsie. Czy one też mogą sprzyjać tej antybiotykooporności?
4: No właśnie, i tutaj jest takie spore rozczarowanie. U ludzi stosowanych jest globalnie 1/3 antybiotyków używanych ogólnoświatowo. Natomiast 2/3 antybiotyków jest stosowanych w rolnictwie. Oczywiście każde użycie antybiotyku trzeba ograniczać, ale najwięcej do zrobienia jednak ma przemysł spożywczy, bo są kraje, na przykład Stany Zjednoczone, gdzie to użycie antybiotyków w przemyśle jest właściwie niezbyt ograniczane. Jak czytałem ostatnie badania, nawet 25% mięsa kurzego dostępnego w sklepach ma w sobie ślady antybiotyków. Także, no cóż, każdy powinien, nawiązując do tematu, pracować na swoim poletku. My powinniśmy ograniczać użycie antybiotyków u naszych pacjentów i u nas samych. Natomiast trzeba trzymać kciuki i wymagać od przemysłu spożywczego, aby także ograniczyli stosowania ich tamże.
1: Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy lista zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. O tym, jak nie marnować żywności, mówi Anna Głogowska z Banku Żywności.
5: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie Banków Żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy. Kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zastawiane na nas przez sprzedawców żywności. 2 sztuki w cenie 1, promocja na 3. sztukę, 4. sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą, bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana, no i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność, dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast, więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
3: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby manowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
5: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Kupujemy, często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd. Kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest z lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią. My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
3: Na czym polega Pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
5: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
3: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
5: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy, więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizacje. Przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego, że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład, kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do Banku Żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu. Czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową. Więc to zaufanie do końca jest ograniczone. sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
1: Wieża tego kościoła dumnie króluje nad centrum miasta. Radomska Fara to jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. Powstał on w XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. O tym wyjątkowym zabytku Radomia mówi Łukasz Zaborowski, autor przewodnika o kościele farnym.
6: No, Fara, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny, pierwszy kościół parafialny w mieście. Więc jeśli chodzi o Nowy Radom, no, my żyjemy w Nowym Radomie, tak? Ten Radom, który obecnie mamy, to jest to, co powstało z Nowego Radomia założonego przez Kazimierza Wielkiego. Więc Fara Noworadomska jest głównym kościołem miasta, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że teraz mamy też katedrę, ale to jest główny kościół diecezji, a historycznie główny kościół miasta to jest Fara. No i druga cecha bardzo ważna tejże Fary to jest jeszcze to, że był to kościół, można powiedzieć, tworzący zespół z Zamkiem Królewskim. Na którym to zamku w czasach, zwłaszcza w czasach jagiellońskich, ale też w późniejszych czasach I Rzeczpospolitej, miały miejsce przeróżne, bardzo ważne wydarzenia rangi państwowej. I wszystko to, co się działo na Zamku Radomskim, miało też odbicie oczywiście w Farze, jako tym kościele, który służył mieszkańcom zamku, czy tym wszystkim gościom, ważnym oficjelom, którzy się tam właśnie na tym zamku pojawiali. No dość powiedzieć, że czy to sesje Sejmu Radomskiego w roku 1505, nie był to zresztą jedyny Sejm w Radomiu, czy też obrady Koronnego Trybunału Skarbowego zaczynały się i kończyły mszą świętą.
3: A samo w ogóle wyposażenie i to, jak ta Fara wygląda, czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, a nie wszyscy o tym wiemy, jako radomianie? Ten wystrój kościoła i to, jak on wygląda dzisiaj. Czy tam są właśnie rzeczy, które właśnie pochodzą z tego XVI czy XV wieku?
6: Tak, jak najbardziej. Przypuszczam, że radomianie, jak to bywa w życiu, po prostu prawie nic nie wiedzą na temat wystroju Fary, tak samo jak na temat innych zabytków. Proszę nie traktować tego jak jakiś wyrzut, ale no po prostu taka jest rzeczywistość. Choćby z tego względu, że nie mamy dobrej edukacji regionalnej w szkołach, o co my jako Towarzystwo Naukowe zabiegamy od bardzo dawna. Edukacji regionalnej, która by mówiła nam właśnie o Radomiu, o regionie radomskim, a nie daj Boże o jakichś tam innych regionach, które nas tutaj ostatnio próbują sobie przywłaszczyć. Brakuje tego, tak? Więc ludzie nie wiedzą. Oczywiście, że są pewne artefakty z XVI wieku. Jest na przykład przepiękna chrzcielnica późnogotycka, która została ufundowana, tak się przypuszcza, przez Elżbietę Rakuszankę, czyli małżonkę Kazimierza Jagiellońskiego, które to małżeństwo królewskie właśnie mieszkało tutaj na Zamku Królewskim w Radomiu. To była taka jedna z głównych rezydencji w ogóle Kazimierza Jagiellończyka. Więc jest ta chrzcielnica, jest przepiękny portal, trochę późniejszy, to jest już przełom. Ta chrzcielnica jest jeszcze z XV wieku, jest późnogotycka chrzcielnica z XV wieku. Natomiast przełom XV i XVI wieku mamy przepiękny portal prowadzący do zakrystii Fardej. Portal, który przypomina swoją konstrukcją, swoją estetyką portale zachowane na Zamku Królewskim na Wawelu w tak zwanym skrzydle północnym, które było fundowane przez Aleksandra Jagiellończyka, czyli tego króla, który właśnie zwołał Sejm w Radomiu. W tym portalu są też zachowane drzwi żelazne, kute z tego okresu z działającym zamkiem.
3: To jest kolejne miejsce, gdzie powinni radomianie przyjść i spokojnie sobie zwracać uwagę na to, jak to wszystko wygląda.
6: Oczywiście. Mogę jeszcze dodać, że dużo nowszym dziełem sztuki, które jest u Fary, ale też jest dość unikatowe, są malowidła wykonane w latach 70. przez 70. XX wieku przez Wacława Taranczewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie specjalizował się w takich wielkopowierzchniowych malowidłach w różnych zacnych kościołach. Fary w Radomiu zrobił ostatni taki cykl właśnie wielkich malowideł. Wcześniej pracował na przykład w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, tam gdzie miał miejsce chrzest Polski, więc to był już taki człowiek zasłużony i on stworzył coś w rodzaju takiej galerii galerii postaci historycznych, które wśród nich właśnie są też osoby związane z Farą, takiej galerii wielkich świętych, wodzów, postaci związanych właśnie z dziedzictwem staropolskim.

0: Dziś w Grójcu i Radomiu czeka nas spokojna, przyjemna aura. Poranek rozpoczął się rzeźko na termometrach około 11 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane z licznymi przejaśnieniami, ale możliwe będą także opady deszczu. Warto mieć więc przy sobie parasol. Wiatr będzie słaby i łagodny. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni. Jutro bez większych zmian w pogodzie na termometrach maksymalnie zobaczymy 14 stopni. Dodatkowo możliwe będą przelotne opady deszczu, ale będzie też szansa na chwilę ze słońcem.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Trzeba było wyłączyć.
2: Dokładnie, ja tak dzisiaj zrobiłem.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKO.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Reklama.
5: Godzina 6.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
6: Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. To podstrzelanie w małopolskim Bukownie. Wcześniej w pobliżu lasu odnaleziono dwóch rannych mężczyzn. Obaj trafili do szpitala. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o godzinie 7.00. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Dziś około 10 rozpocznie się jej podnoszenie. Utrudnienia mogą potrwać pół godziny.
7: To oznacza, że ruch będzie poprowadzony objazdami i przez kilkadziesiąt minut żaden pojazd nie będzie mógł w okolicy się poruszać.
6: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba według ekspertów waży około 250 kg. Ścieżka pokojowa z priorytetem numer jeden. Tak telefoniczną rozmowę z Donaldem Trumpem skwitował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o planowanym spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku. Nadśrodkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indian i Ohio.
8: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
9: Dzień dobry.
10: Witamy.
5: 28 minut zostało do godziny 7.

0: 20 minut pozostaje do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj mówimy o tym, co wydarzyło się w weekend, no i zazwyczaj wspominamy wydarzenia sportowe, ale dzisiaj akurat no nie ma o czym mówić, także...
1: Jestem zrozpaczony. Wielki pech Kamila Grabary.
0: Co?
1: Więzadła krzyżowe mu strzeliły. A to jest nasz bramkarz reprezentacji Polski.
0: O nie!
2: Na treningu. Także wniosek z tego wszystko taki, żeby nie trenować.
1: Tak, wszystko przez Włochów. To u nich tam przystało.
2: No, Milik też, przecież dokładnie w tym samym klubie, też w Juventusie.
1: Oni tam chyba na nas polują.
2: No właśnie.
0: Aha.
2: Dobra, z ważniejszych wydarzeń sportowych, bo słuchacze dopytują,
0: dzwonią. Chodziło oczywiście o mecz siatkówki Polska-Łotw.
2: Czy byłaś wczoraj na stadionie na meczu Jagiellonia-Legia?
0: Oczywiście, że nie byłam. Oczywiście, że nie byłam i się cieszę, że nie byłam, bo bym się zdenerwowała.
2: Spójrz na nią i powiedz, kto
1: Legia wygrała.
2: 3-1 wygrała Legia. Ja w ten mecz wczoraj oglądałem drugą połowę.
0: Tam były, tak?
2: No był jeden karny chyba.
0: Dwa były.
2: Ja drugą połowę oglądałem, było tak ciekawie, że umyłem wszystkie naczynia.
1: Czyli nic ciekawego.
2: Najlepsza liga świata.
1: Jak to zrobili? Gol.
0: No cóż, będziemy mieli okazję spotkać się z tą drużyną w Lidze Europy, prawda?
1: Tak.
0: Pozdrawiam wszystkich kibiców.
1: Młodszy Heizer wziął śluby, to tak chciałem powiedzieć.
2: Widziałeś minę ojca Panny Młodej? Nie była zbyt radosna.
3: Pierwsza zmiana.
2: Za to ojciec Pana Młodego z proszkiem do prania szedł.
1: Żartujesz.
2: Nie!

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Paweł, ile samochodów aktualnie ma mechanika?
4: Ha, czemu jesteś taki złośliwy? Jeden od 2 lat.
2: Jaki złośliwy? Tak. To już jest wasza relacja
4: to
2: stała.
4: To już nie jest nasz. Ja w ogóle myślę, że on się we mnie podkochuje troszeczkę.
3: Może go dopisz do dowodu rejestracyjnego tego mechanika.
4: Robert, już po prostu wiem, ty się we mnie kochasz i lubisz mieć ze mną non-stop
3: Magda
4: kontakt.
3: Z kolei w zeszłym tygodniu dawała do mechanika, ale mechanik jakiś dziwny, bo nie zatrzymał samochodu. Właściwie nie mechanik, tylko gazownik, bo tam instalacja gazowa była do przeglądu.
2: Czyli zrobił samochód i normalnie oddał?
3: Normalnie oddał, tak.
2: Dziwne.
3: Tylko, że okazuje się, że tam nie te filtry, co trzeba, są wsadzone.
4: No i to może grozić, że jest zatruciem.
2: Filtry do kawy.
4: I nie z przyjemnymi wrażeniami.
3: Dzwonimy do Magdy.
5: Halo?
3: Halo, dzień dobry, pani Magdo, Mariusz Niksa. Ja wymieniałem pani filtry w instalacji gazowej.
5: Tak.
3: Wie pani co, ja przepraszam za ten poranny rano, ale się dzisiaj obudziłem z taką myślą, że ja chyba coś mogłem zrobić nie tak. Ja sprawdziłem, ja mogłem nie ten filtr, co trzeba włożyć. Czy pani jest gdzieś w okolicy samochodu teraz?
5: Nie.
3: Nie ma pani samochodu, bo co trzeba sprawdzić, wie pani, no bo to może przeciekać, jeżeli bym zły filtr włożył. Ja przepraszam panią bardzo. To zapach takich zgniłych jajek, nie czuła pani w samochodzie?
5: Ale to chodzi o to Audi, tak?
3: Tak.
5: Nie.
3: Nie było nic takiego, że taki, no taki smród, no jakby ktoś, wie pani, no kapustę jadł dzień wcześniej.
5: Ja za sekundkę dzwonię, bo jestem w pracy i ja zaraz podejdę do tego samochodu po prostu.
3: Wie pani, bo to jest no taka sytuacja, że to trzeba jednak zadbać o to, bo wie pani, no jeżeli filtr byłby zły, no to niebezpieczeństwo by było. Ja naprawdę, przepraszam, ja nie wiem, co mi przyszło do głowy, bo ja patrzę, policzyłem teraz te filtry zamiast do Audi, ja chyba pani wsadziłem po prostu do Volkswagena. To niby ta sama firma, wie pani, oni się potem, ale ja nie jestem pewien, ja tak mogło coś, wie pani, no to po prostu coś mi w głowie mogło się poprzestawiać.
5: Nie, no tak, no, każdemu się zdarza. Czyli ja muszę zobaczyć...
3: Pani wejdzie po prostu, może pani teraz tak sobie powiedzieć, że takie zrobić po prostu i sprawdzić, czy ten zapach po prostu nie ma takiego przykrego zapachu.
5: No dobra. Ja za chwilę wyjdę.
3: Aha, dobrze, wie pani co, to zanim pani wyjdzie, to jak będzie pani już w samochodzie, pani jakie radio tam ma ustawione, Vox FM?
5: Nie mam w ogóle radio.
3: A to nie, to trzeba ustawić Vox FM, bo pierwsza zmiana budzi ludzi i rozdaje 500 zł na prezent marzeń codziennie.
4: I dlatego to się udaje.
2: A Patryk ewidentnie słucha, bo wie.
3: Bo ciebie zgłosił.
4: To jest nasz słuchacz, wiesz?
5: Ale ja w pracy jestem.
4: No nie szkodzi.
2: Ale nie mogę też można włączyć.
4: Ale nagrodę możemy dać, nie?
2: 500 zł na prezent marzeń od nas dla ciebie.
4: Wciąż nie wiesz, co się wydarzyło. To nie żaden warsztat. Radio zwodzi. Aha.
5: Okej.
4: No, już jest jaśniej, nie?
2: To miłego dnia ci życzymy.
4: No.
5: Dziękuję bardzo.
6: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: A ja zapomniałem na przykład.
1: Jeju, jestem z siebie taka dumna.
2: A widzisz jednak, kto ma najlepszą pamięć fotograficzną? Ty.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
1: Mam nadzieję, że pozostanę dumna z siebie do końca dzisiejszego programu i nie użyję słowa, które będzie zakazane, bo przypomnijmy, o co chodzi w tej zabawie. Za chwilę wybierzemy słowo. Trzeba aby uważnie słuchacie, czy nasza trójka go nie używa.
2: Trzeba się nie pilnować. O tym chodzi w tej zabawie, żeby dać szansę wygrać.
0: Jak usłyszycie zakazane słowo, 609-86-9869, piszecie SMS, godzinę i kto powiedział. No i jakie zakazane słowo na dziś wybieramy?
1: Może liść.
2: Jesień, grzyby?
0: Liść.
1: Nie grzyby.
2: Wiem. No.
1: Może być grzyby.
0: O, to trudno będzie.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
0: Grzyb, grzybowy, grzybnia, tych grzybowa. Słów nie możemy używać.
3: Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
17: Ranni zostali dwaj mężczyźni, sprawca strzelaniny w Bukownie w rękach policji. AfD rośnie w siłę, wskazują na to wyniki kolejnych lokalnych wyborów w Niemczech. Gdzie spędzili kilkanaście godzin, policja wyjaśnia zaginięcie podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu.
0: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osesko.
17: Początek strzelanina w Bukownie, niedaleko Olkusza. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. Do zdarzenia doszło wieczorem na terenie gminy Bukowno.

0: W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę. Obaj trafili do szpitala.
1: 44-latek w ciężkim stanie w związku z tym, że utracił sporo krwi. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
0: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. W akcji brali udział policjanci z Olkusza, małopolskiej komendy i kontrterroryści z Krakowa. Dziś napastnik ma zostać przesłuchany. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach, Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie, który formalnie jest krajem związkowym. Na północy Niemiec wygrała AfD, a w stolicy zwyciężyła Lewica. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Według wstępnych wyników końcowych AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej i to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. Nie możemy upiększać wyników Mecklenburgii. Pomorzu Przednim. To jest katastrofa. Komentował wyniki na gorąco Friedrich Merz. W Berlinie CDU zdobyła 19%, co też nie dało wygranej, bo w stolicy triumfuje Lewica. Trzecie miejsce z ponad 16 oczkami zdobyła AfD.
0: Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, w Saksonii-Anhalt. Zdobyła ponad 40% głosów. Pytanie o to, co dla Polski oznacza rosnąca AfD, padnie w naszej audycji ósma runda. Gościem będzie poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Mularczyk. Początek rozmowy w Vox FM, na vox.fm.pl i YouTube'owym kanale Super Ring, minutę po ósmej. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc sobotę na niedzielę. 11-letni Wojtek i 10-letni Kuba zostali odnalezieni cali i zdrowi. Chłopcy w sobotę opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu.
3: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
0: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. 3 października w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się trzecia edycja Shaq Presents All Stars League. Na parkiecie pojawią się gwiazdy muzyki, filmu i internetu. Gospodarzem wydarzenia będzie słynny Shaquille O'Neal.
4: Kogo zobaczymy na parkiecie?
5: Zagrają m.in. OSTR, Trips, Tomasz Tomanek, Edzio Rap, Eryk Moczko, Dresscode, Grubson, Paweł Domagała, Robert Ruchała, Marcin Kowalczyk i wiele innych, których jeszcze będziemy ogłaszać.
4: Mówi Dawid Tomanek, prezes All Stars League. Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje dla publiczności.
5: Będą konkursy, w których widzowie będą mogli wygrać nagrody pieniężne i też wystrzelimy koszulki podpisane przez Shaquilla O'Neala.
4: Po raz pierwszy w Europie odbędzie się też Dunkman, czyli profesjonalna liga wsadów założona przez Shaquilla O'Neala.
0: Jedną z atrakcji będzie także rzut z połowy boiska za 50 tysięcy złotych. Wydarzenie rozpocznie się 3 października. Tematem zajął się Daniel Tekliński.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Masa ciekawych artystów.
8: Za 50 tysięcy złotych to ja się nauczę rzucać z połowy boiska. Dobra, ale my tutaj o pogodzie, która jest jesienna, 16 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach i to temperatura najwyższa. Do tego może padać, a właściwie musi.
7: Bardzo dobrze. Powinno padać.
8: Tak? No, tak,
7: czyli wszędzie tak, będzie lało.
8: A co będzie rosło?
7: Ale Szczecin i Gorzów Wielkopolski mam tu zaznaczone, że chyba nie.
8: To że co nie?
7: Że się wyłamują.
8: Że tam nie będą rosły?
7: Sucho.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Julia Kren.
9: Konrad Piwowarski.
7: Paweł Pawelec, ale ty podła jesteś.
9: 5 minut po godzinie 7.
10: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 10 minut po godzinie 7. Jak wam mija ten poniedziałkowy poranek? Napiszcie, zadzwońcie 609-86-9869. To Radio Vox FM i my chętnie posłuchamy o tym, jak bardzo miło wam jest, jak już wam dzisiaj dzień dobry zrobiliśmy na przykład.
1: Godziny 8 jeszcze nie ma, ale ja już witam wszystkich na dzisiejszej lekcji biologii.
2: Aha. Bardzo ładnie.
1: Dzisiaj będziemy mówić o...
0: Wychowanie seksualne będzie?
1: Nie.
2: Przysposobienie do życia...
0: To przepraszam.
2: Coś takiego.
0: Nie, zdrowotne.
1: Nie. Będzie o zwierzętach.
2: O...
1: Czy wiecie, drogie dzieci, co to są likaony pstre?
0: To brzmi jak jaszczurka.
2: Psowate. Bo tak. Się z kameleonem kojarzy.
0: No na przykład.
1: Bardzo dobrze. To są takie psowate. Takie? Mniejsze troszeczkę psy, które zostały zbadane przez naukowców w Zambii. To tak a propos wakacji,
2: trzeba
1: na które
2: było
1: miałeś jechać. Tak, daleko trzeba było jechać, ale uwaga, możemy się od nich uczyć, kochane drogie dzieci.
2: To drapieżne jest.
1: Ponieważ przebyły 4000 kilometrów, trzy takie likaony, w poszukiwaniu partnerek. Tak.
2: Ale wybradne chłopaki.
3: Pierwsza zmiana.
2: Szacun.
0: Ale udało się?
1: Tak.
2: A, brawo, super.
0: No, czyli dobrze piosenkę wybrałem. Tarzan Boy, promieniem. 11 minut po godzinie 7.
2: Dzień dobry.

0: 19 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy poniedziałek, który trudny piękny jest raczej dla wszystkich. Jest oczywiście piękny deszczowy.
1: Taki przełomowy. Trochę lata, trochę jesieni już.
2: No i na 609-86-9-86-9 zdajecie nam znać, jak wam ten poniedziałek mija.
3: Hej, tutaj Adam. Dzisiaj
0: cześć.
3: Nie chce mi się iść do szkoły. Mama mi kazała dawać o 8:00. Jest szaro, ponuro. No nie chcę mi się już tak... wstawać o 8:00.
2: No dobra, no słuchajcie, na naszym zadaniu jest teraz pomóc młodemu człowiekowi.
1: Po pierwsze, synu, matka cię oszukała.
2: Dopiero 7:19.
1: Także przestawiła ci zegarek.
0: To klasyczek.
1: Musisz ukarać od razu.
2: A pewnie na 8:00 lekcję, to chodziło.
0: No, moja mama zawsze mówiła, jak mi mówiłam, że mi się nie chce, to niech ci się zachce.
2: Każda mama tak mówiła.
1: Prosisz o to, o herbatkę prosisz, znajdujesz termometr, bo mówisz, że się nie czujesz najlepiej, mama nie widzi, wkładasz termometr do herbatki.
2: Ale wtedy się popsuje.
1: Nie, szybciutko.
0: I nagle będziesz mieć 70 stopni Celsjusza.
2: Przecież teraz termometry są elektryczne, Paweł, to
1: a
2: na baterię
1: rtęci?
2: Jest.
1: A nie z rtęci?
2: Z rtęci nie ma już jakichś 26 lat.
1: No to już masz przerąbane, młody. To bierzesz ten, bierzesz sweterek i pocierasz szybciutko ten elektryczny.
2: Ale jak możesz pocierać elektryczny
1: no,
2: termometr?
1: No ładunek elektryczny, no to się nie zrobi cieplej, nie?
0: Paweł.
1: O, już jest ciepło, pocierasz.
0: Paweł, ty w dzisiejszych czasach byś nie przetrwał, byś codziennie do szkoły chodził.
4: Pierwsza zmiana.
2: Może
1: tak.
2: To i dobrze.
0: 20 minut po 7:00.

0: A co ja mam powiedzieć? Nic nie mogę, że mi się nie chce i już. Dobrze, że chociaż mamy spotkanie z policjantką na drugiej lekcji, to akurat w łeb nie zmarnują się pozostałe. Pozdrawiam nauczycieli, Marta.
1: Ajajajaj, ale to niedobrze, że z policjantką spotkanie jest na WF-ie. A jak makowca przyniesie?
2: No i co?
1: No to na WF-ie?
0: No.
1: No nie można makowca na WF-ie, to wręcz przeciwnie, się spala te kalorie.
0: Aha, no tak. No z jednej strony tak można powiedzieć.
2: Ja nie rozumiem, o czym on mówi do mnie.
0: No bo z policjantem...
2: Ja nie dospałem, czy co?
1: Bo z policjantem często na makowca się idzie, tak słyszałem, kolega mi mówił.
2: Aha, to coś znaczy pewnie, to jest jakiś gryps.
0: Kapuś, inaczej 60.
2: Aha, to jest makowiec, tak? Ja nie widziałem.
0: 3 minuty do godziny 7:30 czas na naszego gościa specjalnego, Rysiu.
3: Co robi teściowa na gorzkich żalach?
2: O, znowu.
0: 609-869-869, piszcie.
1: Coś czuję, że będzie grubo.
4: Pierwsza zmiana.
5: Autopromocja.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
4: Rano w pracy, w drodze do domu.
5: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
4: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
5: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: I to nawet w poniedziałek.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Reklama.
0: 7:30. Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Vox FM.
18: Ciężki poniedziałek dla kanclerza Niemiec. Prasa obarcza Friedricha Merca odpowiedzialnością za porażki CDU w wyborach regionalnych w Mecklenburg i Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Część komentatorów uważa, że kanclerz powinien ustąpić ze stanowiska. Inni wzywają go do wytrwania i kontynuowania polityki reform. Polskie MSZ stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według resortu dyplomacji pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Wybory w Rosji zgodnie z przewidywaniami wygrała putinowska Jedna Rosja. Partie opozycyjne do udziału w wyborach nie zostały dopuszczone. Poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Mularczyk będzie gościem ósmej rundy. Początek rozmowy, którą dziś poprowadzi Karolina Pajączkowska. Minutę po ósmej w Vox FM, na VoxFM.pl i na YouTube'owym kanale Super Ring.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Zwycięstwa Lecha i Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem. Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. Derby Madrytu dla Atletico. Przed własną publicznością 2-1 wygrało z Realem. Królewscy nie mogli pogodzić się z wynikiem. Trener José Mourinho przyszedł na konferencji ze zdjęciami. Jego zdaniem były dowodem na to, że za brutalne faule sędzia powinien wykluczyć dwóch piłkarzy Atletico. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w trzech setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Z pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a polscy siatkarze jutro o 18:00 o półfinał zagrają z Niemcami.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Rysia, przypomnimy.
3: Co robi teściowa na gorzkich żalach?
0: 6098 69 869. Piszcie 28 minut do godziny 8, 1 8 już teraz.

0: się, co takie rzeczy o mamusi wypisywać.
1: Przypomnijmy to pytanie od Rysia.
2: A co robi teściowa na gorzkich żalach?
0: Nadzieję.
3: Nadzieję, co mam.
1: No proszę tak nie pisać.
0: Leży i się nie rusza. No nie, no ludzie, kochani, tak
3: idealna
0: nie
3: idealna teściowa,
0: no.
3: Leży i się nie rusza.
1: Sprawdza, czy synowa wystarczająco głośno żałuje za grzechy.
3: Wylewa żółć z siebie.
0: Mówi moja wina.
1: Dobra, moja. Dajmy już
3: jak
1: tę
3: to
1: prawidłową
3: moja? Mówi
1: odpowiedź.
3: Twoja wina.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi teściowa na gorzkich żalach? Słodzi. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: A czy ja wam opowiadałem, jak mój kolega z liceum, który teraz jest tramwajarzem, kiedyś zobaczył nauczyciela od historii prowadząc tramwaj właśnie.
1: Tak, wspominałeś i bardzo zahamował wtedy.
0: Nie, rozpędził tramwaj i go zahamował do zera, bo widział, że nauczyciel od historii nie trzyma się żadnej barierki i nauczyciel od historii przeleciał przez cały tramwaj.
2: O, go zobaczył w środku, w swoim tramwaju. A, ja myślałem, że na zewnątrz.
0: Nie, w środku zobaczył. On raczej Mistrzostwa Europy nie zdobyłby.
2: A może nie, jak był tak
1: precyzyjny,
2: to mógłby zdać.
1: Właśnie, bo tutaj się liczyła precyzja.
0: Bo w ten weekend odbyło się najważniejsze wydarzenie na świecie.
1: Nie oszukujmy się, i to wydarzenie odbyło się w stolicy Polski, czyli w Warszawie, w samym jej centrum.
2: Wszystko dotyczy tramwajów i słuchajcie, to były takie dyscypliny, by ocenić ktoś najlepszy, jak hamowanie z miską wody przymocowaną do tramwaju. Chodzi o to, żeby nie wylać.
0: No tak.
2: Tak? Lecę tak. Dalej. Tramwajowe kręgle, tego sobie nie jestem w stanie wyobrazić.
0: Ja akurat jestem.
1: Czyli to stoją takie kręgle i wjeżdżasz tramwajem.
2: Czy przejeżdżasz przez niej, czy uderzasz w jakąś piłkę, która leci?
0: Piłkę, która leci i uderza w
2: tramwaj. No ale tramwaj
0: chyba, tak mi się wydaje.
2: To trzeba odpowiednio piłkę ustawić, tak? Bo tramwaj jedzie po torach. Nie da się bardziej w lewo, bardziej w prawo.
1: Znaczy, no, może nie jechać po torach, ale wtedy się wykolei.
0: Teraz pozdrawiamy Wrocław.
2: Rzuty do kosza. Bezpośrednio
1: z okna tramwaju.
0: Ale do kosza na śmieci na przystanku?
2: Tego nie wyjaśnili.
0: Dobra, jak Polakom poszło?
1: No Polacy 12 miejsce. Drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła to najwyższa lokata.
0: O nie.
2: No tak, ale na ile drużyn to jest jakże istotne.
0: To słabiutko.
2: 26
0: o nie,
2: drużyn.
0: No to słabiutko.
2: To w połówce
0: no, no,
2: jesteśmy tak mniej więcej. Znaczy,
0: myślę, że po prostu złych reprezentantów wzięliśmy. Karol Krawczyk powinien przecież jechać.
3: Czego stoisz na torach?
4: Pierwsza zmiana.
0: 12 minut zostało do godziny 8.

0: powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
14: Reklama.
15: Wybory bez opozycji. Zgodnie z przewidywaniami w Rosji wygrywa partia Putina. Od 10 neutralizacja niewybuchu w Szczecinie jest alert RCB dla części zachodniopomorskiego. Za chwilę 8 runda. Gościem będzie europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
16: Jest 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
15: Na wschodzie bez zmian, a wynik bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy, czyli odpowiednika polskiego Sejmu, zwycięstwo odniosła partia władzy Jedna Rosja Władimira Putina. Zdobyła ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze 4 inne ugrupowania lojalne wobec Kremla. A ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
17: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
15: Czas głosowania Kijów wykorzystał do zmasowanych ataków dronowych na Rosję, w tym na samą Moskwę. Zginęły tam 3 osoby, trafiona została także wielka stołeczna rafineria. Alert RCB dla mieszkańców Szczecina i okolicznych powiatów ma związek z neutralizacją niewybuchu w okolicy ulicy Szosa Stargardzka oraz A6 przy węźle Kijewo. Akcja rozpocznie się o 10:00. W komunikacie RCB ostrzega przed zbliżaniem się do zagrożonego obszaru.
18: 8 runda.
15: Gościem audycji jest europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Panie ministrze, mam takie pytanie dotyczące Niemiec. Ten wynik wyborów w jednym z kolejnych...

0: innych landów pana dziwi?
1: Nie, absolutnie nie dziwi. To jest pochodna polityki i Niemiec jako takich, ale też Unii Europejskiej, w całej Unii Europejskiej. Kryzys z migrantami, wysokie ceny energii, przestępczość. To wszystko pokazuje, że po prostu w Niemczech nie ma zaufania do klasy politycznej.
0: Czy my powinniśmy się cieszyć, że Niemcy słabną, że coraz słabszy rząd Friedricha Merca to jest jakaś dla nas radość?
1: To zależy, jak na to patrzymy. Pewno Donald Tusk się nie cieszy. Natomiast ja powiem w ten sposób. Friedrich Merz prowadzi politykę w kontekście Rosji i Ukrainy, która jest zgodna z polską racją stanu. Wspiera Ukrainę, jest przeciwko Rosji. To jest jakby dobre, tak, dla Polski. Natomiast no, nie wszystko, co robi rząd Niemiec, jest dla Polski dobre. To jest jakby temat na dłuższą rozmowę, dłuższą dyskusję.
0: Dobrze, to przejdźmy zatem do tego, co dzieje się na linii Ukraina-Rosja. Największy zmasowany atak dronami, rakietami na obwód moskiewski. To Ukraina przeprowadziła go w ten weekend, w czasie, kiedy odbywały się wybory moskiewskie. Jak pan ocenia tę inicjatywę Ukraińców?
1: No to jest taka polityka trochę oko za oko, ząb za ząb, bo przecież wcześniej widzieliśmy całą falę ataków na Ukrainę, na Kijów, na inne mniejsze miasta. Giną ludzie. Rosja atakuje zasoby gospodarcze, energetyczne Ukrainy. To jest po prostu odpowiedź bardzo mocna, zdecydowana Ukrainy. I jeszcze ma wymiar symboliczny, bo przecież odbywały się wybory w Rosji. Także myślę, że to jest rzeczywiście taka polityka oko za oko, ząb za ząb na chwilę obecną.
0: Czy Donald Tusk i Polska dołączająca do koalicji antybalistycznej to w takim razie jest według pana dobry kierunek?
1: Oczywiście kierunek jest dobry, lepiej, żeby Polska była przy stole niż poza stołem. Natomiast na dzień dzisiejszy ja nie widzę jakby tu realnych efektów tej współpracy, wymiernej współpracy. Na razie są to projekty na papierze. Może za jakiś czas rzeczywiście coś z tego się dobrego urodzi, przecież są środki unijne. Natomiast na dzień dzisiejszy no to jest taka, powiedziałbym, bardziej deklaracja polityczna, aniżeli realny projekt wojskowy czy militarny.
0: Przed weekendem głośno było o tym, że środki Komisji Europejskiej na pakiet SAFE zostaną przeniesione na Ukraińców. Wiele oburzenia to wywołało. Jakie jest pana zdanie na temat tego przenoszenia zapożyczonych przez m.in. polskie pieniędzy na rzecz Ukrainy?
1: No absolutnie krytyczne. Myśmy od początku byli bardzo sceptyczni wobec programu SAFE, właśnie przewidując tego typu rozwiązania, że to będzie element po pierwsze zadłużania naszego kraju, który trzeba będzie kiedyś w przyszłości spłacić, i podejrzewaliśmy właśnie, że może być tak, że część tych środków trafi na Ukrainę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że działania Unii są bardzo mało transparentne i to jest największy problem tej Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen, ich stosunku wobec Polski, ale też innych krajów europejskich.
0: No ale to chwila, to nie chce pan, żeby Ukraina przetrwała tę jesień i zimę, żeby rozwijała systemy, które będą mogły przechwytywać te rakiety rosyjskie?
1: Nie, no oczywiście jesteśmy za tym, ja jestem za tym, żeby wspierać Ukrainę, natomiast oczywiście przecież wszyscy wiemy, słyszymy, jak wygląda kwestia SAFE-u, że to są pożyczki, kredyty, które będą później obciążały europejskich podatników, w tym Polaków. Na dzień dzisiejszy no nie wiemy do końca, na co te środki pójdą, jak będą wydatkowane, no i cały czas jest to widmo, ten cień korupcji nad administracją Zełenskiego, gdzie widzimy, słyszymy, że raz po raz kolejne afery korupcyjne wstrząsają Ukrainą.
0: Bardzo dziękuję. Dalsza część rozmowy na kanale Super Ring. Do widzenia.
2: A także na vox.fm.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Teraz najcieplej Gorzów Wielkopolski, Szczecin oraz Koszalin.
5: Tak. Oj, Gdańsk, 13!
6: No właśnie, i będzie niewiele cieplej w ciągu dnia, no bo zaledwie 16 stopni, do tylu dzisiaj temperatura
5: i
6: podskoczy.
5: Deszczu dużo, moi kochani, będą rosły prawdziwki, kozaki, gąski, kurki, wszystko pięknie będzie!
4: Cudownie to.
6: A czemu ty tak wymieniasz te wszystkie rodzaje?
4: Bo kupię sobie już koszyk, pewnie.
5: Jeszcze nie mogę doczekać.
6: Ale na co ten koszyk?
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Julia Hren.
5: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Pawelec, zawsze kupujący to na ulicy.

0: 14 minut po godzinie 8, proszę się skupić, ponieważ sytuacja, która miała miejsce w gminie Lesznowola pod Piasecznym, Polska, czyli województwo mazowieckie, dobra, była dosyć skomplikowana.
1: Okej, okay, wyjaśnij ją.
0: Policjanci otrzymali zgłoszenie o kłótni pod, na posesji. Przyjechali na tę posesję. Tak. Okazało się, że pan, który się kłóci, ma zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Dobra.
3: Ale na posesji był.
0: A tak, ale na posesji stało auto, więc spoko. Aha. Policjanci sobie pojechali, no ale patrolowali okolicę po paru godzinach, patrzą.
3: Ja już znam ich, ukryli się w krzakach i tylko czekali.
0: Jedzie ta sama Honda.
2: Ten pan, tak, ten pan jedzie, dobra.
0: Jedzie pan, jedzie z żoną.
2: Tak. I kłócą się, na bankie kłócą.
0: Tego no, nie wiemy, nie ale wiemy. Pan ma 2 promile.
2: A skąd
0: no i ten zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Tak, no dobra.
0: Obok siedzi żona,
2: tak,
0: też ma 2 promile.
2: Dobra.
3: Czyli razem przynajmniej.
2: Razem mieli, prawda, prawie 5.
0: Dobra, na para, no, trzeba przyznać. No i policjanci, prawda, tutaj mandacik, tutaj
2: ale
0: będą...
2: Tak?
0: No oczywiście, będą jakieś czynności, ale żona mówi, przepraszam, bo ja mam taką złotą obrączkę.
2: Tak, piękną.
0: Czy panowie by wzięli i odstąpili tutaj?
3: Nie, nie, to musiało inaczej wyglądać.
2: No.
3: Ja już wiem, nie chcę być, macie tę obrączkę, weźcie go mandatu, bo nie dawać.
2: Tak,
3: nie
2: no, tak jest, weźcie go sobie, o, może tak.
0: Z plusów,
2: najlepiej na parę lat.
0: Z plusów to i tak tę obrączkę zabrali, bo jest dowodem w sprawie, że chciała przekupić
3: poza tym,
0: z funkcjonariuszy.
3: Wydaje mi się, że ona mogła 2 nowe obrączki na nadgarstki dostać.
2: Za mało dała. Pierwsza tak zmiana.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: I tak długo wytrzymałem.
3: No już nie dał rady, już po prostu skończyły mu się nazwy grzybów.
4: Tak. Ale widzisz, mało inteligentnie to
2: zrobiłeś. Przecież nie będę mówił o papieżakach.
4: A mogłeś to przemycić w godzinie czy w czymś, a ty tak po prostu.
3: Grzyby. No dobra, 21 minut po godzinie 8. Konrad Piwowarski powiedział dzisiaj grzyby, złapał go Przemek. Cześć Przemek.
4: Grzybowa.
5: Cześć, witam.
3: Gdzie, lewo, gdzie prawo ty skręcasz?
4: Cofa. Nie, stoi na awaryjkach.
5: Nie, nie, się zatrzymałem.
2: Awaryjne, dobra.
3: Dobra, ale ty jedziesz na grzyby?
5: Nie, byłem. Wczoraj.
2: I jak poszło?
5: No nie narzekam, ale żona narzekała.
3: A musiała te grzyby przebierać.
5: No niestety.
2: Dobra, to gdzie byłeś? Na tych grzybach.
5: A nie, bowiem swojej miejscówki.
3: Nie,
5: powiem, że mazowieckie.
3: Dokładne, współrzędne poprosimy.
2: Mazowieckie jest duże, jest.
4: Tak jest. To dużo lasów, to mógłbyś jedną chociaż miejscóweczkę sprzedać
2: kolegom
4: z radia. No.
2: Powiedz, gdzie szukać w takim razie, pod jakimi drzewami na przykład. Czy ty się znasz na tym, czy cię nie znasz?
4: Czym się kierować?
5: Idę na czuja. Nos mnie prowadzi.
4: Nos. To żeś podpowiedział.
3: Nos cię prowadzi.
2: Czyli jednak papieżaki zbierasz,
4: czyli tam,
2: tak?
4: Tam, gdzie brzydko pachnie, tam są grzyby.
5: Nie, papieżaki to zostawiam, bo to dla innych.
2: Tak nie można!
3: Tych nie rezerwujemy.
2: Zestaw gadżetów Radia Vox FM do ciebie wędruje. Możesz też pozdrowić swoją żonę, skoro ona musiała biedna przebierać te grzyby.
5: No tak, jak słucham, oczywiście pozdrawiam żonę i wszystkich słuchaczy razem z całą załogą pierwszej zmiany.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.

0: Dobra, moi drodzy, proszę mi tutaj wytłumaczyć, bo to słowo grzyby ja powiedziałem specjalnie.
1: Tak.
0: Tylko
1: tak.
0: Dlatego, że wszedłem na Facebooka i patrzę, a tam jest rozmowa o tym, że wy jutro mnie chcecie do lasu zabrać.
2: Tak jest!
1: Na grzyby. Tak.
0: No. W ogóle, po pierwsze, dlaczego podejmujecie za mnie decyzję?
3: Ale no sugerowałem.
1: Ale my nie podejmujemy za ciebie, bo było do ciebie pytanie, tylko ty po prostu jesteś oporny.
3: Ty nie patrzysz, bo ty patrzysz na nas, w ogóle nie patrzysz, co się dzieje wokół.
0: Mnie się nie trzeba pytać o to, ja oczywiście idę z wami, tylko ja się zaczynam bać.
3: Czego?
0: No bo wy z nożami chcecie mnie zabrać do lasu.
2: Rower weźmiemy.
0: Człowiek zaczyna czuć pewien niepokój. No bo to koledzy z pracy, rozumiem, ale to tak z tymi kolegami z pracy to różnie bywa.
3: Pojedźmy na rowerach.
1: Nie możemy nic ci powiedzieć. Pewien plan jest, ale no...
3: Jak my będziemy ten jego rower potem razem
1: Paweł, to ustalimy już, prawda, na osobności.
3: Dobra. A, będzie ta pani od tych fotografii.
0: Czyli jutro idziemy na grzyby, tak?
3: Tak.
0: Będziemy chodzić z nożem po lesie, tak?
3: Tak, weź czarne worki. Proszę cię, na grzyby, co?
1: Koszyk.
3: No tak.
4: Pierwsza zmiana.
0: A jeżeli macie jakieś propozycje, gdzie powinniśmy pojechać na te grzyby, to dajcie znać na 609-8-698-69.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex. Klei i uszczelnia na lata.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
3: Na zegarach 8:30 dokładnie, Dawid Ozwisko w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
19: 700 policjantów w 800 miejscach na terenie całego kraju. Efekt: ponad 100 zatrzymanych osób, wśród nich 8 obcokrajowców. Funkcjonariusze pojawili się w domach i mieszkaniach, a także hostelach, w których mieszkali obcokrajowcy. Zatrzymani to głównie poszukiwani i oskarżeni. Wszyscy trafili do aresztów, a do tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Medialne doniesienie o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Uderzył przy tym w rząd, zwracając uwagę m.in. na deficyt budżetowy.
20: Mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, ratingi międzynarodowe, no stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
19: Według publikacji Newsweeka, prywatna fundacja Centrum Strategii Rozwojowych miała organizować spotkania z prezydentem za opłatą, a dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem Karola Nawrockiego. Ma m.in. zachęcić amerykańskie firmy do lokowania kapitału w Polsce. Przed uczestnikami ponad 3300 km. 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.

0: Cześć wszystkim. Dzisiaj ładna pogoda. Kiedy rano staje dworzec, aż miło popatrzeć, jak miło posłuchać taki wiatr. Cudny wiatr.
1: Cudny.
0: Jak mówił akcent. Cudny. Także serdecznie wam pozdrawiam.
1: Cudny.
0: Buziaki.
1: Buziaki.
2: Aha. Wam pozdrawiam. Nawet buziaczek poszedł.
3: Tak, no uważajcie dzisiaj na ten cudny wiatr, bo on rzeczywiście może być silny. Jak szedłem do pracy, to zauważyłem, że to jest przewrócone.
2: Ojej, ale z użytkownikiem? Nie wiesz, nie zaglądałem.
3: Spieszyłem się, znaczy, nie zaglądałem.
1: Teraz już może użytkownika nie mam, ale mogłobyś to dla niego zaskoczenie.
2: Ale nie, to
3: czy jutro w tym lesie też ten wiatr będzie psotny? Bo ja się boję trochę, nie wiem jak się ubrać.
1: Ale nie będzie tam, że i to ja.
3: Nie?
1: Nie.
2: Nie będzie, ale jakby co? Liść z drzewa wystarczy. Bez zostawienia żadnych papieżaków.
1: Tak, to prawda.
2: Dobra? No, pochar sobie. Zaraz.
3: Pierwsza byle zmiana. Tylko to nie był Las Iglas.

0: Robi dzień dobry. A co wam robi dzień dobry, to możecie napisać na voxfm.pl i zgłosić się do naszego konkursu. I to właśnie zrobiła Sylwia, która napisała: ja jako prawdziwa jesieniara powiem jedno, ta brzydka pogoda za oknem robi mi dzień.
1: Naprawdę, Sylwia?
2: No muszę przyznać, że to jest ulga, to jest taka ogromna ulga, że nareszcie jest zimno, nareszcie jest mokro, nie ma zmoconych ludzi w autobusie, nie ma tego upału, no jest fantastycznie, ja to uwielbiam.
3: To ty słuchasz jakichś ciężkich rockowych piosenek pewnie, nie?
2: Nie tylko.
3: Ubierasz się na czarno.
0: A czy twój...
2: A na czarno akurat dzisiaj tak.
3: Myślałem.
0: Czy twój dom już jest przystrojony na jesień? Czy już tam dynie, świeczki, jakieś kakao pachnie, cynamon i takie rzeczy?
3: Czosnek.
2: Oj, chciałabym, ale akurat wykańczamy dom i właśnie się tam zabieramy do malowania, szpachlowania i tak dalej, także do dyni niestety daleko, chyba za rok.
0: Ale słuchaj, to są ważniejsze rzeczy. Może być niepomalowane, ale dynia chociaż jedna musi
3: dynia,
0: stać. Tak.
3: A wy wykańczacie...
2: Sprawię sobie jedno.
3: Wykańczacie konto bankowe, a
2: no,
3: nie dom.
2: No tak, to już wykończyliśmy.
3: Ledwo zipie.
1: Ja przepraszam, że ja się nie odzywam, ale ja tutaj mam problem z tą jesienią, a ty tak naprawdę, tak od serca kochasz jesień?
2: No ktoś musi. Skoro ty nienawidzisz, to ja muszę kochać.
3: Ktoś musi, to
0: a
3: prawda.
0: A czy do kawy dodajesz jakieś aromaty, tam dyniowe czy cynamonowe?
1: Pumpkin spice latte,
2: tak. Próbowałam, ale szczerze mówiąc, jakoś mi nie podeszło, bo te farfocle były problematyczne.
1: Tak, dobra. Te farfocle są problematyczne.
0: Kawa bez farfocli od Vox FM dla ciebie, do tego dwa kubki i jeszcze krówki, żeby było coś słodkiego.
2: O, jak miło, dzięki.
3: Się zrobiło.
1: Dzień dobry. Wam też możemy zrobić dzień dobry. Wystarczy, że się zgłosicie na voxfm.pl. 15 minut zostało do 9.

0: 9 minut do godziny 9 i okazuje się, że Sylwia, która przed chwilą mówiła, że uwielbia jesień, nie jest sama, bo wy też piszecie na 0986 9869. Popieram Sylwię, dobrze gada, polać jej herbaty z miodem.
1: Są takie osoby, przyznaję.
2: Smacznej kawusi i herbatki w takim razie życzymy. 9 minut przed godziną 9 to Radio Vox FM, a już teraz Nathan Dave.

0: 4 minuty i będzie godzina 9, a po 9
1: poznamy człowieka, który sobie przegwizdał pewnie.
2: A no dokładnie, będzie to Daniel. Poznamy go, jak do niego zadzwonimy, bo wcześniej wysłuchamy Anny, która napisała, że poznali się przypadkiem w necie kilka miesięcy temu, jak dotąd nie widzieli się na żywo, chociaż wielokrotnie próbowałam, Pawelec. I właśnie do tego jesteś mi potrzebny. W końcu czas się spotkać. On za każdym razem odwołuje spotkanie. Może ja coś źle zrobiłem, ale nic mi na ten temat nie powiedział.
1: Kochaj albo rzucaj. Po godzinie 9 w Radiu Vox FM.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000.

10 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
11: Reklama.
12: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem pozostają w mocy, są szkody po wichurze na północy Polski. Katastrofa to kanclerz Niemiec po klęsce CDU w Mecklenburgii. Na to gotowe na prowokacje przy wschodniej flance są plany na różne scenariusze, zapewnia wysoki rangą przedstawiciel sojuszu.
13: Godzina 9 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
12: Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Silny wiatr, który w wielu miejscach w regionie łamał drzewa i konary. Szczegóły Dariusz Szacht, rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
14: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
12: Alerty IMGW przed silnym wiatrem będą obowiązywać do południa. Ostrzeżenia pierwszego stopnia sięgają od Świnoujścia po Łebę.
15: Do godziny 12 w poniedziałek prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
12: Mówi synoptyk GMGW Przemysław Makarewicz. Lokalnie możliwe są także burze. Wyraźna poprawa pogody dopiero pod koniec tygodnia. Skrajnie prawicowa AfD umacnia swoją pozycję w niemieckiej polityce. To po wyborach w dwóch landach. W Mecklenburgii Pomorzu Przednim ta partia wygrała głosowanie, zdobywając ponad 38%. W Berlinie triumfowała z kolei lewica, ale AfD zdobyła trzecie miejsce i również mówi o sukcesie. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. AfD jest ewidentnie nową partią ludową w Niemczech. Wyprzedziliśmy CDU, a ludzie chcą zmiany polityki. Komentuje wiceprzewodniczący Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel. Powodów do świętowania nie ma natomiast CDU kanclerza Friedricha Merca. W Mecklenburgii HDC zdobyli niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie wejdą do parlamentu jednego z landów. Kanclerz Niemiec nie kryje rozczarowania. Nie możemy upiększać wyników Mecklenburgii Pomorzu Przednim. To katastrofa. To kolejne zwycięstwo AfD w wyborach landowych. Dwa tygodnie wcześniej partia wygrała również wybory w Saksonii-Anhalt. NATO jest gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedź szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu. Giuseppe Cavo Dragone podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze.

0: żołnierze i uzbrojenie. NATO ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Rośnie liczba osób z demencją. Jednym z powodów jest starzenie się społeczeństwa. Ryzyko demencji rośnie wraz z wiekiem. Opieka nad osobą chorą z chorobą otępienną to duże poświęcenie, mówi pani Elżbieta z Bydgoszczy, której siostra zachorowała na Alzheimera.
2: Przyjeżdżałam do niej, żeby zrobić posiłek, żeby zjadła. No jest to trudne. Taką podjęłam decyzję, żeby jej pomóc. Bo mówi, no nie zostawię na lodzie siostry. Ciężkie dla mnie, bo ja jestem też po chorobie onkologicznej i wiadomo, z tyłu głowy mam swoją chorobę.
0: Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie żyje ponad 57 milionów osób z demencją. O chorych i ich opiekunach przypomina obchodzący dziś Światowy Dzień Choroby Alzheimera.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Trzeba się cieszyć, ponieważ pierwszy raz chyba od wakacji najcieplej jest na Pomorzu. Dzisiaj 16 stopni w Gdańsku, w Szczecinie, ale w Koszalinie.
5: Termometry będą oszukiwały, tak jak mówił Dawid w wiadomościach. Silny wiatr dzisiaj, między innymi na Pomorzu, więc temperatury odczuwalne będą niższe. Do tego będzie zimno, ponieważ będzie wilgotno.
4: No i będzie bardzo dużo deszczu, ponieważ będzie wilgotno, a będzie wilgotno, ponieważ będzie dużo deszczu.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Ponieważ...
4: Julia Chren.
5: Konrad Piwowarski.
4: 5 minut po 9, dzień dobry.
5: Kochaj albo rzucaj już za chwilę.
4: Paweł Pawelec.
6: Pierwsza zmiana. Od rana z

0: 14 minut po godzinie 9 i to czas na Kochaj albo Rzucaj. Tak, dzisiaj jest. Kto walczy o kogo?
1: Oby było tak pozytywnie jak w tej piosence, bo ona taka bardzo radosna jest. Nie, wymaga. Wymaga to jesień.
2: Ania chciałaby się z Danielem spotkać, a Daniel chyba tak nie za bardzo.
1: Tak, tyle razy się umawiałam z nim, a on za każdym razem odwołuje spotkanie w dniu randki, Pawelet. No sprawdź, czy na czym ja w ogóle stoję, bo chętnie odpisuję, ale już niechętnie się spotyka.
0: Czyli czekaj, oni się jeszcze nie spotkali?
1: Oni się na żywca nie spotkali, no ale w dobie teraz telefonów komórkowych, połączeń, wideo czy coś, to no ona sprawdziła to. Na bank jest chłopak i na bank jest tym, za kogo się
0: tylko
1: bierze.
0: Tylko, że ciągle jakieś przypadki mi się zdarzają przed randką.
1: Może ma jeszcze kogoś, napisała, a mi głowę zawraca. Nieelegancko. Sprawdź.
0: To dzwoń do Ani.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł jest do Anny Czesianka.
4: Cześć.
1: Ma na imię Daniel.
4: Tak.
1: Jest od ciebie młodszy.
4: Młodszy. Jest między nami różny.
1: Ile lat?
4: 5 lat.
1: Skąd on się pojawił w twoim życiu i jak namieszał?
4: Oj, bardzo dużo namieszał. Znajomość internetowa, ale tylko wymiana wiadomości na portalu, potem rozmowy telefoniczne, 2 zdjęcia. Umawiamy się, nie możemy się spotkać, zawsze coś mu wypada, nie może dojechać.
1: Gdzie on mieszka, gdzie ty mieszkasz? Ile macie do siebie kilometrów?
4: W Warszawie mieszkamy.
1: Czyli mieszkańcy stolicy.
4: Tak.
1: No to łatwo się tu spotkać w tłumie ludzi.
4: Łatwo, ale coś stoi na przeszkodzie, ale nie wiem co.
1: Pytałaś go, czy ma kogoś oficjalnie?
4: Pytałam, powiedział, że ma byłą dziewczynę, ale jaka jest prawda, to nie wiem tego do dnia dzisiejszego.
1: Jak to ma byłą dziewczynę? Czyli spotyka się od czasu do czasu z nią?
4: Nie wiem nic na ten temat, bo nic nie chciał mi mówić więcej.
1: Dobrze. No to powiedz mi, jak wyglądała ta znajomość, co cię zakręcało, dlaczego akurat przy nim siedziałaś i z nim pisałaś?
4: No czuję, że jest dobrym człowiekiem, że mogę być szczęśliwa przy nim.
1: A dlaczego ten dobry człowiek nie chce się spotkać z tą dobrą dziewczyną?
4: Nie wiem, coś na przeszkodzie zawsze mu stoi, zawsze jak jedzie, to zawsze...
1: Co wymyśla?
4: Ostatnio jak miał przyjechać, to powiedział, że już jest na Alejach Jerozolimskich, ale wraca do domu i teraz miał prawie tydzień czasu wyłączony telefon, a dzisiaj wysyłam SMS-a, przyszedł raport, więc zadzwoniłam z drugiego numeru, miał oddzwonić, ale nie oddzwonił jeszcze, więc...
1: A nie widzisz, że coś jest nie halo?
4: No coś jest, ale po prostu chcę wiedzieć, żeby mi po prostu powiedział albo na antenie, albo poza anteną, żebym sobie dała spokój, zapomniała, nie pisała do niego i...
1: Dobrze, ale liczymy na sukces.
4: Ja ale chcę to od niego usłyszeć.
1: Czy on jest wstydliwym chłopakiem, czy raczej normalnym bądź przebojowym?
4: Normalnym i wydaje mi się, że przebojowym.
1: No, to na pewno coś ukrywa. Jeśli to jest taki chłopak, to coś jest na rzeczy. Coś mu przeszkadza się z tobą swobodnie spotkać. Nie chciałby potem za to odpowiadać.
4: No jak, ale no chcę po prostu od niego usłyszeć.
1: Jak on wygląda?
4: Niebieskie oczy, brunet.
1: Jak długo wy się znacie?
4: 2 miesiąc już będzie.
1: 2 miesiące tej takiej pisaniny i rozmów telefonicznych.
4: Pisaniny, tak jest.
1: Czy padły jakieś mocniejsze słowa w trakcie rozmów o uczuciach?
4: Nie, ale napisałam mu ostatnio jakiś czas temu, że się w nim zakochuje i to było miesiąc temu, on o tym wie.
1: No dobra, no to ja w sumie wszystko wiem, no. A ty jesteś blondynką, brunetką?
4: Brunetka. Znaczy teraz naturalna to brunetka, teraz farbowana.
1: Dzwonię. Chłopie, jak słuchasz, to miej odwagę odebrać i pogadać ze mną, bo dziewczyna chciałaby wiedzieć, na czym stoi. Daniel, kochasz ty? Czyli idziemy w kierunku miłości, może tak bym powiedział, czy idziemy w kierunku rozstania. Kochaj albo rzucaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Może być jedna przyczyna tego nieodzywania się.
1: Dawaj, tak, co piszą specjaliści.
2: Jeżeli macie jakieś inne teorie, 609
1: 869
2: 869 SMS-em prosimy.

0: Jak się ma wyłą dziewczynę, to trudno o czas na nowe znajomości, stara miłość nie rdzewieje, tak piszecie na 6098698.
1: Ale on ma było.
2: Z drugiej strony są sugestie, że to ona jest troszeczkę zdesperowana. Mhm. Czy ona na serio nie widzi tego, co widzą już wszyscy słuchacze?
1: A co wy widzicie, co oni widzą?
0: No, że tutaj mężczyzna jej nie chce.
1: A bo na razie wychodzi na to, że tamten zachowuje się niezbyt elegancko, cały czas się z nią umawiając, wysyłając zdjęcia, flirtując, ale nie spotykając się z nią. A może go to kręci, wiecie?
0: A może wysłał ani nie swoje zdjęcia i teraz głupio się mu spotkać.
1: Ta sytuacja to jest, też jest... To jest, widzisz, to za moich czasów było to niemożliwe.
0: To jest zagadka do rozwiązania dla ciebie, Pawelec. Więc za chwilę będziesz dzwonił do Daniela.
1: Z największą przyjemnością. Vox. Vox FM. Kochaj. Albo rzucaj. Dzień dobry. Do Daniela, czy dobrze się dodzwoniłem?
3: Dzień dobry, tak.
1: Daniel, ja jestem prezenterem Radia Vox FM, nazywam się Paweł Pawelec.
3: No hej, cześć.
1: Cześć. Danielu, złamałeś serce pewnej kobiecie, której pojawiłeś się w życiu jakieś 2 miesiące temu. Strasznie długo czekała, aż się odezwiesz. Nawet wymieniliście się zdjęciami. Ona ma złamane serce, wspomina ciebie, zastanawia się, czy coś źle zrobiła, że zniknąłeś z jej życia? Wiesz, o której mówię? Czy masz ich tak dużo, że nie odgadniesz?
3: No, nie odgadnę.
1: Tak myślałem. Daniel, na rozrabiałeś, pewnie musiałeś wyłączyć telefon, bo ci się trafił jakiś problem.
3: No, zmieniłem numer.
1: Może odgadniesz, jak ma na imię. To jest brunetka twojego wzrostu, 1,76 m wzrostu, ale teraz chyba ma pasemka. Jest trochę starsza od ciebie.
3: Kasia?
1: Nie, nie Kasia.
3: To nie wiem, jaka.
1: Ma 35 lat. Była z tobą bardzo szczera. Nawet napisała ci, że się zadurza w tobie. Ma 2 dzieci.
3: Nie wiem.
1: Dwóch chłopaków. Daniel, ty łamaczu damskich serc. Mylą ci się wszystkie, widzisz?
3: Obudziłeś mnie.
1: Obudziłem cię?
3: Obudziłeś mnie, no.
1: A no dobrze, no.
3: Przypomnieć tych wszystkich kobiet.
1: Pisze, że coś zawaliła, natomiast nie miała odwagi mi powiedzieć, w jakiej kwestii coś zepsuła. Wkurzyła cię i przestałeś się do niej odzywać. Chyba pewnie poszły jakieś pretensje z jej strony, bo pewnie mało jej mało. A jak przyspieszają temat w naszym kierunku, to się wycofujemy.
3: To jest tamte, nie?
1: No a jak? Ja próbuję cię z nią umówić i nią zainteresować, no bo ona chciałaby wiedzieć, na czym stoi wóz albo przewóz. Wiesz, jak to jest. No my jesteśmy od tego, żeby pomóc tobie, pomóc jej.
3: Ale ja nie chcę, nie chcę, wiesz?
1: Ona ma Anka na imię i ma 2 chłopaków w wieku 13 lat, 3 lata. I może to cię zraziło, co? Że ona już dzieci ma.
3: Nie, kocham dzieci. Dzieci nie mają tutaj, wiesz...
1: Żadnego znaczenia.
3: Nie mają znaczenia. Mogą być, mogę, że ich nie być. Po prostu... No nie ułożę sobie z tą kobietą życia, kocham inną po prostu.
1: A to czemu się jej tego nie powiedział?
3: No wiesz, no myślałem, że to powinna zrozumieć, tak? Ja jej mówiłem.
1: A, mówiłeś jej, że twoje serce należy do innej. Dobra, czyli raczej tu będzie rzucanko, nie ma mowy o kochanku, tak?
3: Nie ma mowy, tak, nie.
4: No nie!
1: Anka, przecież ty wszystko wiesz. Po co ty robisz ze mnie idiotę? Anula, przecież wiedziałaś, że ma tam kogoś, no.
5: No to teraz dopiero pierwszy raz słyszę, że kogoś ma.
1: Na pewno?
5: Na pewno.
1: No ale to przynajmniej już wiesz, na czym stoisz.
3: Ja ci, Anka, dawałem do niej numer i ostatnio nawet dzwoniłaś sama do niej, pisałaś sama do niej.
5: Dobra, zadzwoń poza anteną, to sobie pogadamy.
1: Ania, ale zaraz, co poza anteną? Dzwonisz do mnie, prosisz mnie o pomoc, kłamiesz mi, mówisz, że nic nie wiesz na ten temat, a teraz się wstydzisz, że wyszłaś na głupią? No przecież wszystko wiedziałaś, to ty chciałaś.
3: No właśnie, Ania.
1: Nieelegancko, wiesz? Ja sobie o facecie źle myślę, a to patrz, to ty rozrabiasz. On ci wszystko powiedział. Fajnie się nawet z nim gada. Ściemniara z ciebie jest, wiesz? Myślała, że cię zawstydzi. Właśnie się rozłączyła. Wybacz jej, Daniel, no. Wybacz.
3: Nie, no wiesz, no kobietom trzeba wybaczyć, tak? Trzeba,
1: oczywiście, wybaczyć. Że tak. Szkoda, nam też.
3: Szkoda, że to nie działa w obie strony, bo gdy facet coś narozrabia, to one już nie chcą wybaczyć.
1: Oj, i nawet nie wiesz, jak żeś dobrze trafił teraz.
3: Pozdrawiam wszystkie kobiety.
1: Kochajcie nas, dziewczyny, bo my jesteśmy drani, ale damy się kochać. Zawsze trzeba rozmawiać, a nie tak ściemiać jak Anka, która wiedziała dokładnie, na czym stoi, z kim próbuje się umówić i dlaczego to wciąż nie wychodzi. Ale była to fajna nauczka. Trzymaj się, Daniel. Miłości im życzę. Prawdziwej. Pa. Cześć.
4: Kochaj. Albo rzucaj. Vox FM.
0: A to zaskoczenie, tak napisał słuchacz. Rzeczywiście sytuacja odwróciła się dosyć dynamicznie.
1: No i nie ma co tak naprawdę od razu, wiecie, dawać wyroku.
2: Pamiętajcie, żeby z Pawełcem być szczerym jak na spowiedzi. VoxFM.pl, tam można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj,
0: które wraca już jutro.
1: Z największą przyjemnością idę zajrzeć do zgłoszeń.

0: I to jest, to jest, to jest ten dzień.
1: Tak.
0: To dzisiaj.
1: Uwielbiany przez wszystkich.
0: Tak jak się krzycze, piątek, tak poniedziałek.
1: No, ale wiesz co, nie, ja na przykład jestem team jednak poniedziałki. Poniedziałek jest coś takiego, że jest taka energia po weekendzie, że jeszcze, no może i przychodzisz taką trochę, wiesz, podkrówką na buzi do pracy, ale jeszcze coś tam wiesz, że masz siłę zrobić, że jakaś tam energia się
0: naprawdę
1: pojawi.
0: Naprawdę tak masz?
1: Naprawdę tak masz.
0: Może skonsultuj się z lekarzem bądź farmaceutą, nie wiem, Klaudia, naprawdę, bo to nie jest normalne.
1: Ja ci trochę tego pożyczę i razem pociągniemy ten poniedziałek.
0: No
1: dzień
0: dobrze,
1: dobry wam wszystkim.
0: Pokaż, jak to się robi. Klaudia Wasiluk.
1: Jarek Sikora.
0: Dzień dobry. Tak właściwie to zrobimy wam dzień dobry.
1: No.
0: O, voxfm.pl, tam szczegóły.
2: Reklama. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
13: No co?
14: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
15: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
16: A w Brykomanie sprawdzałeś?
15: No nie, ale...
16: Ale co?
15: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
16: A to zobacz ten.
15: No rzeczywiście.
17: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
19: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
20: Reklama.
21: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Tyle Nadleśnictwo Radom dokłada do utylizacji śmieci znalezionych w lesie. Nielegalne wysypiska śmieci to nadal duży problem. Znajdujemy tam dosłownie wszystko, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
22: Możemy tutaj podzielić na dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez, nie wiem, przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek.
21: Leśnicy w celu ujęcia sprawców stosują fotopułapki i monitorują lasy. Wysoka porażka z mistrzem Polski. W meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak przegrał na wyjeździe z Lechem Poznań. Mecz zakończył się wynikiem 1-5. Dla podopiecznych Rafała Grzyba to 5. porażka w tym sezonie. Teraz przed piłkarzami przerwa na reprezentację. Do grania wrócą za 3 tygodnie. 12 października zagrają przed własną publicznością z Motorem Lublin. To będzie ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego przygotowuje wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Zabytki, które zobaczymy na wystawie, są wypożyczone z kolekcji najważniejszych polskich instytucji muzealnych i naukowych. Wernisaż wystawy w najbliższy piątek, 25 września. Gruba warstwa chmur i póki co zero słońca. Taką aurę mamy i mieć będziemy przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach 13 stopni, jednak wiatr może sprawiać, że temperatura odczuwalna może być

0: Autopromocja. Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
2: Przysięgamy!
1: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
2: Przysięgamy!
1: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
3: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
4: Reklama. Vox FM. Radom.
5: Tragedia na torach. Na Pomorzu pociąg śmiertelnie potrącił dziewczynkę. Należy zachować ostrożność. W Szczecinie ruszy akcja neutralizacji niewybuchu. W rankingu tenisistek bez zmian. Iga Świątek nadal dziewiąta.
6: Na zegarze 10:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
5: Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu między Pszczółkami a Miłobądzem. Pociąg potrącił dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Cały czas pracują tam służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. W związku z tym zdarzeniem podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie. Wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła objazdy. Ważne informacje dla kierowców i mieszkańców ma nasz szczeciński dziennikarz Mateusz Tomaszewicz.
7: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
5: Akcja ma potrwać kilkadziesiąt minut. Prezydent z oceanem. W tle burza o medialne doniesienia na temat oferowanych odpłatnych rozmów z Karolem Nawrockim. W Nowym Jorku prezydent spotkał się z miejscową Polonią. Odznaczył nauczycieli, duchownych i przedstawicieli biznesu. Od tego rozpoczęła się jego kilkudniowa wizyta w USA. Ta już przyniosła kontrowersje, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: Po niedzielnym spotkaniu z Polonią prezydent w poniedziałek weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym i to właśnie to wydarzenie przyniosło kontrowersje. Z doniesień Newsweeka wynika, że organizator Centrum Strategii Rozwojowych proponował uczestnikom płatne spotkania z prezydentem w ramach pakietów sponsorskich. Na przykład 100 tysięcy złotych za możliwość rozmowy jeden na jeden z Karolem Nawrockim.
9: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne.
8: Komentuje prezydencki minister Karol Rabenda. Najważniejszym punktem wizyty Karola Nawrockiego w USA będzie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent ma wystąpić podczas debaty generalnej w środę.
5: Michał Rawa, dziękuję za relację. Nocny wypadek na trasie S7 z udziałem córki i byłego prezydenta. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 21 na pasie w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Szewce pod Kielcami. Za kierownicą Jaguara siedziała 31-letnia Kinga Duda.
10: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
5: Relacjonuje Małgorzata Barkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Pojazd uderzył w bariery ochronne. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
10: Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona.
5: Jak potwierdziła kielecka policja, kierującej nic poważnego się nie stało, a badanie alkomatem nie wskazało stanu nietrzeźwości. W opublikowanym właśnie światowym rankingu tenisistek Iga Świątek zajmuje 9 miejsce. W czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką pozostaje Jelena Rybakina z Kazachstanu, druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Odpaliłam,

0: kurtki zimowe wyciągać.
1: Właśnie, odpaliłam prognozy pogody na dziś i musiałam się upewnić, czy to na pewno na dzień, czy na noc, bo dzisiaj, słuchajcie, od 9 stopni tylko w Zakopanem, ale do maksymalnie 17 w Gdańsku, więc jeszcze aż nie jest aż tak bardzo źle.
0: Ale 17 stopni we wrześniu to nie jest 17 stopni w maju.
1: Jak jest 17 stopni w maju,
0: to wtedy kruziaki, a jak we wrześniu, to kurtki zimowe.
1: A jak 5 stopni tej nocy w Zakopanem, to co powiesz?
0: To narty już można zakładać. No.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: I do tego deszcz i jeszcze raz deszcz. Niezależnie od tego, czy to dzień, czy noc. W związku z tym, no musimy zrobić coś, żeby nam się chciało.
0: Dokładnie, tak zrobimy. Wyróbcie listę rzeczy, które macie dzisiaj zrobić.
1: Tak, zapamiętajcie wszystko, tak, bo lada moment.
0: Zadzwonicie i się pochwalicie, co tam dzisiaj w planach
1: będzie
0: na poniedziałek.
1: Będzie opcja, żeby dokładnie się dodzwonić prosto do studia Vox FM.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora.
0: Dzień dobry. I jeszcze Dawid Osysko jest z nami.
3: Przyjadę amfibią, tak, na serwis za godzinę.
1: O, amfibią,
0: zobacz. Genialne.
3: No zapowiadasz deszcz.
0: No to genialne. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących

0: Mieliście czas się przygotować. Był moment, żeby sobie wszystko, że tak powiem, zebrać w jedną całość.
1: I poukładać. To teraz jest ten moment, żeby się nam wszystkim o tym pochwalić.
0: Dokładnie.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
1: 17 minut po godzinie 10, 609-869-869, telefony w dłoń, drodzy
0: Dokładnie
1: państwo.
0: Dokładnie tak, ja właśnie teraz odblokowałem już naszą linię telefoniczną i odbieram telefon. Halo, dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
1: Cześć, jak masz
0: po drugiej stronie?
3: Wiesiek.
0: Wiesiek, opowiadaj, co dzisiaj w poniedziałek musisz zrobić?
3: Ja myślałem, że to zrobiłem już.
0: Nie, no to możesz też w sumie,
1: pewnie,
0: no
1: tak.
0: Dobra. Co zrobiłeś?
3: No to udało mi się zamienić bilet PKP kupiony na 4 osoby, zamienić na 5 osób.
0: Czekaj,
1: to jest wyczyn.
0: Czekaj, kto się pojawił dodatkowy? Bo zaintrygowałeś.
1: Może ktoś jedzie na gapę?
3: Zabieram córki w niedzielę na zawody Shot the Farm.
0: Okay.
3: I miały jechać z dwoma koleżankami, ale ostatecznie dokopowały jeszcze jedną i jadą z trzema.
0: Super. No to słuchaj, to życzymy powodzenia. Ściskamy kciuki, kibicujemy. No.
1: Coś jeszcze w planach na poniedziałek?
3: Powiem, że kupowanie biletów na PKP to jest skomplikowana rzecz przez internet.
1: To prawda.
0: Tym bardziej gratulujemy.
1: Tym bardziej już nic nie musisz robić.
0: Wszystkiego pięknego poniedziałku. No i powodzenia raz jeszcze córeczce i koleżankom. Halo, dzień dobry. Tym razem kto po drugiej stronie? Halo, witam. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo witamy na antenie? Cześć. Radia Vox FM? Dzień dobry.
4: Siema.
0: Halo, jak się nazywasz?
4: Dominik.
0: Dominik, gdzie jest poniedziałkowa energia?
4: Poniedziałkowa energia jest w Gdańsku aktualnie, ale tak w poniedziałek spędzę na zamarcianiu, bo kolega nie chcąc łopatą jedynkę wybiło.
1: Najgorzej.
0: Matko
1: Boska. Kto jeszcze w jedynkę celował? Nie można było trójki, łatwiej by było.
4: Nie chcą, czy to zrobił naprawdę.
0: No nic, no być może ubezpieczenie chociaż dobre masz, do tego ci życzymy. Zdrówka dużo.
4: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Halo, dzień dobry. Kto teraz po drugiej stronie telefonu? Halo? Halo?
5: Halo, halo.
0: Z kim mamy przyjemność? Opowiadaj.
5: Z Wojtkiem.
0: Wojtek, co robisz w poniedziałek? Co masz w planach?
5: Słuchaj, muszę się pochwalić. Dzisiaj żona wróciła do pracy. Musiałem dzisiaj się zająć naszą 14-miesięczną córką. Sam ją ubrać, odnieść do żłobka, zakarmić.
1: Wow!
0: Jak sobie poradziłeś? Znaczy ja jestem przekonany, że bezbłędnie, że wszystko poszło super.
6: Udało się.
0: No,
6: udało się.
0: No,
6: do żłobka i
0: brawo, takich ludzi nam trzeba.
6: Dziękuję.
0: Powodzonka. Przekażemy żonie, że sobie poradziłeś. Słuchajcie, świetnie wam idzie w ten poniedziałek, ale jeżeli macie coś jeszcze do zrobienia i tak się martwicie, że może nie będziecie mieli siły, ochoty, chęci, to tak, żeby wam się chciało. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu, ja tu ściszę w ogóle, bo teraz trzeba mieć, bez podkładu musi być. To musi wybrzmieć bez podkładu.
1: Tak.
0: Dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych takie święto, ono nazywa się, słuchajcie, Dzień...
1: Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
0: No to proszę bardzo, to proszę bardzo. Pierwszy śmiech. Ładny.
1: Zawsze Kacperkowy rozbrajacz.
0: Tak. Drugi śmiech.
1: Uśmiech w kierunku Waldusia.
0: To jest jeden z moich ulubionych. Kojarz go?
1: Poczekaj.
0: Zaraz się zacznie. O. A dla wymagających mamy, słuchajcie, piosenkę Techno ze śmiechu.
1: No. Tam ci wymagają tylko dobre słowo. Ale uśmiech pojawi się na pewno.
0: Oczywiście.
2: Żeby tak się chciało.
0: Dobrego poniedziałku. Udanego przede wszystkim. Niech wam się to, co zaplanujecie, wszystko się uda.
1: Trzymamy mocno kciuki.
0: Dokładnie.
1: Zobaczcie, ile już rzeczy udało się osiągnąć.
0: No.
1: I dziecko do żłobka ogarnąć.
0: Tak.
1: I łopatą jedynkę wybić.
0: I bilet PKP kupić. To nie są proste sprawy.
1: Jak oni dali radę, to i my damy.
0: Dokładnie.
1: 20 minut po 10. Gazebo. I like Chopin. Tak nas teraz będzie rozpieszczał.
0: A rozpływamy się w ten poniedziałek. Kawa sama się miesza. Papiery same się wypełniają. I łopata leci tam, gdzie nie powinna.

0: Do, kto mówi?
1: Ty mów. Albo mówimy razem w tym samym czasie,
0: Purple
1: albo nie mówimy.
0: Disco Machine.
1: Tak, tak. Substitution, to wszystko w Vox FM, 23 minuty przed godziną.
0: No bo milczeć w tym samym czasie też trzeba.
1: Tak.
0: Czekaj, bo mieliśmy o czymś mówić.
1: O pieniądzach.
0: Średnia pensja poszła w górę.
1: Czyja pensja?
0: No Polaków podobno. Są nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego. To nie jest, wiesz, to nie jest chmur wyczytane, tylko rzeczywiście podał Główny Urząd Statystyczny. Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w sierpniu 9 259,54 zł.
1: Ile?
0: No tyle właśnie, tyle właśnie. Tylko pamiętaj, że jak coś idzie w górę, znaczy, że jest wyżej, znaczy, że ciężej trzeba to sięgnąć. Tak. To wiesz, najwyższe szczeble tylko są w stanie to sięgnąć.
1: Mimo wszystko
0: gratulujemy. To tam wiesz.
2: No. Autopromocja.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: I to nawet w poniedziałek.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
9: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
10: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
2: Reklama.
18: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Kolejne dwie nowe ulice utwardzone w Radomiu. Nowa nawierzchnia pojawiła się na ulicy Inwalidów Wojennych oraz łączącym z nią odcinku ulicy Niemcewicza. To w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
19: W ramach zadania na wspomnianych odcinkach pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik. Wykonano również zjazdy i pobocza, a także ustawiono znaki drogowe.
18: Koszt tej inwestycji to prawie 450 tysięcy złotych. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Radomiu docierają do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznają ich potrzeby i organizują dla nich pomoc. Teraz poszukiwane są kolejne osoby, które chcą dołączyć do akcji w naszym mieście. A kto może zostać wolontariuszem? O tym Katarzyna Cielecka, lider rejonu Radom Północ.
20: Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny. Fajny zespół, ale tak naprawdę chęć pomocy to jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi.
18: Aby się zgłosić, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wypełnić formularz. Rekrutacja w Radomiu potrwa do połowy października. Made in Radom to tytuł interaktywnej wystawy, którą można oglądać w Kamienic de Skurów na radomskim rynku. Na odwiedzających czekają kameralne kino, które poprzez obraz i emocje przybliżą ważne momenty z dziejów Grodu nad Mleczną, a w świecie dźwięków wraz z Mikołajem z Radomia można zagrać hejnał miasta. Wystawę można oglądać do 11 października.

0: Warto zabrać ze sobą parasol, bo jeszcze dziś synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy tylko 14 stopni.
1: Vox FM Radom.

0: Reklama.
1: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz?

0: 2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
2: Reklama. Vox.
3: Vox FM.
2: Rado.
3: Rado.
4: Nie żyje jeden z mężczyzn postrzelonych w małopolskim Bukownie. Sprawca, jak informowaliśmy, został zatrzymany po obławie. Spotkanie dla pokoju i stabilności na świecie. Przywódca Chin złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj słońce, dzisiaj deszcz, a wkrótce śnieg. Załamanie pogody w Tatrach.
5: Na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 11 zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
4: Na początek tragiczny finał strzelaniny w Bukownie, niedaleko Olkusza. Nie żyje jeden z poszkodowanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę.
6: 44-letni mieszkaniec Bukowna, który został postrzelony w rękę i utracił w wyniku postrzału sporo krwi. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Mimo całonocnej walki o jego życie nie udało się go uratować. Stan drugiego poszkodowanego jest dobry.
4: Przekazał nam Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po obławie zatrzymano 52-latka. Ten stwierdził, że jest sprawcą zdarzenia. Przed nim przesłuchanie w prokuraturze. Na razie nie znamy motywu działania mężczyzny. Służby wyjaśniają okoliczności tajemniczego incydentu na poznańskim Junikowie. Mieszkańcy szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony sufit.
7: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu. Stwierdziliśmy także po rozmowach z kontrolerami ruchu lotniczego, a także innymi służbami, że w tym czasie i w tym rejonie w powietrzu nie znajdowały się żadne samoloty ani inne statki powietrzne.
4: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. W zdarzeniu tym nikt nie został ranny. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
8: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
4: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. Kwestie handlowe, globalne bezpieczeństwo i uregulowanie rozwoju sztucznej inteligencji. O tym w Stanach Zjednoczonych mają rozmawiać przywódcy USA i Chin. Wizyta Xi Jinpinga w Stanach rozpocznie się w środę i potrwa do piątku. W ocenie Pekinu rozmowy liderów mogą przyczynić się do pokoju, stabilności i dobrobytu na świecie. Załamanie pogody w Tatrach. Po pięknej i słonecznej niedzieli przyszedł deszcz, chłód, a w wyższych partiach śnieg. Według prognoz IMGW w górach może spaść do 10 cm białego puchu. Toport odradza jakiekolwiek wyprawy w góry, mówi Edward Lichota, ratownik Topru.
9: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni. Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegu, szlaki będą śliskie. Ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
4: Ratownicy Topru odradzają wyjścia w góry także z uwagi na nielotną pogodę. W razie jakiegoś wypadku oczekiwanie na pomoc może zająć kilka godzin. Przy obecnej pogodzie i mocnym zachmurzeniu w górach ratownicy nie mogą użyć śmigłowca.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: W Łebie najcieplej teraz.
12: O, ile?
11: No, 16 prawie. 15,5 można powiedzieć, tak zaokrąglając.
12: A w Zakopcu najchłodniej, bo tam jest takie prawie 8.
11: A, to zimno. To zimno.
12: Opady... Bo najłatwiej się gada o pogodzie, tak. Ale coś tam nie wychodzi.
11: Opady deszczu. Czekaj, bo deszcz będzie.
12: Ale zawsze dzisiaj. Najgorszy jest wiatr.
11: A to po iskrzy dzisiaj. Po iskrzy, bo burze prognozowane. Olsztyn, Białystok, Suwałki.
12: O.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: 4 minuty po 11, poniedziałek.
12: Poniedziałek. No, i to wystarczy.
11: I to jest. Postawmy tu kropkę.
12: Słuchajcie, ale... robimy wszystko, żeby uratować ten poniedziałek.
11: Czekajcie, Dawid Osysko jeszcze za godzinę przyjdzie, czy już nie?
4: Przyjdzie tutaj po urlopie, pełna energii i werwy, Małgorzata Łukowska.
12: W końcu! O, bo ja się

0: na robotę się w końcu weźmie.
1: I zrobimy pogodoskop.
0: Zrobimy pogodoskop, to za godzinę. A tymczasem dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dawidzie, dobrej reszty poniedziałku.
2: Bardzo dziękuję.
0: I do jutra.

0: Ważne pytanie. Chcecie mieć powód, żeby brzmieć tak? Chcecie?
1: Jeżeli odpowiedzieliście nie, to zwątpię was naprawdę. Słuchajcie, my możemy wam zrobić dzień dobry. Mało no tego, wy możecie sobie sami zrobić ten dzień dobry, wchodząc na vox.fm.pl, no i pisząc, co wam robi dzień.
0: Kilogramy kawy, nie kwaśnej, nie fusiastej, eleganckiej, smakowitej kawusi, kawuni.
1: Dwa niebieskie, piękne kubeczki od vox.fm.
0: I słodziutkie mordoklejki.
1: Dokładnie. To wszystko dajemy za odpowiedź na jedno pytanie, co wam robi dzień. To może być całość o poranku, to może być przytulas dzieci, to może być jakaś miła pani w sklepie, która po prostu sprzedała wam dwie bułki i się uśmiechnęła.
0: O, a policzyła tylko jedną.
1: No,
0: może to wam zrobiło dzień. Pochwalcie się, dajcie nam znać na vox.fm.pl w zakładce konkursy, a my za godzinkę do kogoś zadzwonimy i wręczymy to wszystko, o czym przed chwilą powiedzieliśmy.
1: Tak.
0: Vox.fm.pl.
1: Ale ładnie teraz zagramy. David Guetta, Sia, Beautiful People, to specjalnie dla was. A za moment też bardzo ładnie, ale to o miłości.
0: Klaudia się przyznała, że chodzi i cały czas śpiewa tę piosenkę, która będzie za moment.
1: Co się raz usłyszy, to już się nie odsłyszy.
0: Tak jest.
1: Tak, będzie gramy. Z Colim.

0: No wysoko, wysoko. Fly Leć high. Wysoko. I na które miejsce doleciało tym razem?
1: A to trzeba wejść na voxfm.pl, zakładka bestlista, albo w naszej aplikacji. Tam zobaczycie też, że to miejsce siódme.
0: Miejsce siódme, ale to też może być miejsce pierwsze i to, drodzy Państwo, zależy od Was. Tylko
1: jak
0: od
1: siódemkę
0: was.
1: Się dobrze wygnie, to wychodzi jedynka.
0: Tylko jeszcze trzeba zagłosować. Wyginać nic nie trzeba.
1: Znaczy wyginajcie głosy na voxfm.pl i w aplikacji, a w piątek słuchajcie.
0: 17. Bestlista. Zapraszamy w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
2: Autopromocja.
3: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
4: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
5: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
6: A jak, w jaki sposób?
5: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
7: Wywaliłaś się na rowerze?
6: No wiesz co?
7: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: to
7: wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
4: Tanko Delta 1056. Over.
5: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
6: Reklama.
7: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Dobiega końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Ma być ono odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Parterowy budynek o powierzchni użytkowej prawie 700 metrów kwadratowych powstaje przy ulicy Jana Pawła II. W placówce zostanie zapewniona opieka dla 20 osób w trybie dziennym i całodobowym, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
8: Głównym zadaniem tej placówki będzie podejmowanie działań zmierzających do jak najdłuższego utrzymania sprawności fizycznej i aktywności takiej społecznej osób z niepełnosprawnościami. Będą się tam odbywały zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, w tym także rehabilitacja, treningi pamięci.
7: Koszt prac to prawie 5 milionów złotych. Obiekt ma być oddany do użytku w październiku tego roku. Ceny benzyny poszybowały do góry, a to jeszcze nie koniec. Kierowcy obawiają się nawet 10 zł za litr oleju napędowego. A jak można oszczędzać paliwo? Podpowiadają uczniowie radomskiej samochodówki.
9: Wyjąć z samochodu zbędne rzeczy, w miarę szybko rozpędzać samochód i trzymać tą prędkość, żeby niepotrzebnie go nie wkręcać na zbyt długi czas w wysokie obroty.
10: Przy niskich obrotach zmieniać biegi, ciśnienie w ogumieniu myślisz odpowiednie.
11: Jeździć na zimówkach w lato, ponieważ wiadomo, że jak się jeździ na zimówkach, jest to większe tarcie, jest większe wtedy spalanie.
7: Z uczniami rozmawiał nasz reporter Wojciech Wójcikowski.

0: przelotne opady deszczu. Takiej aury możecie spodziewać się przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś tylko 14 stopni.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
3: Magia radia.
4: Take

0: Autopromocja. Reklama.
1: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co?
6: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o

0: W Katowicach ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Ogromne opóźnienie na pomorskich torach, to po śmiertelnym wypadku. Miał zabić 3-osobową rodzinę, znany z brawurowej jazdy autostradą Sebastian M. Znów na sali rozpraw.
1: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM. Po urlopie witamy Małgorzatę Łukowską.
0: Dzień dobry.
1: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
0: A wiadomości zaczynamy od ogromnej awarii tramwajowej w Katowicach. To potem jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem zerwała blisko półkilometrowy odcinek sieci trakcyjnej. Do zdarzenia doszło na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Wyjaśnianie przyczyn porannego śmiertelnego wypadku na torach w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
2: Około godziny 8.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o potrąceniu człowieka przez pociąg w miejscowości Pszczółki w powiecie gdańskim. Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Straży Pożarnej, a działania służb są w trakcie.
0: Ruch pociągów na trasie został całkowicie wstrzymany. Pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągów. Już dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię, mówi reprezentujący rodzinę ofiar mecenas Łukasz Kowalski.
3: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie to opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi. Prokuratura, jak przypuszczam, również nie ma. Dla niej ten materiał dowodowy również jest jasny, tak jak i dla mnie. Natomiast obrona... Dla niej zawsze te opinie dotychczasowe były niejasne i pewnie będzie chciała dzisiaj biegłym zadać jakieś swoje pytania.
0: Tymczasem obrona Sebastiana M. zaliczyła dziś wizerunkową wpadkę. Do mecenas Katarzyna Hebdy dołączyło 2 nowych adwokatów, ale jeden z nich musiał opuścić salę rozpraw. Okazało się, że mecenas wciąż jest pracownikiem spółki z grupy Azoty i nie może łączyć tych 2 funkcji. Przypomnę jeszcze, że do tragicznego wypadku na A1 doszło 3 lata temu. Biegli potwierdzili dziś, że Sebastian M. pędził wtedy ponad 300 km na godzinę. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekonują służby, to wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Lublinie major Damian Stanula.
4: W wyniku konwoju czołgu, który znajdował się na platformie niskopodwoziowej, w wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu, w wyniku której lufa zahaczyła o znaki drogowe i uszkodziła te znaki. Nie był to błąd ludzki, była to awaria techniczna.
0: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Dodatkowe powołania do naszej kadry narodowej. Jan Urban zdecydował, że do reprezentacji Polski na pierwsze 4 mecze Ligi Narodów dołączą bramkarz Widzewa Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Na zgrupowaniu nieobecny będzie za to Filip Rózga. Przypomnę jeszcze, że w piątek w Warszawie zagramy z Bośnią i Hercegowiną. 3 dni później w Sztokholmie ze Szwecją, a 2 października z Rumunią znów na naszym stadionie narodowym. Jannik Sinner wciąż na czele rankingu ATP. Poza Włochem na podium są jeszcze Niemiec Aleksander Zverev i Hiszpan Carlos Alcaraz. Najwyżej z Polaków na 46. pozycji sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz. W rankingu ATP kobiet 2 tydzień prowadzi Jelena Rybakina, za nią Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. Iga Świątek pozostaje na 9. miejscu. I jeszcze awans Mai Chwelińskiej w turnieju WTA w Singapurze. Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do 2. rundy. Kolejną rywalką Mai będzie zwyciężczyni pojedynku Łynikowa-Wolf.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Długo na to czekaliśmy, ale w końcu możemy zapowiedzieć Małgorzatę
6: Łukowską
1: i pogodoskop.
0: Niesamowite emocje. W takim razie ja się skupiam, czekam na znak.
1: Znak?
0: Czekam na znak. Koziorożec.
1: A taki znak, znak zodiaku.
0: Nie, że ci mrugam okiem, tylko znak zodiaku.
1: Jaki znak, o co chodzi?
0: Ze swoich wielkich planów, drogi koziorożcu, musisz na razie zrezygnować, a może wcale nie byłoby warte to tego zachodu, żeby w ogóle te plany jakoś tam sobie...
6: Dobrze.
1: Piękna myśl na poniedziałek. Nie tylko koziorożec, wszyscy się do tego dostosujmy.
0: To może coś jeszcze, co?
1: Dobrze, okej.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Wodnika.
1: Teraz gadaj.
0: No, nie umiesz, Klaudio, wybierać. Wodnika, no. Proszę. Sytuacja unormuje się dzisiaj. To, co w ostatnich dniach było dla ciebie kłopotliwe, teraz nagle zniknie. Lwy za to poznają swoją nową.

0: nową miłość. Chyba, że już jakąś mają, to trochę gorzej.
1: To trochę, to by przypał był, no, to wtedy nie, to wtedy nie poznawajcie.
0: A wagi oczywiście nie przejmuj się ludzkim gadaniem, Marek. I inne wagi.
1: Jakbym się w ogóle kiedykolwiek przejmował, nie wiem. 5,5 minuty po 12, Gosia Łukowska wraca o 13.
0: Fajnie was widzieć i słyszeć, wracam.
2: Ciebie też. Super, nie jedź więcej na urlop. Nie rób nam tego. Lepiej jak jesteś w robocie, tylko wszyscy.
1: Dzień dobry. Świetna koleżanka, no.

0: To teraz. To ten moment.
1: Klik. Vox FM robi. Dzień dobry. No i sprawimy, że komuś ten poniedziałek będzie piękniejszy. Jeżeli zgłaszaliście się na voxfm.pl, no to sprawdźcie, czy to przypadkiem wasz telefon nie dzwoni.
0: Bo jest bardzo duża szansa.
1: Bo jak dzwoni, to my.
0: Że to właśnie...
1: Halo, dzień dobry. Klaudia Wasiluk-Areksikora z tej strony. Do Doroty chcieliśmy się dodzwonić, Vox FM.
2: Dzień dobry, witam serdecznie przy telefonie.
0: Cześć, Dorotka.
1: Dorotko, bo strasznie hałasuje tam tło twoje. Jakbyś mogła, bo chyba na głośniku jesteś, przyłożyć telefon do ucha, to będzie świetnie.
0: Czyli w pracy, jak rozumiemy.
1: No, to Dorotka, organizujemy ci teraz przerwę
2: teraz
1: w pracy.
2: Lepiej?
1: Już jest lepiej, już jest świetnie.
0: A czym się zajmujesz? Co to za głosy?
2: Jestem niestety w Holandii w pracy.
1: I czym tam na obczyźnie się zajmujesz, powiedz?
2: Przy cebulach, no jak to Holandia słynie, tylko z cebul, tak?
1: No właśnie, wszyscy mówią, że...
2: W większości z cebul.
1: No, Polska kraj cebul, ja to Holandia też, no właśnie. Dorotko, bo ty wysłałaś zgłoszenie i słuchaj, jakby ci to delikatnie powiedzieć, my nie wierzymy. Naszym zdaniem z sytuacji...
2: No niestety, ja też nie mogłam w to uwierzyć.
1: Z sytuacji...
2: Byłam po prostu w szoku, że które... poniedziałek pisze, mnie tak zaskoczył, właśnie... z taką miną podszedł do mnie,
1: no mów,
2: że po prostu... Jak ja to mówię, bez kija nie podchodź. I takie no, przerażenie miał w oczach i mówi, Dorota, bo ja mam pytanie, a ja mówię, słucham. A on do mnie mówi, czy nie będzie to problem, jak w piątek będziemy mieć wszyscy wolne? Ja mówię, nie, dla mnie to nie jest problem. Mówię, i super, to jest dobry pomysł, ja mówię do niego. A on do mnie mówi, bo myślałem, że się nie zgodzisz, a jak ty się nie zgodzisz, to my będziemy musieli iść do pracy.
0: Dorota. Jak długo
2: zbierałaś szczęście? A co to... Dlaczego wyszłeś z takim incydentem? A on do mnie mówi, bo są karuzele przez cały weekend w naszej miejscowości. Chcemy się pobawić. Tak zwany kermis.
1: Czytając wiadomość, pomyśleliśmy, że z sytuacji, które się nie wydarzyły, ta nie wydarzyła się najbardziej, ale teraz, no cień szansy na to widzę, no. Chyba przekonałaś.
0: Tak. Czyli chcesz powiedzieć, że szef po prostu jednym słowem zrobił ci dzisiaj dzień dobry.
2: Bardzo, bardzo. Jestem mega zaskoczona.
1: Dorotko, co jak co, ale od szefa gorsi być nie możemy. Więc też tobie robimy dzień dobry. 3 kilogramy kawy. Takiej, wiesz, o ziarnistej, Jezu, do zmielenia.
0: 2 piękne niebieskie filiżanki od Vox FM.
1: No i jeszcze krówki, którymi zagryziesz kawę osładzające każdy dzień, który będzie tego po prostu wymagał, Dorota. To wszystko tobie wysyłamy.
0: Taki pakiet od Vox FM.
2: Leci prosto wam dziękuję, do ciebie. Super.
1: Dorotka, wszystkiego pięknego. Trzymaj się na tej obczyźnie i dobrego piątku zbliżającego się wolnego, no.
2: Tak długiego weekendu, super, bardzo
1: dokładnie
2: wam dziękuję.
0: Dzięki. Dzień dobry. Niektórzy szefowie od innych szefów to powinni się uczyć.
1: Dokładnie, notatki róbcie i wprowadzajcie w życie.
0: 22 minuty po 12. Blanka i Solo tymczasem lubiła tańczyć. Za moment.
1: Możecie się zgłaszać na voxfm.pl.

0: Ale dzisiaj można odpalić petardę, ale dzisiaj mamy okazję do świętowania. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Klapsa.
1: A!
0: No,
1: no, można odpalić petardę. Tak. Ale ja nie o tym chciałam, bo 6098 69 869. Ktoś tutaj się bawi w Magika, zobacz. Antena Vox FM.
0: Aha.
1: I na tle pięknego kosmosu.
0: O,
1: potraficie
0: to
1: w takie
0: AI,
1: grafiki?
0: To AI jest sobie. No,
1: ale to źle?
0: Ja się, czekaj, bo na kalendarzu się zatrzymałem. To jednak dzień kapsla był, nie klapsa. Każdy widzi, co chce, nie?
2: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: Reklama.
14: Daria Żurawska, czas na wiadomości lokalne. Pogoda z wakacyjnej zamienia się w jesienną. Mazowiecka policja apeluje do kierowców i pieszych o ostrożność, zwłaszcza w deszczowe dni. Jak przypomina Paulina Wołczyńska z mazowieckiej policji, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania.
15: Nie wchodźcie, drodzy Państwo, pod nadjeżdżające pojazdy, bo pojazd nie ma takiej kotwicy, on się w miejscu nie zatrzyma, teraz będzie dużo spadających liści. Aura deszczowa to też wydłuża tą drogę hamowania.
14: Policja zapowiada więcej kontroli, głównie jeśli chodzi o prędkość i stan trzeźwości kierowców. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGate'a, mówi Julita Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
16: W odróżnieniu od takich standardowych urządzeń typu egzoszkielet, gdzie tutaj ortezy mocowane są na stawy pacjenta, to tutaj w tym urządzeniu RoboGate ortezy mocowane lecą na stopy pacjenta i dzięki temu umożliwiają wymuszanie takiego naturalnego wzorca chodu. Pacjent też jest upięty w taką specjalną uprzęż, która powoduje, że masa ciała dziecka jest odciążona.
14: Nabór do projektu cały czas trwa. Szczegółowe kryteria dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela. Jeszcze dziś synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, także wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Na termometrach 14 stopni, ale wiatr sprawia, że temperatura odczuwalna może być niższa. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem Ale Kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu. Widowisko odbędzie się w środę 25 listopada w Szkole Muzycznej przy 25 czerwca. A my mamy dla Was podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Piszcie na adres radom@voxfm.pl.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Kaufland jest fresh.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
12: Reklama. Vox.
13: Vox FM.
12: FM. Radom.
13: Radom.
14: Spowodował wypadek.

0: Stosował wobec niego dozór policji oraz zakaz publikowania w internecie treści nawołujących do przemocy. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Opinie biegłych odgrywają kluczową rolę w całym procesie, w którym oskarżonemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki.
1: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
0: Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega końca. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 roku. Tuż po zdarzeniu Sebastian M. wyjechał z Polski, zanim prokuratura zdążyła go przesłuchać. Uszkodzenia szybi wagonów. W niektórych miejscach widać dziury jak po strzale. Policja bada sprawę uszkodzonego pociągu kolei mazowieckich. Do incydentu doszło w sobotę wieczorem na stacji w miejscowości Sucha Żyrardowska koło Żyrardowa, mówi młodszy aspirant Monika Michalczyk z policji.
2: Stwierdzono uszkodzenie 8 szyb zewnętrznych, na których były pęknięcia. Stwierdzono także uszkodzenia w postaci wgnieceń w wagonach.
0: Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Służby zabezpieczyły już monitoring ze stacji Sucha Żyrardowska. Teraz trwa szukanie sprawców. Na koniec jeszcze rowerowa ochotnicza straż humanitarna. Taka formacja powstaje właśnie w Świdniku na Lubelszczyźnie. Będzie to 15-osobowa grupa przygotowana do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Rower ma zapewnić sprawną mobilność, nie wymaga paliwa ani prądu, no i pozwala ominąć zatory drogowe. Podkreśla Maciej Lubaś ze stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów.
3: W tym wszystkim rower staje się po prostu środkiem transportu, który nie jest obciążony kryzysem. Nie ma benzyny, prądu, jest zator na drodze albo jest zniszczona infrastruktura, rower pojedzie. Nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości pojechania, to może potraktować rower jako wózek do pchania.
0: Uczestnicy przejdą cykl szkoleń, m.in. z udzielania pierwszej pomocy czy komunikacji kryzysowej. A w ramach projektu powstanie też poradnik pokazujący, jak przygotować rower do wykorzystania podczas ewakuacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Część druga pogodoskopu.
6: To prawda. Były zamówienia. Zamówienie jest tak, na pannę. Oczywiście, no. Już. Uwaga, skupiam się i dojdzie dziś do konfrontacji z pewną osobą, drogie panny, z którą od dawna nie mieliście na pięku, ale potem będzie miła niespodzianka.
5: Okej, okay, tak, kto panny przygotujcie?
6: Wodnik jeszcze miał
0: wodnik,
6: być, tak?
0: Wodnik, już się skupiam, sytuacja unormuje się dzisiaj, drogie wodniki. To, co w ostatnich dniach było dla was kłopotliwe, nagle zniknie.
5: Dobry horoskop, pogodoskop.
6: I jeszcze ryby miały być.
0: Jeszcze ryby. No to jest dodatkowo płatne. Spróbuj zorganizować sobie jakąś wycieczkę zamiast to, druga rybo. Powinnaś odpocząć, a nabierzesz wiatru
5: no to...
0: w żagle.
5: O, właśnie, ryba, żagle, z jeziora do rzeki. Zapraszamy.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: To wtedy... I tak sobie będziemy tak płynąć, prawda? Przez ten poniedziałeczek.
5: A jeszcze znak taki Roger z Lublina. Mamy taki znak zodiaku?
6: Roger z Lublina?
5: Znaczy, przepraszam, rak Roger.
0: Roger, ten dzień upłynie ci na flirtach i romansowaniu. Możliwe, że zamieni się to nawet w związek na dłużej, czego ci życzymy.
5: O, Raczek, coś tam szczypniesz dzisiaj. Dobre!
6: Nie trzeba przedstawiać, ale powiem. Arek Sikora.
5: Klaudia Wasiluk.
6: Dzień dobry.
5: Gosia Łukowska, 14 wraca. Dzień dobry.

0: Ostatnie tygodnie to świetne wyczyny naszych polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
1: Opowiadaj.
0: A tam się dzieje, słuchaj, wiesz, że jutro jest ćwierćfinał?
1: No.
0: Ćwierćfinał, w którym Polacy zagrają z Niemcami.
1: O,
0: jutro kibicujemy, szanowni państwo, ale już dzisiaj rozpisują się wszyscy i na przykład, proszę bardzo, obserwowany jest nasz trener Wilfredo Leon. Słuchaj, on grzmi przed meczem z Niemcami.
1: Grzmi to znaczy mówi różne słowa.
0: Tak, a padło słowo na N, jak czytam w jednym z nagłówków.
1: Czekaj, jakbyś powiedział, że padło na K, to bym się domyśliła, o jakie chodzi. Jakbyś powiedział, że...
0: Tym bardziej, że chodzi o Niemców.
1: Były ochy i achy, to na przykład och, to też bym wiedziała.
0: No.
1: Ale na N?
0: Na N. To już nie są mecze. Poczekaj, bo to się nie da mówić na takim zwykłym. Mogę zmienić podkład?
1: Oczywiście,
0: poczekaj,
1: że możesz.
0: Poczekaj.
1: Absolutnie sobie nie przeszkadzaj.
0: Klik, pyk i teraz gramy to?
1: No.
0: Tak. To już nie są mecze. To jest walka! A ja do walki jestem zawsze gotowy. Wilfredo mówi.
1: No.
0: Uwielbiam to. Jesteśmy w takim dobrym momencie. Teraz już nie ma pytania, czy wy, czy my. Jesteśmy tylko my. Idziemy do przodu. Jestem... I tu pada słowo na N.
1: Na N.
0: Jestem nabuzowany!
1: Wow!
0: Grzmiał Leon.
1: To tego słowa bym na pewno nie obstawił. Miejmy tylko nadzieję, że w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
0: No, nie słowa, a czyny. Drodzy siatkarze, jutro dajcie im popalić.

0: dzień.
1: 27 minut do 14. Świetny moment na to, by zdobyć świata szczyt.
2: Każdy moment jest dobry. Zawsze szukamy tego idealnego, on nigdy nie nadchodzi, bo każdy moment jest dobry, żeby zdobyć świata szczyt.
1: Na przykład dla niektórych szczytem może być przeczytanie książki, a okazuje się, słuchaj, bo najnowsze badania pokazują, że osoby z pokolenia Z nie tylko więcej czytają, ale też coraz częściej wybierają biblioteki jako miejsca spędzania czasu i nauki.
2: O, widzisz, rzędziaki, ładnie, super. Tak. A co z resztą? A milenialsi, a przepraszam, a boomerzy, ci wszyscy, i co, jak?
1: Pytałeś jeszcze, które to są osoby z pokolenia Z?
2: Właśnie, które to są?
1: Ale nas to nie interesuje, bo my jesteśmy Vox.
2: A, pokolenie Vox, tak, ładne.
3: Autopromocja.
4: Kochaj albo rzucaj.
3: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
4: Pokłóciliście się?
3: Chcesz go przeprosić?
4: Pawelec pomoże.
5: Ja bym chciała, żeby coś

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
3: Reklama.
9: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Przejazdy kolejowe na Mazowszu pod nadzorem drogówki. Są dodatkowe kontrole, a funkcjonariusze używają drona. To po wypadku kolejowym w Sokolnikach Suchych, w którym zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Jak mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej drogówki, tego rodzaju działania będą prowadzone systematycznie.
17: Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierujący respektują obowiązujące przepisy i zachowują szczególną ostrożność w rejonie przejazdów.
9: Zapytaliśmy radomskich kierowców, czy znają zasady bezpieczeństwa przy przejazdach kolejowych.
18: Zobaczyć 10 razy w lewo, w prawo, mimo to, że czerwone światło się świeci.
19: Uważamy bardzo, nie? Jest znak stop, to się chwilę zatrzymujemy.
20: Są tacy, którzy bardzo uważają, ale są tacy, którzy w ogóle nie uważają i po prostu lecą.
9: Kontrole pokazują jednak, że nie wszyscy uważają. Podczas działań w powiecie ostrowieckim w ciągu kilku godzin ukarano 20 kierowców. Za oknami pogoda nie rozpieszcza. W okresie jesienno-zimowym dopada nas tak zwana chandra. Jak sobie z nią radzić? O tym Andrzej Karczewski, radomski psychiatra.
0: Znaczy chandra, można powiedzieć, że to jest jakieś takie przygodne obniżenie nastroju, tak? Natomiast jeśli mamy mówić o depresji sezonowej, czyli o tym, co się pojawia tutaj na jesień, tak? Albo na wczesną zimę, no to jest często takie wyraźne obniżenie nastroju, zmęczenie, senność. Ludzie śpią dłużej, skarżą się ciągle na niewyspanie, z upływem dnia marzą tylko powrocie do łóżka, wzrasta łaknienie.
9: Kiedy zauważymy u siebie podobne objawy, warto zasięgnąć porady specjalistów.

0: Deszczowo i pochmurnie, a do tego możliwe są silniejsze podmuchy wiatru. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 14 stopni.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Resursa Obywatelska wraca z cyklem spacerów po mieście. Tym razem uczestnicy poznają miejskie kapliczki, figury i krzyże oraz związane z nimi niezwykłe historie i legendy. Nie zabraknie także opowieści o Wandzie Malczewskiej, mistyczce z Radomia. Spacer po mieście już 26 września. Start o godzinie 10 przy kapliczce Świętej Rozalii przy ulicy Żeromskiego. Udział gratis.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
3: Kamusi? What is love?

0: Krama.
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 8200, 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
2: Potrzebujemy towaru
4: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
22: Reklama. Vox FM Radom.
23: 13 lat bezwzględnego więzienia zapadł wyrok w sprawie zabójstwa noworodka. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu będzie decyzja w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, a w hospicjum w Lublinie będzie można poczuć się jak w prawdziwym lesie.
24: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
23: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok w Sądzie Okręgowym w Łodzi usłyszała Ewelina P. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku miała urodzić dziecko w pustostanie na łódzkich Bałutach. Następnie włożyła noworodkę do torby foliowej i zawiązała ją. Dziecko znaleźli policjanci. Prokuratura zapowiada apelację. Chce dla kobiety 25 lat pozbawienia wolności. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. Prawdopodobnie w tym tygodniu rozstrzygnie się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już prezydent Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, którzy wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

0: oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych, gdzie odbywają zasądzone kary lub środki zapobiegawcze. W trakcie przeprowadzonych działań odnalezionych zostało 8 osób, również zaginionych.
1: Podczas akcji policjanci sprawdzili ponad 600 domów i blisko 200 miejsc pobytu obcokrajowców. W działaniach brało udział ponad 700 funkcjonariuszy. Na koniec hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, które stworzy wyjątkową przestrzeń dla swoich pacjentów. W 11 salach, które przejdą remont, będzie można zobaczyć i poczuć prawdziwy las, mówi Rafał Paczos z hospicjum.
2: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieskiej. Okraszone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, ptaków, szumem drzew, a w całości dopełni zapach z dyfuzorów, naturalne aromaty, olejki. To wszystko w salach chorych.
1: Każdy, kto chce wesprzeć finansowo realizację tego projektu, może dołączyć się do zbiórki. Szczegóły są na stronie internetowej Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: No i co?
1: Graj na czas, powiedziałeś, a ja nie wiem, czy ja mam jeszcze grać, czy nie.
4: Nie wydaje się takich rzeczy, które dzieją się w tym studiu poza anteną.
1: Nie dograliśmy tego, przepraszam. Założę to się, teraz co mam zrobić?
4: Założę się, że nigdy nie wspominała o tym weekendzie na Barbados. Proszę państwa, będzie dlało, będzie deszczowo, będzie zimno, będzie... Wiesz, że jutro jest ostatni dzień lata?
1: Nie wiem, no ja ale to przeleciało.
4: No przeleciało, no i polecie. Z wszystkich świętych znowu zima. Tej nocy będzie deszczowo dosłownie w całym kraju. Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski. Raczej nie. Na termometrach nie uwierzysz. Nigdzie nie ma dwucyfrowej wartości. Nigdzie.
1: Ale mówimy o nocy czy o dniu?
4: O nocy. Ale za to dużo słońca.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Gośka, graj na czas.
1: Gram na czas.
4: Graj. Powiedz coś, cokolwiek, co cię zainteresowało.
1: Mówisz, bo to lepiej niż śpiewać. Co mnie zainteresowało? Ja jestem po urlopie, wiesz, więc mi jest bardzo trudno się skupić, ale każdy, kto przeżył właśnie taki urlop jak ja, to doskonale wie, z czym to się wiąże. Po prostu masz taką tabulę rasę.
4: A jaki przeżyłaś urlop? Coś ty robiła tam na tym urlopie?
1: Ale to nie na antenie.
4: Nie, bo ja chciałem, żebyś... Tak? Ty mi powiesz poza anteną, a ja państwu później przekażę. Dzisiaj jest... Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Szukałem podkładu, żeby oddać jakoś, prawda, to, co oni tam robią.
1: Już rozumiem, dlaczego miałam grać na czas. Udało ci się. Tak.
4: Z tą Krajową Administracją Skarbową akurat tego nie rób.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Bo jak się z nimi gra na czas, to później wiesz, co się dzieje. Dzień dobry, komornik.
1: A oni... Dwa razy.
4: No właśnie. September Cry for You, bo jest najpiękniejsza dziewczyna. Za chwilę Małgorzata wraca za niespełna pół godziny, a ja zostaję, Kamil Rutkowski. Poniedziałkowy program. To jest dzień dobry.

0: zdarzają się takie sytuacje, że jest taka dziewczyna o włosach blond i niestety nieznajoma. I właśnie dlatego, bo piękna. 12 minut po godzinie 14, ale dzień dobry. No dzień dobry, poniedziałek 21 września, to jest prawie koniec miesiąca. Postaram się was pocieszyć, że to jest początek tygodnia, tym, że mamy prawie koniec miesiąca. Koniec miesiąca skłania do pewnego rodzaju refleksji. Co się udało w tym miesiącu, czego się nie udało. A biorąc pod uwagę, że mamy wrzesień, czyli czas, w którym nasze dzieci poszły do placówek szkolno-opiekuńczych i się zaczęło, to już wielkim sukcesem będzie dotrwać do końca tego miesiąca, jednym słowem go przeżyć i już jest dobrze. W poniedziałek można sobie świętować. Dzisiaj ten Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Gdybyście jakimś przypadkiem byli w skarbówce, no to nie wiem, no wyjątkowo okażcie trochę miłości. Coś tam wiecie, no oczko puśćcie, może nie. Ale powiedzcie, że macie ładniej dróg wypełniony niż zazwyczaj. Też nie bardzo. Nie wiem, może co można zrobić? Może kawa? Też nie za bardzo. Dzisiaj jest Dzień Kapsla, o!
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Lepiej, dziś jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. Jak będziecie w skarbówce, to o tym przypomnijcie, a może się uda. Andrea Bocelli, David Guetta już grają, CC Catch, 'Cause You're Young, za chwilkę w Vox FM w rytmie hitów gramy. And I

0: Cici Cash w Vox FM w popołudniowym programie. To jest dzień, 19 minut po 14. Popołudniowy oznacza lepszy, no bo od razu po południu człowiekowi się chce. Chyba że ktoś idzie do pracy na popołudnie, ale umówmy się, po południu się pracuje jednak trochę inaczej. A ja wiem, o czym mówię, także nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Doniesienia z kraju i ze świata najnowsze. Nie wiem, jak wam to przekazać, ale Niemcy będą mieli znowu lepiej. Wyobraźcie sobie, niemiecki rząd zdecydował się na interwencję w związku z rekordowymi cenami paliw i będzie obniżał ceny o około 17 eurocentów na litrze. Ma zostać obniżony podatek. Zmiany wchodzą w życie 1 października. Jak szybko liczę, ile tam zostało? 10 dni. No niecałe już nawet do 1 października. Mogę was tylko pocieszyć, że nawet jak im obniżą o te 17 eurocentów, i tak będą mieli drożej niż my.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: No dobra, tylko bądźmy poważni. Jutro siatkarze grają z Niemcami, prawda? No.
2: Oh, mamma mia. Oh, fresh the sound. Oh yeah.

0: MIG, czyli grupa MIG, to jest Lalunia. Ja dzisiaj mówiłem, że takie się zdarzają. Tylko wszystkie mają dokładnie tę samą wadę. Wzrok. 27 minut po 14 za 3 minuty wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex. Klei i uszczelnia na lata.
8: Reklama.
9: Ja proponuję posłuchać. 14.30 na zegarze. Słuchamy Małgorzaty Łukowskiej, co ma nam do powiedzenia w wiadomościach Vox FM już teraz.
10: Rosja gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w zimie, donosi agencja Bloomberg. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił w jednym z wywiadów, że Ukraina potrzebuje co najmniej 300 pocisków Patriot do ich przechwycenia. Dodał też, że według prognoz tegoroczna zima może okazać się co najmniej tak samo trudna jak ubiegłoroczna. Dlatego też Ukraina ruszyła z rozbudową tymczasowych schronień dla mieszkańców na wypadek długotrwałych wyłączeń ogrzewania i prądu. Przejazdy kolejowe na Mazowszu pod specjalnym nadzorem drogówki. To po wypadku w Sokolnikach, gdzie ciężarówka wjechała pod pociąg. Funkcjonariusze będą teraz systematycznie kontrolować przejazdy, m.in. przy użyciu drona. Tymczasem kierowcy deklarują, że przed rogatkami są czujni i ostrożni.
11: Zobaczyć 10 razy w lewo, w prawo, mimo to, że czerwone światło się świeci.
12: Uważamy bardzo, nie? Jest znak stop, to się chwilę zatrzymujemy.
13: Są tacy, którzy bardzo uważają, ale są tacy, którzy w ogóle nie uważają i po prostu lecą.
10: W ubiegłym tygodniu kontrole prowadzone były w powiecie Ostrowieckim. Wtedy w ciągu zaledwie kilku godzin ukarano 20 kierowców. To będzie rok Jana Kiepury. Sejmik Województwa Śląskiego postanowił dziś, że 2027 będzie w regionie rokiem właśnie tego wybitnego śpiewaka. To z okazji 125. rocznicy jego urodzin. Kiepura mówił o sobie chłopak z Sosnowca. W tym mieście uczył się, śpiewał w chórze i grał w drużynie piłkarskiej. Niedaleko w Krynicy Zdroju odbywa się coroczny festiwal imienia Jana Kiepury. W przyszłym roku odbędzie się jego 60. edycja.
9: A ja, korzystając z okazji, bo jednak wiadomości również są jakąś okazją, chciałem tylko zwrócić uwagę, że w rok 2027 Sejm, zawsze mówimy, że co oni tam, jakie głupoty wymyślili, został, wiesz, czyim rokiem? Sejm zdecydował.
10: Nie mam pojęcia.
9: Jana Żurawlewa. I teraz pytanie, kim był Jan Żurawlew? To był pedagog i wybitny pianista, twórca konkursu Chopinowskiego.
10: Chciałem o tym powiedzieć. Tylko pianista.
9: No i ja.

0: Seem Me Better, czyli nikt mnie bardziej nie pokocha. Coś w tym jest. 22 minutki do godziny 15. W sieci informacje, według których krajowy plan ewakuacji miałby być rzekomo planem na wysiedlenie Polaków. Coś takiego się pojawiło. Mnie bardziej zainteresowało to, że jest coś takiego jak krajowy plan ewakuacji. Nie do końca wiem, o co chodzi, ale podoba mi się słowo ewakuacja, bo kilku znajomych z pracy jako kandydatów na ochotnika już mam.
1: Reklama.
2: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
7: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
8: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
9: No co wy, spawane z profili będą git.
10: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
8: Dziadek.
10: No co?
11: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
12: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
1: Reklama.
13: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 1420 ankiet w ramach konsultacji dotyczących zmian w strefie płatnego parkowania wpłynęło do Urzędu Miejskiego. Obecnie trwa ich analiza i ich opracowanie mamy poznać wkrótce. Jak deklaruje Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, żadne decyzje w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania jeszcze nie zapadły.
14: Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców, wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania i podjąć takie decyzje, które będą służyły ogółowi mieszkańców naszego miasta.
13: Podpisy przeciwko poszerzeniu strefy zbierali także członkowie organizacji Lepszy Radom. Do Rady Miejskiej złożyli ich 2000. Przemoc, problemy zawodowe, ciężka choroba czy depresja. Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Placówka rozpoczęła działalność 25 lat temu. Specjaliści pomagają radomianom z różnymi problemami. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor radomskiego ośrodka.
1: Każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc. I zawsze taki sygnał do społeczeństwa ze naszej strony ośrodka był wysyłany.
13: W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radomiu działa także specjalna infolinia, pod którą radomianie w czasie kryzysu mogą otrzymać wsparcie. Parasol będzie potrzebny, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Może też silniej zawiać. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 13 stopni.
15: Vox FM jest impreza.
13: Do pokonania będzie 25 kilometrów. Fundacja Zarolkujemy Radom organizuje w najbliższy piątek Night Skating. Do wzięcia udziału w imprezie zachęca Patryk Suchecki z fundacji.
16: W naszym mieście jest to impreza, która cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zarówno dołączyć do imprezy, jak i odłączyć się możemy w dowolnej chwili.
13: Night Skating w najbliższy piątek. Zbiórka o 18.45 na Placu Jagiellońskim.

0: Socks FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: I to nawet w poniedziałek.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Reklama. Przy mikrofonie Anna Badowska, zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Radomia. I tak o tej porze płynnie nie pojedziemy już ulicami Struga, Wernera i Okulickiego. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do placu Kotlarza. Nielepsza sytuacja o tej porze na Mariackiej i Limanowskiego. Tutaj stracicie chwilę czasu jadąc w kierunku Ronda Kisielewskiego. Nielepsza sytuacja o tej porze na 1905 roku i Maratońskiej. Tutaj postoicie, jeśli jedziecie w stronę dworca PKP. Zaglądamy do Śródmieścia i tutaj więcej aut na 25 czerwca. Stracicie też chwilę czasu na światłach koło Parku Kościuszki. O tej porze mocno zakorkowana także ulica Słowackiego i Aleja Grzecznarowskiego. W tej części miasta musicie uzbroić się w cierpliwość, jadąc w kierunku Ronda Matki Bożej Fatimskiej. O tej porze także więcej aut na Alei Wojska Polskiego. To

0: 12 lat za kratami za próbę zabójstwa noworodka. Od tego zaczniemy wiadomości. Skrajna prawica wygrywa wybory w kolejnym niemieckim landzie. Powiemy też o coraz większych długach NFZ-u wobec świętokrzyskich szpitali.
1: A powiemy o tym wszystkim w wiadomościach Vox FM o godzinie 15. Powie konkretnie Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
0: 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Wtedy na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie. Potem włożyła je do foliowej torby i szczelnie zawiązała. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było skrajnie wychłodzone. Sąd uznał, że oskarżona 37-latka działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
2: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka, gdyby nie to, że dziecko zostało odnalezione, a następnie szybko udzielono mu pomocy medycznej.
0: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia. Prawdopodobnie będzie apelacja. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu Magdeburgii, to land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego w Niemczech, mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast

0: Tych tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu. Największym dłużnikiem NFZ jest wobec Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, któremu zalega ponad 32 miliony złotych, mówi dyrektor placówki Marcin Martyniak.
1: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, wpływa również na możliwości płacenia naszym kontrahentom, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
0: W trudnej sytuacji znajduje się też Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Tu kwota zadłużenia to prawie 28 milionów złotych, dodaje dyrektor szpitala profesor Stanisław Guść.
2: Jest to graniczna wartość. Niezapłacenie tych środków skutkuje utratą płynności finansowej, co stanowi już sytuację dramatyczną.
0: Dyrektorzy wszystkich świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Godziny dzielą nas od startu 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie zobaczą dziesiątki polskich produkcji biorących udział w konkursie głównym, konkursie perspektyw i konkursie filmów krótkometrażowych, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowa w Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
0: Uroczyste gala festiwalu startuje o 19.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Małgorzata pędem wybiegła ze studia, a to dlatego, że umówiliśmy się, że pójdzie osobiście sprawdzić, czy to, co powiem, to w ogóle ma jakąś rację bytu. Dzisiejszego popołudnia będzie deszczowo, na zmianę ze słoneczkiem, takim delikatnym, taka dziwna ta pogoda, nie wiadomo jak się ubrać, tak za ciepło, tak za zimno, tak, no wiadomo. 15-16 stopni niemal wszędzie, uwaga, bo burze tego popołudnia w Kielcach, w Katowicach, ale także w Olsztynie oraz w Bydgoszczy może zagrzmieć. Najbliższej nocy niestety chłodno. 7-8 stopni max, 6 pokażą termometry na południu, a w Suwałkach zaledwie 4. Zima idzie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: To zabrzmiało smutno, a nie jest smutno, bo jest 5 minut po godzinie 15. Poniedziałkowe popołudnia również mogą być bardzo fajne i bardzo sympatyczne, zwłaszcza kiedy robi się dzień dobry. A Vox FM robi dzień dobry na voxfm.pl.
6: Jest dzień z Vox FM.
5: Co wam robi dzień? Piszecie, a później dzwonię, rozmawiamy i jest miło.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Bass Hunter Dota. Bebereksa za chwilę, dzień dobry.
8: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
9: I feel you man.

0: Bardzo dobry klimat, bardzo dobre przyboje. Gramy właśnie takie, oczywiście w rytmie hitów, bo to jest poniedziałkowy program, to jest dzień. Tak wziąłem sobie gazetkę do ręki, bo to wiecie, po południu wypada, tak sobie człowiek siada, prawda? Tu jak ktoś okularki potrzebuje, to sobie zakłada, siedzi i tak siedzę i sobie gazetę czytam i od razu robi się jakoś człowiekowi sympatyczniej. Ale tak powiem wam szczerze, tak patrzę, dużo jest o sporcie. Jutro, nie wiem czy pamiętacie, ale gramy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mowa oczywiście o naszych siatkarzach, którzy ograli w sobotę Łotwę i gramy z niebyle kim, bo gramy z Niemcami. Gramy z Niemcami. Niemcy dość chyba nieoczekiwanie pokonali Bułgarów i zagramy z Niemcami. Jak to się wszystko pięknie poukładało. Przypomnę, że przegraliśmy z Bułgarami, którzy z kolei przegrali z Niemcami. To jakby to powiedzieć, no mamy pewne rachunki do wyrównania.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Wiecie jak to jest, pokonać sąsiada? On się od razu liczy podwójnie, a w tym wypadku potrójnie. Piękni młodzi, kocham się w tobie, Komodo Michael Shines. O miłości za chwilę. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry na voxfm.pl.

0: No Mercy z pytaniem Where do you go? Nigdzie. Jeżeli teraz akurat macie ochotę na drugie śniadanko, tak zwane, albo drugi obiadek, dobrze się składa.
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: A wam dzień dobry robi Katarzyna, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Katarzyna, która dojada co?
2: Dojadam knedle.
0: Nie macie pojęcia, co ona zrobiła, Kaśka. Co ty narobiłaś? Jak ja zacząłem to czytać, ja po prostu dostałem takiego ślinotoku, że myślałem, że będę musiał już prosić o wolne, wiesz, do piątku. Słuchajcie.
2: Przypuszczam.
0: Słuchajcie, to jest tak. Katarzyna jest dobra na pogodę i na niepogodę, bo napisała, że dzisiaj po raz pierwszy zaryzykowała, ryzyk fizyk, może się uda, i zrobiła domowe knedle ze śliwkami. Słucham, jaki werdykt?
2: 10 na 10.
0: Haha, jeszcze się umie pochwalić. Dobra,
2: ale
0: jest.
2: Ale to nie moje słowa.
0: Synek.
2: To były słowa mojego syna, tak?
0: Ile lat ma syn?
2: 7.
0: Jak namówić 7-latka do tego, żeby zjadł knedla? Ja nie mam takich możliwości. Robiłem 2-3 razy, za każdym razem jest ble.
2: Moje przeszły.
0: Super, bardzo się cieszę. Przywożę ci dzieci, uczysz je jeść knedle, później ja je odbieram, tam 2-3 lata odbieram i mamy sprawę załatwioną, dobra?
2: Dogadamy się po...
0: Słuchajcie, ale tu jest dopisane mięciutkie ciasto, w środku soczysta węgierka, na wierzchu gorące masełko, chrupiąca bułka tarta, gęsta śmietana, cynamon. Co na to mój cholesterol? Mam to absolutnie gdzieś. Słuchaj, narobiłaś mi takiego smaka, że to ty mi zrobiłaś dzień dobry, a teraz ja tobie robię dzień dobry, bo dostajesz ode mnie zapas kawy, kubeczki, krówki i co tam jeszcze będziesz tylko chciała.
2: Rewelacja.
0: Proszę bardzo.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Powiedziałbym smacznego, no ale w tych okolicznościach to jakoś tak nie wypada, no.
1: Vox FM robi. Dzień dobry.
0: Robi na voxfm.pl. Armin van Buuren.

0: ale zestaw. Defizm miły pan Bogdan Borowski, jeszcze raz i jeszcze raz. Tak, jeszcze raz będą za chwilkę wiadomości, za dwie minuty, ale także sportowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Reklama.
0: 15.30, właśnie wybiła na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma oczywiście Małgorzata Łukowska.
15: Na początek duże utrudnienia na S60 C1, to obwodnica Suwałk. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Na trasie w kierunku Budziska jest teraz spory korek. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Na 3 miesiące do aresztu trafił 36-latek z Inowrocławia. Mężczyzna miał zaatakować maczetą znajomego. Zadał mu 2 ciosy. Poszkodowany trafił do szpitala. Napastnika udało się zatrzymać dopiero kilka dni po ataku, mówi Izabela Lewicka-Waszak z policji.
16: Jadąc samochodem zauważył znanego mu mężczyznę, zatrzymał pojazd i na ulicy zaatakował go, zadając ciosy maczetą. Został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Odpowie on za uszkodzenie ciała.
15: Funkcjonariusz przeszukali też dom mężczyzny. Znaleźli w nim kokainę. Mężczyzna odpowie więc nie tylko za uszkodzenie ciała, ale też za posiadanie narkotyków. Na koniec jeszcze plaga szczurów na warszawskim Muranowie. Mieszkańcy alarmują, że gryzonie pojawiają się nie tylko przy śmietnikach i w piwnicach, ale też na chodnikach, trawnikach i w pobliżu klatek schodowych. Problem jest szczególnie widoczny w rejonie ulicy Nowolipie i Nowolipki, mówią mieszkańcy dzielnicy.
17: Szczury, jakieś inne gryzonie biegają rzeczywiście.
18: Normalnie przy ulicy biegają.
19: Przy śmietnikach, tutaj w tych ogródkach, w krzakach siedzą szczury.
15: Służby zapewniają, że deratyzacja jest prowadzona na bieżąco, a w najbardziej problematycznych miejscach ustawiono dodatkowe tak zwane karmniki deratyzacyjne.
20: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Magdalinet przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Tym samym Polka po pierwszej rundzie żegna się z turniejem WTA w Seulu. Przed rokiem w turnieju triumfowała Iga Świątek, która w tym sezonie nie ma w planach występu w tej imprezie. W ćwierćfinale siatkarskich Mistrzostw Europy Polska zmierzy się z Niemcami. Mecz już jutro.
21: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
22: Wierzę w naszych chłopaków.
15: O kibice, mecz Polska-Niemcy startuje o 18:00. I jeszcze dodatkowe powołania do naszej kadry narodowej. Jan Urban zdecydował, że do reprezentacji polskiej na pierwsze 4 mecze Ligi Narodów dołączą bramkarz Widzewa Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Na zgrupowaniu nieobecny będzie za to Filip Rózga. Przypomnę jeszcze, że w piątek w Warszawie zagramy z Bośnią i Hercegowiną, 3 dni później w Sztokholmie ze Szwecją, a 2 października z Rumunią na naszym Stadionie Narodowym.
0: Sandra Everlasting Love, coś ci to mówi?
15: Piosenka.
0: Tak, ale jedna rzecz mi się skojarzyła, tak a propos piosenek, bo jutro z tymi Niemcami gramy, wiesz? No, zawsze mam...
1: Uderzać!
0: To jest to! No co, wtedy wygraliśmy.

0: Tobi Romeo i oczywiście Fly High. Pytanie, gdzie jest Julia? Do tego Romeo. 21 minut, mamy do godziny 16. A jak taki zapas kawy? Ja też chcę pić, że Aśka na voxfm.pl. Vox FM robi dzień dobry, taki, żeby po prostu był lepszy niż jest. 21 września mamy w kalendarzu, przypominam tym, którzy nie wiedzą. 609-2x8-69 w tematach wszelakich. Ktoś napisał, można powiedzieć, że tego roku mniej nękali. Chodzi o wrzesień, oczywiście, pozdrawia Artur. Mniej nękali? No, chyba u ciebie.
1: Reklama.
2: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw. Sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
10: Przysięgamy!
9: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
10: Przysięgamy!
9: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
12: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Kolejne inwestycje w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian w Radomiu zakończone. W ramach prac na ulicy Inwalidów Wojennych oraz na fragmencie ulicy Niemcewicza powstały nowe chodniki, asfalt, zjazdy oraz nowe oznakowanie. Wkrótce ruszą też kolejne przetargi, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
13: To nie koniec tegorocznych inwestycji. Trwają procedury przetargowe związane z budową oświetlenia ulicy Wrąckiej, utwardzeniem ulicy Kalinowskiego oraz Rataja, a także budową nowego odcinka drogi łączącego drogę powiatową z ulicą Małczużyńskiego. Nowa nawierzchnia asfaltowa pojawi się też na ulicy Zachodniej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wkrótce ogłosi przetarg na realizację tego zadania.
12: Przypomnijmy, że w tym roku w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian nowa nawierzchnia asfaltowa pojawiła się na ulicach Lotnej, Otwartej, Pogodnej, Stadnickiej i Sięgaczu ulicy Idalińskiej. Będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną w naszym mieście i pomyśleć o własnym rozwoju zawodowym. 23 września Miejski Urząd Pracy organizuje pierwsze dni kształcenia i rozwoju zawodowego. Będzie można poznać się z ofertą ponad 20 szkół i instytucji, mówi Aneta Pieńkowska, rzecznik Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.
14: Chcemy w jednym miejscu połączyć mieszkańców z instytucjami szkoleniowymi, z placówkami edukacyjnymi, no i ekspertami, którzy zajmują się właśnie rozwojem zawodowym.
12: Stoiska będzie można odwiedzić w godzinach od 10 do 14.

0: Wiecznie i deszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 13 stopni. Na mój obraz i podobieństwo to tytuł wystawy, którą można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy pracę Beaty Ewy Białeckiej. Artystka łączy tradycję ikonografii religijnej ze współczesnym spojrzeniem na kobiecość, ciało i tożsamość. Ekspozycja będzie czynna do 8 listopada.
1: Vox FM. Radom. Vox FM. Robi dzień dobry.
2: Magia radia.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
8: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Reklama.
10: Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zaglądamy do Grójca i sprawdzamy aktualną sytuację na drodze. O tej porze płynnie nie pojedziemy na całym odcinku Piłsudskiego. Chwilę czasu stracimy też na Mogilnickiej i Lewiczyńskiej. Nie lepsza sytuacja o tej porze na Armii Krajowej. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do ronda Żołnierzy Wyklętych. Żółwim tempem pojedziemy też przez ulicę Piotra Skargi. Tutaj w cierpliwość musicie uzbroić się, dojeżdżając do ronda Honorowych Dawców Krwi. O tej porze zakorkowana także Aleja Niepodległości. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i więcej aut o tej porze na Podwalnej i Mariackiego. Nie lepsza sytuacja na Limanowskiego. Zakorkowana także jest mocno ulica Narutowicza. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, dojeżdżając do ronda Kisielewskiego. Uważajcie na pieszych, szerokości i do usłyszenia.
1: Vox FM.
11: Vox FM.
1: Radom.
12: Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ogromna awaria tramwajowa w Katowicach, jej usuwanie może potrwać nawet do jutra. Na koniec powiem o Światowym Dniu Alzheimera.
13: Na koniec wiadomości Vox FM o 16, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co konkretnie znalazło się w tym dokumencie.
14: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
12: A to był Mateusz Chłystun, dziękuję. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. To potem jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki, mówi rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
11: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
12: Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. A więcej o zmianach w komunikacji miejskiej przeczytacie na stronie internetowej Śląskiego ZT. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu, mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci.
15: To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dzieci nasze były szczęśliwe. To nasza obecność, nasze wsparcie, nasze dobre działania i ochrona ma im zapewnić właśnie to poczucie bezpieczeństwa.
12: A dane są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników, mówi kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic.
16: Taki hejt codzienny, który często jest niestety wśród

0: wiadomo, z tyłu głowy mam swoją chorobę.
1: Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie żyje ponad 57 milionów osób z demencją, a każdego roku pojawia się niemal 10 milionów nowych przypadków.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Zimno, o szczegółach Małgorzata Łukowska. Proszę. No prosimy.
4: Chciałam coś powiedzieć innego.
3: No co? Nie! O pogodzie najpierw.
4: To nie jest czas na to, co ty chcesz. To nie jest wcale zimno, bo jak jest kilkanaście stopni na plusie, to wcale tak zimno nie jest, mój drogi.
3: Jakie?
4: A jest kilkanaście stopni na plusie.
3: No a w nocy?
4: W nocy jest mniej, ale w nocy wszyscy śpią, więc co to kogo interesuje?
3: Nie wszyscy. Nietoperze nie śpią w nocy. Sowy polują, puszczyki na przykład. To jest ich czas żerowania. Polują
4: dla
3: na myszy, na szczury.
4: Dla puszczyków zimno i pada.
3: A im to nie przeszkadza, bo one mają taki podszerstek.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Kto z was nie ma podszerstka dzisiejszej nocy, musi się ciepło ubrać.
3: Albo okryć się tymi wszystkimi puchaczami dookoła. Małgorzata wychodzi.
4: Ale ja chciałam coś innego powiedzieć.
3: No proszę.
4: Że ja wychodzę.
3: Tak. To na twoje pożegnanie naszykowałem.
4: I Katarzyna Pilewska bez tego pięknego podkładu zamelduje się już za pół godziny.
3: Nie wiemy, co będzie za pół godziny, jaki tu będzie wtedy podkład. Nie wiemy. Wiesz, dlaczego to puściłem?
4: Nie wiem.
3: Bo w japońskich firmach tego bangiera puszczają sobie, proszę ja ciebie, kiedy są zmęczeni, nie chce im się już pracować. To puszczają, to gra i podobno zaczyna im się znowu chcieć.
4: To mi się bardziej ta Bogu Rodzica podobała, którą puściłeś godzinę temu.
3: Będzie jeszcze nie raz. Możesz mi zaufać. Małgorzacie, bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję.
3: Sztandar wyprowadzić. A wprowadzić dobry humor Lady Gaga, paparazzi, Dede Negra. Za chwilę kawałek podłogi. Kamil Rutkowski. Dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Ten kawałek i ten kawałek mój. Reszta wasza. Tańczymy! 12,5 minuty po godzinie 16 można tańczyć, jeżeli ktoś chce, bo o tej porze wręcz powiedziałbym wypada. Pokręcić się trochę na swoim fotelu. Oczywiście mowa o tych, którzy akurat jadą, no chyba, że ktoś w pracy, to tym bardziej bawimy się. A co, wiecie, że od października są nowe przepisy a propos fotowoltaiki na balkonie? No, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego można robić. Zmieniają się zasady montowania paneli fotowoltaicznych na balkonach, lodżiach i tarasach budynków wielorodzinnych. Uwaga, od teraz będą musiały być te panele oznaczone, odpowiednio. Trzeba będzie zachować co najmniej metr odstępu od okien, drzwi i innych otworów w ścianie, a do tego dokładnie to oznaczyć. Nie wiem czym, bo aż tak daleko nie doczytałem, ale jak znam życie, to najprawdopodobniej oznaczenie stworzone przez AI.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: O, jeszcze czytam, że co do zasady nie będzie się to mogło znajdować powyżej, wyżej niż 25 metrów nad poziomem terenu. To ja odpadam.

0: I na koniec romantycznie. Fastboy Topic.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: No tak? No nie.
0: Numer telefonu prosto do studia 609-2x8-69 każdego popołudnia. W programie To jest dzień. W dni pracujące sprawdzamy, czy dzień pracujący jest na tak, czy na nie. Poniedziałek na tak, poniedziałek na nie. 21 września 2026 roku. Taka chwila jest tylko raz. I to jest chwila dla nas. 609-869-869. Dzwońcie i opowiadajcie nam o tym, czy poniedziałek na tak, czy na nie, gdyż ciekawi jesteśmy bardzo i ja na przykład bardzo chcę się dowiedzieć i albo tu pocieszać, albo razem z wami płakać, albo razem z wami się bawić, cieszyć. Wiecie, o co chodzi. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry. Dla mnie dzień na tak, bo udało nam się dostać do weterynarza.
0: O, z psem czy z kotem?
4: Otóż ani z tym, ani z tym. Udało mi się z królikiem.
0: O matka, chory?
4: Nie, ale za to mój trzeba było obciąć, bo ma niestety wadę zgryzu.
0: Rozumiem. Widzisz, ja niestety nie miałem królika, dlatego najmocniej się przepraszam. Brzmisz fantastycznie, zadowolony, zadowolona. Bardzo dobrze, to życzymy w takim razie miłej wizyty, no zwłaszcza temu królikowi. A kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Martin z tej strony.
0: Cześć. I teraz tak, poniedziałek dla tak czy na nie? Dobrze się zastanów.
5: Na nie.
0: Dlaczego?
5: Masakrycznie nie.
0: Co się...
5: kładłem płytki w łazience. No. Płytki oczywiście na sztuki policzone. Płytka jedna pękła ostatnia. Okazuje się, że w kastoramie nie ma i trzeba jechać do Gorzowa.
0: Wiesz co, to się zdarza niestety, ale z drugiej strony, wiesz, jak ktoś lubi ryzyk, fizyk, to takie rzeczy musi mieć wkalkulowane. No życzymy szczęścia i powodzenia, jak najszybciej niech pójdzie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Witam serdecznie, Robert z tej strony.
0: Cześć, Robercik, poniedziałek tak czy nie? Co to?
6: Ojej, na niej to tak, że na nie, że no głowa boli. Od rana wszyscy mnie okrzaniają za wszystko. A no. Mówią, że jaki poniedziałek, to taki cały tydzień, to szczęść Boże.
0: No czekaj, czekaj, ale ja to wszystko ci naprawię, dam ci 500 zł na prezent marzeń i co wtedy?
6: To już jest na tak.
2: To jest dzień. To jest
3: dzień. Na tak? Na nie.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Jak to mówią, nie ma takiego wagonu, którego nie da się odczepić. Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. PS, to prawda. No fighting.

0: Calvin Harris z Rihanną, która pyta, czy to jest to, po co tutaj przyszedłeś? Jeśli przyszliście tutaj po to, żeby być dobrze poinformowanymi, to dobrze trafiliście. Za 3 minutki 16:30 wiadomości, a po wiadomościach Lost Frequencies.
1: Autopromocja.
2: Best Lista Vox FM.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Reklama.
13: 16.30 wybiła na zegarze, a w studiu z największą przyjemnością witamy Katarzynę Pilewską.
14: Dzień dobry.
13: I zapraszamy na wiadomości.
14: Kolejne spotkanie Trump-Zełeńskim. Przywódcy Ukrainy i USA mają rozmawiać jutro w Nowym Jorku przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Według ukraińskiej prawdy przylot Zełeńskiego spodziewany jest dziś wieczorem. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają rozmawiać również o kwestii energetycznej. 14% kobiet w Wielkopolsce negatywnie lub traumatycznie ocenia swój poród. To wyniki raportu Fundacji Matecznik. Jej prezeska Alicja Nowaczyk twierdzi, że miejsce porodu niekoniecznie ma znaczenie.
15: Kobiety mogą mieć piękne, a także traumatyczne wspomnienia absolutnie z każdej placówki, bo wpływa na to bardzo wiele czynników. To jest osoba położna, lekarz, lekarka, które się trafi. Wsparcie osoby bliskiej. To jest samo przygotowanie się.
14: W Wielkopolsce około połowa szpitali oferuje znieczenie zewnątrzoponowe, które jest najskuteczniejszym sposobem łagodzenia bólu. To efekt małej liczby anestezjologów, ale czasami też kwestia chęci lekarzy. Miłosz Kłeczek z ograniczeniem wstępu na teren Sejmu. Decyzję w sprawie pracownika TV Republika podjął dyrektor Biura Obsługi Medialnej Sejmu Lech Sołtys. Ma ona związek m.in. z incydentem z ubiegłego tygodnia. Przypomnijmy, Kłeczek przerwał wywiad prowadzony na żywo z posłem Koalicji Obywatelskiej Adrianem Ewitczakiem. Zamieszanie zakłóciło przebieg obrad. Ostatecznie Straż Marszałkowska wyprowadziła dziennikarza z galerii.
13: A teraz przed nami, przepraszam, Kłeczek. Lost Frequencies, Are You With Me? Już gramy 28 minut do 17. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: To jest Culture Beat i oczywiście Mr. Vain. A Vox FM robi dzień dobry i to dzień dobry o każdej porze dnia i nocy, bo nie wiem, czy wiecie, ale w nocy też można powiedzieć dzień dobry. Naprawdę, nikt tego nie sprawdza i nikt tego nie kontroluje. Można, jak chcecie. Dlatego mówimy wam niezależnie od pory dnia i nocy, dzień dobry. Na voxfm.pl czekają zapasy kawy, kubeczki, krówki. Znaczy nie zwierzątka, tylko takie... Mordoklejki po prostu, no ale są pyszne.
1: Reklama.
2: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Będzie nowy asfalt na ulicy Mireckiego w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił właśnie przetarg. Inwestycja będzie realizowana w ramach tegorocznej edycji programu Miasto Przyjaznych Zmian, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
12: W ramach zadania wyłoniona przetargu firma najpierw wykona podbudowę drogi, następnie położy nową warstwę asfaltu, a na końcu zrealizuje roboty wykończeniowe, takie jak regulacja stłumni kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, czy ustawienie znaków drogowych.
11: Od momentu podpisania umowy wykonawca na realizację zadania będzie miał 3 miesiące. Radomskie Centrum Onkologii jako trzeci szpital na Mazowszu przeprowadził operację usunięcia piersi endoskopowo. Podczas operacji wykonano także rekonstrukcję. Jak mówi Grzegorz Szczęśniak, chirurg z Radomskiego Centrum Onkologii, wykonanie zabiegu za pomocą laparoskopii jest korzystniejsze dla pacjentki.
13: Korzyści dla pacjentki to przede wszystkim większe czucie zachowane w płatach skórnych, dobry efekt estetyczny, ponieważ robi się to z bardzo niewielkiego cięcia z boku. To cięcie ma około 4 cm. Przy klasycznej operacji jest około 7-8 cm, czyli o połowę mniejsze cięcie.
11: Radomskie Centrum Onkologii ma w planach wprowadzenie mamografii śródoperacyjnej. Parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 21 stopni.
14: Vox FM jest impreza.
11: będzie 21. edycja. Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje Maraton Trzeźwości w programie Maraton, Półmaraton i Marski Kamień Nordic Walking. A jak będzie wyglądała trasa? O tym Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia.
6: Jest to po części trasa szutrowa, po części trasa królewska, słynne górki przy wieży stalowej, czyli to jest taka trasa na odcinku 1,5 kilometra takich hopek, piękna, przypominająca jako żywo tereny bieszczadzkie z podbiegami, krótkimi zbiegami.
11: 21. Maraton Trzeźwości odbędzie się 13 września. Zapisy cały czas trwają na stronie Biegiem Radom.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phoenix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phoenix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Reklama.
16: Przy mikrofonie Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaglądamy na drogi i zaczniemy od Radomia. I tutaj już tradycyjnie postoicie na 25 czerwca, jeśli jedziecie w kierunku dworca i w drugą stronę w kierunku osiedla Piętnastolecie. Więcej aut także na ulicy Maratońskiej i Limanowskiego w kierunku Ronda Kisielewskiego. O tej porze postoicie także na Mireckiego tuż przy Starym Ogrodzie, a także przy Szpitalu Miejskim oraz na skrzyżowaniu Zbrowskiego i 11 listopada na wysokości pierwszego Urzędu Skarbowego. Jeśli kierujecie się w stronę osiedla Południe, to postoicie chwilę na światłach przy ulicy Toruńskiej i Wierzbickiej. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Grójcu i o tej porze więcej aut na Krótkiej, Lewiczyńskiej i Piłsudskiego. Postoicie także dojeżdżając do Ronda Solidarności Wiejskiej. Chwilę czasu stracicie także na Armii Krajowej. No i to by było na tyle. Uważajcie na pieszych, szerokości i do usłyszenia.
17: Dramatyczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje chłopiec, od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach też krajowy plan ewakuacji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje plotki. A na koniec jeszcze Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który rusza dziś w Gdyni. Posłuchajcie.
18: Wiadomości Vox FM o 17 przed nami. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Słuchamy.
17: Tragiczny Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
13: Zastano chłopca, który znajdował się pod autobusem. Strażacy z użyciem sprzętu specjalistycznego wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
19: To chłopiec w jakim wieku?
13: Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona, ale jest to chłopiec prawdopodobnie z 7 klasy, także może mieć 13-14 lat.
17: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w rozmowie z naszym reporterem Dawidem Olszewskim. Jak ustalił nasz reporter, chłopiec jechał w kasku. Ulica Mickiewicza, gdzie doszło do wypadku, jest zamknięta dla ruchu. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne przyczyny tej tragedii. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. Fałszywe informacje, generowane z pomocą sztucznej inteligencji, sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych?
20: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
21: Wskazuje on między innymi, ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
20: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
17: Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować wypraw w Tatry, apeluje do turystów Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
22: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 cm tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura. Ma być pochmurno, może bez opadów, więc też słońce nie spowoduje, że ta pokrywa śnieżna będzie w jakiś znaczący sposób uszczuplona. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
17: Jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do, uwaga, minus 8 stopni. Słoneczna pogoda i wyższe temperatury wrócą dopiero w przyszłym tygodniu. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami i rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
23: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowy Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
17: Mówi Anna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych

0: Jaki dom?
1: Dom dobry.
0: Naprawdę? A to z tego roku jest film?
1: Właśnie chyba nie.
0: No fajnie. To wszystkiego... Dzień z Fox FM. A poczekaj, bo chyba, że ty nie mówisz o filmie.
1: Zaskoczyłeś mnie teraz.
0: Nie wiem, ale to...
1: To jest właśnie...
0: Proszę państwa.
1: Nie koleżeństwo. Jak tutaj cię kolega dopytuje, ty się robisz blada, patrzysz na niego, a on nadal i ciśnie, i ciśnie, i ciśnie.
0: Tak. Aktorzy coś tam grają, coś tam maryzą, tam się nic nie dzieje. Mirami seksualna, Polo Vibes, Puls Miasta. Katarzynę przyciśniemy tutaj za pół godziny. Może coś zdradzi? A tymczasem gramy program To Jest Dzień, dzisiaj do 18. Dzień dobry.

0: O czym?
1: Będziemy nadal mówić o Gdyni?
0: Nie! Dobra, możemy mówić o Gdyni. Katarzyna Pilewska została, czyli który film?
1: Wiesz co? Tak. Wydaje mi się, że Hotspot.
0: Kto?
1: Hotspot.
0: Co to jest?
1: Taki nowy film.
0: No, ale co z nim?
1: Wiesz co, jest bardzo, bardzo dobry.
0: Super. Wiem, mam wszystkie płyty.
1: Tak.
0: Dzisiaj festiwal filmów fabularnych. A co nam się rozdaje? Jaka tam jest nagroda na film?
1: No, główna!
0: No, ale jakieś, nie wiem, jakieś zwierzę, nie wiem, łabądź.
1: Tak, ulew.
0: Naprawdę?
1: No.
0: A to nie tam u sąsiadów naszych w Berlinie?
1: Nie? Nie, naprawdę to lubię.
0: A w Berlinie niedźwiedzie?
1: Nie, tam orzeł. No,
0: nieprawda! Wiesz co? Przychodzisz i ludziom mącisz w głowie, zaraz ciebie znajdziemy.
1: Bo mnie wypytujesz tutaj po prostu bez wyprzedzenia.
0: Katarzyna Pilewska.
1: Chcę brzmieć mądrze, na mądrą.
0: Przygotowana.
1: Jak zawsze.
0: Przyjdzie za 20 minut. Idź już sobie.
1: Weszłam na rok 2024.

0: Doda zatańczy za niełami. Dzisiaj program to jest dzień dłuższy do godziny 18. Zdrowia życzymy naszej trawce, znaczy naszemu Michałowi trawce, bo się rozchorował biedny. W ogóle jakiś sezon mamy taki grypowo-infekcyjny. Co drugi chodzi, chyba mnie jutro nie będzie. Wrzesień, proszę Państwa, w pełnej krasie, ale kończy nam się powoli. Zaczyna się październik, który jest jeszcze bardziej miesiącem grypowym, także myślę, że mamy to. Wyobraźcie sobie, że ktoś trafił 45 milionów złotych, no w grę liczbową wiadomo jaką. Rekordowa kumulacja rozbita. 45 milionów, dokładnie 44 794 855 zł ktoś wziął i wygrał. Ludzie drodzy, jak to się dzieje? Ja wam powiem, że jak ja bym wygrał, to nikomu nie powiedział, nikomu, ale byłyby znaki. Na przykład jakbym teraz tutaj do was przyszedł, prawda, i bym wygrał, to cały czas byłby brzęk monet i tu wszędzie byłyby banany.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Nie, szyszki. Zamienię to na szyszki, bo jednak jesień. Marzenia nie kosztują. 45 milionów. Pocieszam się tylko tym, że ten ktoś wygrał, bo ja nie grałem. DJ Bobo Everybody z Colim za chwilę z Zenkiem Martyniukiem i Ryder. 13 minut do 17.30 będą wiadomości, także sportowe.

0: Jennifer Lopez, Ain't Your Mama, 26,5 minuty po 17. Weronika pisze: dzień na tak, posprzątałam całą łazienkę. Nie pisz tego mężowi, partnerowi, czy... Bo wiesz, w odpowiedzi będzie: znowu auto zarysowane. Za 3 minuty wiadomości.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
14: ludzkie szczątki
13: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
14: Tajemnica, której nie da się zatopić.
13: Już w księgarniach.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Reklama.
0: A na wiadomości Vox FM o godzinie 17.30 niezastąpiona Katarzyna Pilewska zaprasza już teraz.
17: Karol Nawrocki zabiera głos w sprawie płatnych spotkań. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem, skwitował pytany przez dziennikarzy. Przypomnijmy, według medialnych doniesień prywatna fundacja miała organizować płatne spotkanie z prezydentem Polski. Zanim głos zabrał Nawrocki, doniesienia skrytykował już podsekretarz stanu jego kancelarii, uderzając tym samym w rząd i zwracając uwagę m.in. na deficyt budżetowy. Wielka akcja stołecznej policji, 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych.
18: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
17: Mówi nam podinspektorka Marta Sulowska ze stołecznej policji. Udział w akcji wzięło ponad 700 policjantów. Nagroda Nobla będzie warta o 1 000 000 koron więcej, to znaczy o ponad 1 000 000 euro. Zdecydowała o tym Fundacja Noblowska. To najwyższa wartość nagrody w 125-letniej historii wyróżnienia. Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni na początku października.
0: 1 000 000 więcej, tak? Chyba wezmę udział.
3: Wiadomości sportowe we Vox FM.
17: stawką półfinał Mistrzostw Europy. O. Polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. O. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
19: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
17: Mecz Polska-Niemcy jutro o 18. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabarę. Z kolei z powodu urazu ze zgrupowania wypadł Adrian Benedyczak, a także Filip Rózga.
0: Zauważyłeś, że wszyscy o Niemcach mówią, że mają na przykład dobrą zagrywkę, ale nikt nie mówi, że dobrze atakują? Bo to już wiemy.

0: To jest Ali Oaks i Lawinia, to jest Reasons w Vox FM, 22 minutki do godziny 18. Wcale, że nie przytarte auto, odpisuje Weronika, która posprzątała łazienkę. Wcale, że nie, posprzątałam sama z siebie, bo nadszedł ten dzień. Wiem, jaki to jest dzień, a to często miewam w soboty. Że ja ten, po prostu ten bałagan, żeby nie powiedzieć innego słowa na B, tak posprzątam, że głowa mała. Ale ponieważ jesteśmy w poniedziałek, cichosza. Jorgus Niebezpieczny, Will.i.am i Ewa Simons, This is Love. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co,
6: a ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
12: Tango Delta 1056. Over.
13: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
1: Reklama.
14: Vox FM.
1: Vox FM Radom.
14: Vox FM Radom. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
15: Kamusi?

0: FM. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama.
9: Vox FM.
0: Vox FM.
9: Rado.
0: Rado.
10: Szczyt Trump-Zełenski w Nowym Jorku. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Od niej zaczniemy wiadomości. Zajrzymy też na salę sądową. Lawina pytań obrony do biegłych w sprawie tragicznego wypadku na A1 na ławie oskarżonych Sebastian M. A na koniec jeszcze Gdyńska Rada Mężczyzn poszukuje chętnych. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co wiemy na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołek Piłecki.
11: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa, to co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
10: Lawina pytań obrony do biegłych. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim od ponad 8 godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. W tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Na ławie oskarżonych Sebastian M. Po pytaniach od sędzi do akcji wkroczyła obrona, która przygotowała do biegłych aż 60 pytań.
12: Obrona zawsze te wątpliwości sama kreuje, sama szerzy, sama bazuje na hipotezach. Przedkładając prywatne ekspertyzy, jesteśmy świadkiem chwilami takiego zachowania, gdzie obrona próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajdują uzasadnienia w materiale dowodowym. Wręcz przeciwnie, sieje niepotrzebny ferment.
10: Przyznaje mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło na A1 w okolicach Piotrkowa. O spowodowanie tej tragedii został oskarżony Sebastian M., który, jak twierdzą biegli, pędził z prędkością ponad 300 km na godzinę i najechał tył innego auta. Mężczyzna uciekł z Polski, zanim został przesłuchany przez prokuraturę. Bezpieczeństwa będzie w tym roku szkolnym jednym z najważniejszych, podkreśla Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni do spraw edukacji. Miasto organizuje cykl szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie miasta. Poprowadzi je Wydział Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Chodzi o to, by przygotować kierowników tych placówek na ewentualną konieczność ewakuacji czy schronienia, mówi Oktawia Gorzeńska.
13: Na początek to będą szkolenia dla kadry kierowniczej przedszkoli, szkół, placówek oświatowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mamy już tutaj zmapowane instytucje, instytucje, które takie działania prowadzą. Zamierzamy też włączyć nasz Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w temat bezpieczeństwa i w ten sposób docierać również do nauczycieli.
10: Równolegle miasto poprowadzi też inwentaryzację schronów. 22 takie obiekty znajdują się w placówkach oświatowych. Połowa z nich została już odpowiednio sprawdzona. Zajmuje się sprawami związanymi z kwestiami ojcostwa, zdrowia psychicznego, edukacji, przemocy czy równości płci. Gdyńska Rada Mężczyzn rozpoczyna nabór chętnych do pracy w drugiej kadencji. Ratusz poszukuje osób, które reprezentują różne grupy wiekowe, środowiska, zawody i doświadczenie życiowe, co ważne. Nie muszą to być tylko panowie.
9: Poszukujemy osób otwartych, społeczników, zaangażowanych we własnych środowiskach lokalnych. Takich osób, które wniosą nam świeże spojrzenie, dobre pomysły, rekomendacje, poszukiwanie dziury w całym, czyli takich miejsc, które mogłyby funkcjonować lepiej w tej naszej przestrzeni publicznej, które moglibyśmy zmienić po prostu na lepsze.
10: Mówi przewodniczący Rady Mężczyzn w Gdyni, mecenas Marcin Zawisza, a nabór trwa do niedzieli. Deszczowy tydzień przed nami i za nami. W tym momencie pada w całej właściwie Polsce, nawet na północnym wschodzie. Możemy dziś oczekiwać burz. Temperatury w nocy spadną oczywiście do 7 stopni na wschodzie, 9 w centrum i 9 na zachodzie. Najcieplej będzie nad morzem, 11 stopni. Deszcz będzie trzymał się nas również jutro, czyli we wtorek.

To jedno z tych nagrań, o którym można śmiało powiedzieć, że jest bardzo, bardzo nowe. Premiera w ubiegłym tygodniu w propozycjach do bestlisty, także ta piosenka się znajduje. To Luca Rossi i na pełnej w Vox FM w rytmie hitów. No właśnie, skoro bestlista została tutaj wywołana, no to przypomnę, że na naszej stronie voxfm.pl głosujemy oczywiście, bo w piątek o 17 kolejne notowanie bestlisty na antenie Vox FM będzie miało miejsce. A wszystkich fanów muzyki, którą tworzyli faceci w ilości sztuk 5, czyli tak zwanych boys bandów, proszę o odrobinę cierpliwości. No ale za chwilę legendarny przedstawiciel tego gatunku, czyli grupa Backstreet Boys i Everybody. Z nowości kaskada chwilę później, a teraz Vox FM Velvet i Chemistry.

0: przy takich melodiach to nawet w poniedziałek czas płynie szybciej. No ale zresztą mówmy się, jak Vox FM gra, to zawsze jest jakoś tak lepiej. Frag My Talk As Miracle w Vox FM w rytmie hitów. Krótką przerwę sobie zrobimy, po niej oczywiście wracamy z graniem w muzycznym planie. Miley Cyrus, Flowers, Keanu Silva, King of My Castle. Zostańcie z nami. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
16: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.

Pokaz to grupa MIG w Vox FM w rytmie hitów. No to teraz już do nowości wracamy. Nowości, nie nowości, czyli piosenki, która już kiedyś była, ale teraz została nagrana na nowo w jakże interesującej wersji. To jedna oczywiście także z propozycji do bezlisty Labak, Like a Prayer, już teraz w Vox FM.

0: Give i Sean Baker. Tak muzycznie kończy się ta godzina w Vox FM, punktualnie o 19, czyli już za chwilkę wiadomości, a po wiadomościach naturalnie zagramy dalej w rytmie hitów. ATC, Around the World, Kungs, Galaxy to muzyczni goście tuż po 19 w Vox FM.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: Vox FM Radom.
10: 37-latka usłyszała wyrok. Ewelina P. odpowie za usiłowanie zabójstwa noworodka. Od decyzji sądu w tej sprawie zaczniemy. W wiadomościach też nowy kierunek na gdyńskiej uczelni. Chodzi o studia dronowe. A na koniec jeszcze jesienne szczepienie lisów. Jest apel weterynarzy. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bełutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji, a w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
11: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
12: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
11: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
13: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
11: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
13: Kara jest stosunkowo niska.
11: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
10: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Nauczą się, jak obsługiwać, eksploatować, ale też jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. W Gdyni 15 studentów Ameryki Akademii Marynarki Wojennej lada moment rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
14: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Oczywiście tutaj student niestety na pierwszym roku ma dużo teorii, to jest matematyka, fizyka. Natomiast rzeczywiście stawiamy na bardziej praktyczny aspekt, co wynika z tego, że posiadamy sporo tego typu obiektów. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również powietrznymi.
10: Mówi komandor Piotr Szymak, kierownik Katedry Automatyki Okrętowej na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW w Gdyni. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku będzie się zwiększać, a w poprzednich latach uczelnia uruchomiła także studia na kierunku logistyka, cyberbezpieczeństwo i informatyka. Prace zostały już zakończone. Testy potwierdziły, że usterka została usunięta. Mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycję tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał dziś zacząć kursować, ale nie pojechał. Podczas prowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetleń w tunelu.
15: Niektóre typy tramwajów poruszały się po nowej trasie bez żadnych ograniczeń, natomiast dla innych konieczne były jeszcze modyfikacje oprogramowania i kalibracja systemów współpracujących z infrastrukturą tunelu. W weekend przeprowadziliśmy kalibrację urządzeń, niezbędne modyfikacje oprogramowania oraz dodatkowe jazdy testowe dla wszystkich typów tramwajów, które będą kursowały po nowej trasie. Testy potwierdziły, że problem został usunięty.
10: To nie pierwsze opóźnienie w uruchomieniu tej linii. Początkowo tramwaj miał pojechać 31 sierpnia, potem 15 września. Jak zapewni inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą, wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce tymczasem rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki nie zjedzą.
16: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
10: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolskim od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny. 16 stopni w tym momencie w Ustce i tylko 5 w Zakopanem. Bardzo duże różnice dzisiaj. Jak to będzie wyglądało w nocy? Temperatury spadną, za to wszędzie będzie padał deszcz. Jest spokojniej tylko na granicach województw, na zachodzie i na wschodzie. Jutro 17 stopni maksymalnie. Słońce będzie, ale będzie ono walczyło właśnie z deszczem, który utrzyma się aż do piątku.
0: Kolejna porcja wiadomości już za godzinę w Vox FM, a teraz już wracamy do grania. Tak jak zapowiadałem, ATC Around the World, już teraz.

Vox FM, oczywiście w rytmie hitów gramy w poniedziałek, dzisiaj 21 dzień września i Rehab z piosenką All My Life. Ale są takie melodie, które powodują, że nawet poniedziałkowy, no już można śmiało powiedzieć wieczór, staje się piątkowym wieczorem. Jak to zrobić? Haha, od tego są odpowiednie piosenki. Jakie piosenki, zapytacie? Ano, choćby jak to nagranie Benassi Bros, Done, Hit My Heart. Już teraz w Vox FM, za chwilę Toby Romeo, a później z tych absolutnych nowości Lightback Luke i Asha, JJ Tribute.

0: Zdobyć świata szczyt to Sienicki, Arek Braxton i Marek Kościkiewicz w Vox FM w rytmie hitów. No to króciutką przerwę sobie teraz zrobimy, a po przerwie nieco w czasie cofniemy się. Eruption One Way Ticket, a później z nowszych nagrań Dwayne Chill, Never Never. Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: I to nawet w poniedziałek.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Radom.
2: Vox FM Radom.
1: Vox.

poniedziałkowy wieczór, jak każdy wieczór, jak nawet każda minuta doby, jak to w Vox FM w rytmie hitów oczywiście wypełnione są. Każde chwile, Fall i Changes, to właśnie to nagranie słuchaliśmy przed chwilą. Z nowości to już teraz zagramy Fast Boy i Music Sass, a fanów Inne chciałbym zaprosić na za moment, bo jej wielki hicior Amazing także na naszej antenie się pojawi.

0: nie będę absolutnie taki złośliwy, żeby przypominać, ile ta piosenka lat ma. No, ale jak była hitem, to była hitem. Tak wielkim, że do tej pory z nami jest Antyk i Opa Opa na muzyczne zakończenie tej godziny w Vox FM. Już za chwilę godzina 20, punkt 20, u nas to oczywiście wiadomości. A po wiadomościach zagramy dalej. Fiat of Karash, Tell It To My Heart.
1: Reklama. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Reklama.
8: Vox FM.
7: Vox FM.
8: Radom.
9: Tysiące amerykańskich żołnierzy ma służyć w stałej bazie w Polsce. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach tragedia w Nakle nad Notecią. Nie żyje 13-letni chłopiec. A na koniec sport. Polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. Na co stawia trener? Posłuchajcie. Jest 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał dziś wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest jednak znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść pojutrze, ale jak poinformował dziś MON, zostanie przełożony na inny termin. I z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiemy na dziś?
10: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
11: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
10: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
11: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
10: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
9: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii w Nagle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski, który wie, co ustalili śledczy.
12: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
13: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
12: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
14: Dokładna okoliczność i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
12: Dodaje Kamil Smoliński z Policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
9: Autobus został poddany oględzinom, ale ruch odbywa się już płynnie. Polacy nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. W badaniu Rzeczpospolitej ponad połowa firm stwierdza, że przez zmiany demograficzne nie może znaleźć specjalistów na wolne stanowiska. Zdaniem Andrzeja Strojnego z Instytutu Warsaw Enterprise problemem staje się tak zwane niedopasowanie kompetencji.
15: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
9: Rosnąć może za to popyt na pracowników fizycznych, w szczególności na specjalistów, takich jak ślusarze czy stolarze. Pracodawcy wśród najbardziej odczuwalnych skutków zmian w demografii wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy i presję płacową. Rekordowa pula dla tegorocznych noblistów. Jak zapowiedziała Fundacja Noblowska, wartość nagrody będzie najwyższa w 125-letniej historii. W 1901 roku laureaci dostawali ponad 150 tysięcy koron. W 2019 roku na przykład Olga Tokarczuk odebrała już 9 milionów, a teraz kwota będzie jeszcze wyższa. Ogłoszenie tegorocznych zwycięzców już na początku października. Tradycyjnie serię otworzy medycyna, a zamknie ekonomia.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Stawką półfinału Mistrzostw Europy polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel. Jaki jest więc plan na jutrzejszy mecz i jakie są atuty biało-czerwonych?
16: Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku.
9: Mecz Polska-Niemcy jutro o 18:00. 15 bramek padło w niedzielnych meczach Ekstraklasy. Imponujące zwycięstwo zanotował Lech Poznań, który pokonał Radomiaka Radom 5-1. W Białymstoku lepsza była Legia, która wygrała z Jagiellonią 3-1. Wyjazdowe zwycięstwo 2-1 nad Piastem Gliwice odniosła Pogoń Szczecin, a Wisła Płocka ograła 2-0 Zagłębie Lubin. W piłkarskiej Ekstraklasie przerwa na mecze reprezentacji. Mamy bardzo deszczowy tydzień przed nami. Deszczowy poniedziałek już właściwie zakończony. W nocy temperatury spadną do 7 stopni na wschodzie i tam akurat nie będzie padać, ale w pozostałych częściach regionu już popada. Jutro do 18 stopni maksymalnie i deszcz w całym kraju. W środę podobnie, tak naprawdę końca opadów możemy spodziewać się dopiero w sobotę. W niedzielę za to wysokich temperatur, więc musimy przetrwać ten tydzień.
0: Kolejne wiadomości w Vox FM już za niecałą godzinę, no a oczywiście do tego momentu w rytmie hitów będziemy się bujać. Krzysiek Skrzypkowski, jeszcze raz dzień dobry. Filatov Karoš, Tell It To My Heart, tak w Vox FM gramy już teraz.

to odpowiadam, że to nowość, jednocześnie propozycja do bestlisty pod gorączkowy stan. No, nie życzymy oczywiście nikomu, ale tutaj ten stan to bardziej do miłości się odnosi. Konstanty, Drążek, Tańcula i Bremek. Nowość w Vox FM w rytmie hitów. A ze staroci, o, to już teraz największe gwiazdy muzyki Eurodance lat 90., krótko mówiąc, mieszanka Love Message. Tak, gramy już teraz w Vox FM.

czasem, to i do lat 80. warto się cofnąć, aby właśnie takich hiciorów podsłuchać. Always on my mind i Pet Shop Boys w Vox FM w rytmie hitów. To co, krótka przerwa, ale warto zostać z nami, bo Vicky Gabor już za chwilę w Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

Jest coś niepokojącego w tej piosence, ale właśnie ten niepokój jest niesamowitym magnesem. Fate to Alan Walker i Ava Max w Vox FM. Jeżeli jesteście ciekawi, kto za chwilę pojawi się na naszej antenie, to już tę ciekawość będę zaspokajać. Cyril, Stubble In, Robin Schulz, Take It Slow to z nowości. A teraz po polsku. Stachurski, typ niepokorny.

0: 21 wybije już za chwileczkę, a muzycznie na zakończenie tej godziny Ocean Drive i Duke Dumont. O 21 Vox FM oczywiście wiadomości, a za dzisiejszy czas serdecznie dziękuję. Jutro po 18 słyszymy się ponownie. Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia.
1: Strzelanina w Olkuszowej. 52-latek jutro ma usłyszeć zarzuty. Od tragedii w Bukowinie zaczniemy wiadomości. W nich też odpowiedź prezydenta Polski na zarzuty o możliwości wykupienia spotkania z nim. A na koniec początek sezonu grzewczego. Przypominamy, do domu warto zaprosić kominiarza. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak tragedia w miejscowości Siodło. Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala, po tym jak na drodze łączącej Kielce z Zagnańskiem czołowo zderzyły się dwie osobówki. O szczegółach mówi Małgorzata Parkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
2: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
1: Droga w obu kierunkach może być zablokowana przez najbliższe godziny, a funkcjonariusze kierują kierowców na wyznaczone objazdy. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza. Wczoraj wieczorem w pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi i 44-latka postrzelonego w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Jak informuje prokuratura, sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
3: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
1: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia. Prezydent Polski odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas krótkiej konferencji w czasie swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Jego briefingu wysłuchał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
4: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
5: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
4: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za $100,000 miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu. Największym dłużnikiem NFZ jest wobec Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, któremu zalega ponad 32 miliony złotych.
6: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, wpływa również na możliwości płacenia naszym kontrahentom, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
1: Wyjaśnia dyrektor szpitala Marcin Martyniak. Dyrektorzy wszystkich świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Przed sezonem grzewczym trzeba zaprosić do domu kominiarza. Takie przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz do roku. Czyste przewody kominowe, wentylacja i założone czujniki czadu i dwutlenku węgla. Wszystko to może uratować życie. Pytanie więc, czy właściciele domów o tym pamiętają i mają u siebie czujniki?
7: Do roku wykonuję.
6: Raz do roku.
7: I piecyk gazowy również.
6: Czy macie coś takiego państwo w domu?
8: My nie, ale moi rodzice mają.
1: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. 16 stopni w Ustce, tam jest w tym momencie najcieplej i tylko 6 w Zakopanem. Ta noc będzie chłodna do maksymalnie 11 stopni na północy kraju, przez 9 w centrum i 6 na południu. Wszędzie mogą pojawić się opady deszczu, które będą nam towarzyszyły przez cały jutrzejszy dzień. Spokojniej będzie tylko na zachodzie, tam 17 stopni i bez deszczu, a w pozostałych województwach wszędzie popada i około 16.
9: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
8: Anna Badowska, zapraszam. Śródmieście, Borki, Ustronie, a może Zamłynie. Miejskie osiedla podlegają nieustannym zmianom. Jak kilka dekad temu żyło się w Radomiu? W jakim kierunku powinny iść współczesne zmiany? Nad tymi pytaniami pochylił się Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska.
9: Mogą być ciekawe i wydaje mi się, że są ciekawe, a to dowodem na to jest nawet to, że dotychczasowi czytelnicy, którzy już zdążyli zapoznać się z treścią książki, zazwyczaj są zadowoleni i mówią, że właśnie czegoś takiego było potrzeba, czegoś, co przywołuje wspomnienia, bo o to przede wszystkim w tej książce chodziło. Oczywiście jest ten walor informacyjny, ale przede wszystkim jest to książka, która ma przywoływać wspomnienia z dawnych lat, no bo wiadomo, że ludzie, którzy wychowywali się na tych blokowiskach od dzieciństwa, teraz są już ludźmi w średnim albo nawet i w dojrzałym wieku i dużo pamiętają. I to właśnie dla tych ludzi i częściowo również o tych ludziach jest ta książka. No, jestem, można powiedzieć, fanem filmów Stanisława Barei, a jak wiemy, Stanisław Bareja, czy to w Alternatywach 4, czy w Zmiennikach, czy w innych swoich filmach, zawsze jakieś wątki związane z blokowiskami były i przeważnie były to takie wątki, że gdzieś coś się zepsuło, gdzieś były jakieś awarie, niedoróbki. A pewnie wiele osób pamięta, że takie rzeczy zdarzały się nie tylko w filmach, no bo filmy w jakimś stopniu odzwierciedlały tę rzeczywistość tamtych lat, więc niektóre rzeczy zapewne mogą pamiętać również osobiście. Przede wszystkim był to świat wspomnień, bo oczywiście ja też pewne rzeczy pamiętam, może mniej niż niektóre starsze ode mnie osoby, ale też pewne rzeczy pamiętam, czy chociażby ze swojego osiedla nad Potokiem, czy z sąsiedniego Gołębiowa I, czy z innych osiedli. I też takie wątki tutaj się przewijały. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie zaskoczyło, wiele rzeczy mnie zaskoczyło, bo na przykład nie wiedziałem, że boisko otoczone takim ziemnym wałem na Gołębiowie I wśród mieszkańców tego osiedla nosi nazwę Wembley. Wielokrotnie obok tego boiska przechodziłem i dopiero w rozmowach z mieszkańcami, bo takie rozmowy też były elementem zbierania materiałów do książki, dowiedziałem się, że popularnie, potocznie wszyscy mówią na to

infrastruktury towarzyszącej. Na przykład na Gołębiowie pierwszym też była taka ciekawostka, że bodajże przez 2-3 lata od momentu oddania do użytku niektórych bloków ludzie nie mogli do nich dojść suchą stopą, bo płyty chodnikowe, które były przygotowane do ułożenia chodników, leżały sobie na stertach, bo po prostu budowlańcy byli tak zarobieni, można powiedzieć, że nie mieli czasu ich ułożyć, więc po prostu te płyty sobie leżały, a mieszkańcy czekali, aż wreszcie powstaną z nich chodniki. Najczęściej tuż przed klatkami były układane deski albo jakieś pustaki, po których można było niczym po wysepkach przejść do najbliższej utwardzonej drogi. Natomiast takie wspomnienie na przykład pojawiło się od jednej z mieszkanek Ustronia, która mówiła, że aby dojść do centrum miasta, zakładało się kalosze, przechodziło się w tych kaloszach na drugą stronę tunelu dworcowego, tam zostawiało się te buty u zaprzyjaźnionych sklepikarzy, kioskarzy i dopiero zakładało się te buty docelowe, w których można było iść dalej do miasta i wracając tak samo zmieniało się buty przed dworcem i szło się po błocie potem do bloków przy ulicy PCK. Zresztą jeżeli to byli znajomi, no to na pewno jakoś tam uczciwie przechowywali. Podstawowym takim źródłem, które pozwoliło mi na uzyskanie bardzo wielu cennych informacji, to była prasa. Prasa właśnie z lat 50., 60., 70. Mogłem do takich gazet dotrzeć czy to poprzez Radomską Bibliotekę Cyfrową, no to było łatwiejsze, no bo tutaj na komputerze można przeglądać gazety z dawnych lat, ale nie wszystkie są już zeskanowane, dlatego po wiele rzeczy trzeba było udać się osobiście do biblioteki przy ulicy Piłsudskiego i tam przeglądać, można powiedzieć, wertować takie grube zszywki, poszczególne roczniki gazet, ale to właśnie było najcenniejsze źródło, bo wiadomo, że w jakichś opracowaniach, czy historycznych, czy innych, naukowych na temat rozwoju Radomia nie ma właśnie takich smaczków, takich niuansów, że gdzieś były trudności z zaopatrzeniem w sklepach na osiedlach, że w ogóle tych sklepów początkowo nie było i trzeba było udawać się gdzieś na zakupy do sąsiedniej dzielnicy, czy właśnie o tych problemach z błotem, z innymi niedogodnościami. To właśnie najlepiej przedstawiały gazety, bo wiadomo, że takie interwencje w gazetach zawsze się pojawiały i pojawiają. No i to jest doskonały materiał do poznania historii osiedli. Można powiedzieć, z doświadczeń moich poprzedników, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, też czerpałem tę wiedzę. No to właśnie oprócz tej prasy jeszcze pewne opracowania, jeżeli chodzi już o książki, czyli książka pani Elżbiety Maj o rozwoju przestrzennym Radomia w latach 1960-2010. Monumentalne opracowanie, ale bardzo cenne. Oczywiście to już trochę takie bardziej fachowym językiem pisane, którego nie chciałem, że tak powiem, w większości przenosić do swojej książki, no bo wiadomo, że książka, którą piszą i potem czytają osoby z kręgów architektów, projektantów, ma pewien inny układ. Natomiast no, wiele cennych rzeczy dowiedziałem się z tej książki, chociażby o tym, w jakich latach poszczególne osiedla czy części tych osiedli były budowane, w jakiej technologii, bo oczywiście nie wszędzie była to ta wielka płyta. Wiadomo, że wcześniejsze bloki były budowane z innych elementów, czy to z pustaków, czy powiedzmy z jakichś innych prefabrykatów. Jeszcze nie była to ta wielka płyta, bo ona się pojawiła w roku 1971. No i oczywiście takim źródłem informacji była też Encyklopedia Radomia Jerzego Sekulskiego, w której też było bardzo wiele cennych informacji, przede wszystkim dat, które trudno byłoby ustalić tak od ręki, a zawsze można do takiej encyklopedii sięgnąć i dowiedzieć się. Oczywiście to też wymagało pewnej weryfikacji, no bo encyklopedia została wydana 12 lat temu, więc no pewne rzeczy też się zmieniają i trzeba było na bieżąco sprawdzać, czy coś się nie zdezaktualizowało. Uznałem, że taki będzie najlepszy, bo najłatwiej pewne rzeczy w ten sposób znaleźć. Oczywiście można było to zrobić na przykład w układzie chronologicznym, czyli od pierwszego osiedla, które powstało, ale później w latach powiedzmy 70., 80. te budowy, można powiedzieć, nakładały się na siebie, bo w jednym czasie było realizowanych kilka osiedli. Na jednym jeszcze bloki powstawały, ono już było bliskie zakończeniu, na innym dopiero

0: powstawały, częściowo te osiedla były budowane też w taki sposób, że były budowane pewnymi jednostkami, tak jak osiedle Ustronie, że jednostka A, jednostka B, jednostka C, więc tutaj byłoby trudna do ustalenia ta chronologia, dlatego przyjąłem, że najlepszy będzie układ alfabetyczny i jeżeli ktoś chce znaleźć swoje osiedle, no to wtedy wie, w którym miejscu ma szukać. No z tych niewielkich to oczywiście możemy wymienić obozisko, bo blokowisko stanowi tam tylko część całej dzielnicy. Wiadomo, że jest to większa dzielnica. Podobnie jest na Młodzianowie, gdzie bloki stoją tylko w jednej części, a jeszcze jest część złożona z domów jednorodzinnych, czy chociażby ta część przemysłowa. No i tak samo jest na Wośnikach. Wośniki są też bardzo rozległą dzielnicą, natomiast osiedle składające się z bloków stanowi tylko mały fragment, no ale oczywiście trudno było pominąć, bo jednak te kilkanaście bloków też dla mieszkańców tej okolicy ma znaczenie. Osiedle Ustronie było zaprojektowane dla 26 600 mieszkańców. Nie wiadomo, czy była to liczba przypadkowa, czy w jakiś sposób miało to nawiązywać do znanego kodu pocztowego Radomia, ale takie były założenia, że to osiedle będzie dla tylu mieszkańców. No i akurat o ile osiedle Ustronie udało się wykonać mniej więcej w takiej formie, jakie było zaplanowane, czyli właśnie te trzy wspomniane jednostki, o tyle na przykład osiedle Południe nie zostało wykonane tak, jak to początkowo planowano, bo składa się ono obecnie z dwóch jednostek, a miało być ich sześć i to osiedle miało się rozciągać aż do mniej więcej terenów obecnego seminarium i prawie pod Muzeum Wsi Radomskiej, czyli wszystko między ulicami Wierzbicką a Starokrakowską i jeszcze dalej na zachód w kierunku Doliny Rzeki Mlecznej. To wszystko miało być zabudowane blokami, więc gdyby taka mega dzielnica powstała, no to nie wiem, jak dzisiaj by to wyglądało, bo przede wszystkim obecny układ komunikacyjny na pewno nie byłby w stanie obsłużyć takiego ruchu samochodowego, gdyby nagle wszyscy rano chcieli dojechać do pracy, do centrum miasta. No to osiedle, jakby nie patrzeć, jest najstarsze w mieście, no bo stuletnie, już nawet w tej chwili ponad stuletnie, bo w tamtym roku obchodzono setną rocznicę powstania plant. No i właśnie, tutaj takim motorem napędowym była ta fabryka broni, bo trzeba było zapewnić pracownikom mieszkania, ale nie tylko mieszkania, no bo oprócz bloków powstała tam cała infrastruktura typu kasyno, typu łaźnia. Tutaj też można się spierać o tym, czy ten rejon pomiędzy ulicami Poniatowskiego, Trauguta, Dowkąta i Kościuszki to już są bloki, zwłaszcza tutaj bliżej dworca, czy to jeszcze są kamienice. Ale jednak patrząc na to, jak wyglądają typowe kamienice w centrum miasta, gdzie stoją jedna przy drugiej z tak zwanymi podwórkami studniami, no to jednak można się skłaniać ku temu, żeby już te budynki w tym rejonie nazwać blokami, tym bardziej, że kolejne już były takimi typowymi blokami, a przy ulicy Kościuszki już później oczywiście po wojnie zostały dostawione też cztery wieżowce, chociaż wtedy jeszcze nie nazywano tego wieżowcami, tylko mówiono o tym bloki wieżowe, bo były to pierwsze takie budynki w naszym mieście. No to są budynki sześciopiętrowe, więc na tamte czasy to one były najwyższymi budynkami mieszkalnymi w mieście. Dopiero później, kiedy na piętnastoleciu powstały już typowe, znane nam wieżowce dziesięciopiętrowe, to tamte nie były najwyższymi, ale no przez jakiś czas wiodły prym. Jeżeli możemy w ten sposób podchodzić do tego, no to oczywiście są osiedla z domkami jednorodzinnymi typowe, gdzie bloków nie ma, ale trzeba też pamiętać, że jest wiele takich dzielnic, oczywiście mówimy o dzielnicach umownie, no bo to nie są dzielnice w takiej formie jak Warszawa, gdzie jest dzielnica, rada dzielnicy z burmistrzem, tylko są to dzielnice takie umowne. Jest wiele takich, gdzie są pojedyncze bloki, czy pojedyncze skupiska bloków, ale trudno to nazwać blokowiskiem jako takim, bo na przykład na Wólce Kwateckiej stoi kilka bloków, przy ulicy Gajl stoją bloki, na Podkanowie znajdziemy blok, na Koziej Górze znajdziemy blok, no ale to są pojedyncze bloki, więc no ciężko nazwać to blokowiskiem, więc o takich osiedlach akurat nie pisałem, chodziło o takie większe skupiska, gdzie toczy się jakieś życie, jeżeli chodzi o czy o kulturę, czy o światę, czy o inne dziedziny życia. Nie, może zacznę od swojego osiedla nad Potokiem, bo właśnie na tym osiedlu zostały wybudowane trzy pierwsze bloki, trzy pierwsze w Polsce bloki z wielkiej płyty w technologii W70. To była nowa technologia. Wiadomo, że już wcześniej w różnych miastach próbowano budować bloki wielkopłytowe, ale właśnie przełomem była ta technologia W70 autorstwa państwa Piechotków. To było małżeństwo. I ta technologia była później stosowana praktycznie w całej Polsce. W tej technologii zostało zbudowane całe osiedle Ustronie i przylegający do niego Prędocinek i Młodzianów. Natomiast tak, wracając do osiedla nad Potokiem, trzy pierwsze bloki były to bloki, można powiedzieć, eksperymentalne, bo w Polsce w tej technologii jeszcze nic nie budowano. Zaczęło się właśnie od budynku przy ulicy Grzybowskiej 7. No i był to taki budynek pokazowy. Zanim wprowadzili się pierwsi lokatorzy, zorganizowano tam wystawę, gdzie przyjeżdżali ludzie i z całego Radomia, i nawet spoza Radomia. Była to wystawa wyposażenia mieszkań. Były tam mieszkania urządzone właśnie na pokaz, gdzie było wszystko wykończone, były nawet jakieś ozdoby z cepeli. Przewodnicy oprowadzali po tych mieszkaniach. No i każdy mógł zobaczyć, jak się tam mieszka. Przede wszystkim ludzie oglądali układ pomieszczeń, no ale oczywiście to wyposażenie też ich ciekawiło, chociaż część z tych rzeczy, które były na wystawie, były zupełnie niedostępne, tak żeby można je było swobodnie kupić. No i kiedy ta wystawa się zakończyła, całe to wyposażenie zdemontowano, no bo oczywiście nikt nie zamierzał zostawić lokatorom tak wyposażonych mieszkań. Okazało się, że są pewne wówczas zamaskowane niedoróbki, a to gdzieś przemarzały ściany, a to gdzieś nie domykały się okna. No i później mieszkańcy właśnie z takimi rzeczami musieli się borykać, naprawiać, czy to we własnym zakresie, czy w ramach jakichś napraw gwarancyjnych. Więc nie było tak różowo, jak to wyglądało na prezentacji. Była sytuacja, no, która do tej pory istnieje, jeżeli chodzi o drugą klatkę w jednym z bloków przy ulicy Wośnickiej. No cóż, projektanci mieli, można powiedzieć, fantazję, bo wejścia do wszystkich klatek, do pierwszej, trzeciej, czwartej i tak dalej, są od frontu budynku, natomiast jedna samotna druga klatka jest z wejściem od tylnej części i to w dodatku jeszcze w załamaniu bloku, więc nawet idąc chodnikiem wzdłuż tylnej części bloku, ciężko tę klatkę zauważyć. Chcieli urozmaicić architekturę, no ale przy okazji utrudnili życie może nie tyle samym mieszkańcom, co bardziej odwiedzającym ich gościom, bo jeżeli faktycznie ktoś nie wie, jak do tej klatki dojść, no to może mieć spory problem. Tam drogę wskazuje tylko jedna namalowana na elewacji strzałka, ale różnych takich, można powiedzieć, smaczków jest więcej, bo na przykład napisałem o tym, że w jednym z wieżowców na Ustroniu są przesunięte okna, mianowicie budowlańcy, którzy montowali kolejne płyty z oknami w klatkach schodowych, w dwóch przypadkach te płyty odwrócili i okno w stosunku do całego pionu jest przesunięte o ponad metr w prawo. Zdjęć w całej książce jest blisko 650. Oczywiście część to są zdjęcia współczesne, ponieważ w tej serii wydawniczej taką zasadą było to, że obiekt każdy, który opisuje, czy to szkołę, czy kościół, czy jakiś charakterystyczny sklep, który można nazwać już mianem kultowego, bo istnieje w jednym miejscu od bardzo, bardzo dawna, każdy taki obiekt musiał być zilustrowany zdjęciem. Nawet jeżeli ktoś nie kojarzy z opisu danego budynku, no to na pewno to zdjęcie mu pomoże zlokalizować. Ale, i to jest, myślę, taka wiodąca rzecz, Książka jest też zilustrowana wieloma zdjęciami archiwalnymi. Do każdego osiedla jest albo po kilka, albo po kilkanaście zdjęć archiwalnych, w zależności od tego, jak duże jest to osiedle i ile tych zdjęć udało się pozyskać. No i to właśnie, wydaje mi się, one są siłą tej książki, bo przywołują te wspomnienia. Są to zdjęcia z czasów budowy poszczególnych osiedli albo kilka lat po ich oddaniu do użytku. I skąd takie zdjęcia pozyskiwałem? Ano właśnie, albo od spółdzielni mieszkaniowych. Tutaj oczywiście chciałbym wszystkim spółdzielniom, które miały takie zdjęcia i zechciały się nimi podzielić, serdecznie podziękować. Ale oczywiście także od osób indywidualnych, bo wiadomo, że czasami ktoś specjalnie robił takie zdjęcia na pamiątkę, ale bywały też sytuacje, że ktoś przypadkowo robił zdjęcia na przykład swoich dzieci bawiących się przed blokiem, ale w tle właśnie ten blok było widać i chociaż to zdjęcie wtedy nie było zamierzone w takiej formie, żeby ten blok było widać, no to jednak teraz się okazało, że to jest bardzo cenne, bo czasami jest to jedyne zdjęcie dostępne takiego bloku, gdzie indziej nie można tych zdjęć znaleźć. Ale oczywiście były to też zdjęcia pozyskiwane od innych jednostek, czy to szkół, czy parafii, które działają na tych osiedlach. Dużo się zmieniło, ale na szczęście można powiedzieć, na tyle dobrze zdążyłem poznać Radom przez te wiele lat, że no wiele tych lokalizacji bez problemu udawało się ustalić, a przynajmniej jakiś rejon, w którym dane zdjęcie było robione, bo o ile wiedziałem, że jakieś osiedle, jakieś zdjęcie jest na przykład z osiedla Południe, o tyle no, czasami ciężko można było zlokalizować dokładne miejsce, a to dlatego, że no, większość bloków na tym osiedlu jest bardzo podobnych do siebie. I taki przykład mogę podać, no było pewne zdjęcie, gdzie na parterze bloku było widać ciąg przyszłych, bo jeszcze blok był w trakcie budowy, przyszłych pawilonów handlowo-usługowych. No i teraz tak, gdzie to mogło być? Ulica Czarnolewska na pewno odpadała, bo widać było, że blok był z wielkiej płyty, a część z tych bloków przy ulicy Czarnolewskiej była budowana w innej technologii. Kolejny pomysł, gdzie to mogło być? Narożnik ulicy Wierzbickiej i Sycyńskiej. Tam faktycznie są bloki ze sklepami na parterze. Ale nie pasowała mi jedna rzecz. Na tym zdjęciu w tle nie było innych bloków, a powinny być, gdyby to była ta lokalizacja. No więc pojechałem na osiedle Południe. Faktycznie stanąłem w miejscu, w którym, z którego to zdjęcie mogło być zrobione. No i rzeczywiście nie pasowało mi to, że stoją te bloki w tle, a na zdjęciu ich nie było, mimo że sprawdzając na jakichś tam zdjęciach archiwalnych lotniczych, te bloki już wtedy stały. Dlatego musiałem obejść pewien fragment osiedla, no i udało się ustalić, że to jednak nie jest ulica Wierzbicka, tylko ulica Policka. No i oczywiście zachęcam wszystkich, którzy mieli w życiu jakąkolwiek styczność z blokowiskami, czy od początku powstania danego osiedla, czy później, żeby przeczytali, myślę, że na pewno znajdą tam coś dla siebie.
1: Myślę, że możemy stwierdzić, że domy z betonu to jednak bardzo ciekawe miejsca. A ja przypominam, moim i Państwa gościem był Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska. I zostaniemy przy temacie ciekawych obiektów budowlanych naszego miasta. Kamienica Deskurów dziś służy jako placówka kultury, ale to obiekt podniesiony z ruiny przez władze miasta. O tym zabytku opowiada Paweł Puto, regionalista z Radomskiej Resursy.
2: No warto mieć na uwadze fakt, że Andrzej Deskur, którego przodkowie przybyli do Polski około połowy XVIII wieku, w tym czasie był już no, jednym z takich bogatszych ludzi tutaj w okolicy. Posiadał liczne majątki ziemskie. No i nie ma się co dziwić, że po prostu swój tak naprawdę pałac, bo gdy widzimy taką najstarszą ikonografię ukazującą ten dom, mniej więcej z połowy XIX wieku, no to widzimy po prostu pałac miejski, piękny, szlachetnie jakby zaprojektowany. No nie ma się co dziwić, że po prostu przy głównym placu miejskim na rynku wznosi ten budynek. Ten czas, lata 20, połowa lat 20 XIX wieku, jeszcze nie zapadła decyzja, albo już zapadła, ale jeszcze roboty nie ruszyły przy wznoszeniu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, więc ulica Żeromskiego, dawna Lubelska, też nie nabrała jeszcze tego charakteru głównego, więc rynek był tym centrum miasta. No gdzieś indziej, jak nie w centrum miasta, można zbudować swój okazały pałac. Z tego co wiem, został zakup kupiony właśnie w celu wybudowania tego obiektu na początku lat 20., a wiadomo z akt historycznych, że mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku, gdy rozebrano właśnie ten ratusz, który stał po środku rynku, o którym wspominałem, władze miejskie zamyślały o budowie nowego i właśnie ta wschodnia pierzeja rynku, ten plac, ten kwartał w zasadzie pomiędzy rynkiem a farą był brany pod uwagę jako miejsce, gdzie miał być wzniesiony ten ratusz. Ostatecznie podjęto inną decyzję, ratusz nieco później wzniesiono w północnej pierzei rynku, a ten plac nabył właśnie Andrzej Deskur i wzniósł tam swój dom, który, powtórzę jeszcze raz, śmiało można nazywać pałacem miejskim. Sam Andrzej Deskur był wnukiem Jeana Pierre'a de Descour, który przybył do Polski mniej więcej w połowie XVIII wieku. Andrzej Deskur posiadał niesamowity życiorys i z ziemią radomską związany jest właśnie gdzieś od początku XIX wieku. Wiadomo, że między innymi w 1792 roku wstąpił on do Wojska Polskiego, brał udział w kampaniach lat 1792-1794, czyli między innymi w Powstaniu Kościuszkowskim, później też w wojnach napoleońskich. No, dosłużył się tam licznych orderów i tak dalej, więc był z takiego pokolenia prawdziwych patriotów, którzy dobro Polski mieli na sercu. I w pewnym momencie właśnie związał się tu z ziemią radomską, osiadł tu, wzniósł swój dom, ale w okolicach też posiadał liczne majątki ziemskie, między innymi Goryń, Bartodzieje, Smogorzów, Żabiankę, Pająków, ale co ciekawe także majątki w guberniach wołyńskiej czy kijowskiej, więc to naprawdę jeden z bogatszych ludzi ówczesnego czasu. Wypada się cieszyć, że tu w Radomiu pozostał po nim taki ślad właśnie jak piękna kamienica, w zasadzie cały kwartał zabudowy, później zwany kwartałem Deskura. Po tym remoncie, który zakończony został, widzimy jakby cały kompleks zabudowy, w zasadzie cały kwartał pomiędzy farą a rynkiem i pomiędzy też ulicami Irwańską i Grodzką w jednolitym kolorze, jako taka w miarę spójna całość. A trzeba wiedzieć, że tak naprawdę na ten kwartał zabudowy, na ten kompleks składają się pierwotnie dwie odrębne kamienice. I co ciekawe, starsza od kamienicy Deskurów była kamienica Stefana Czarneckiego, ta, która stoi wzdłuż ulicy Irwańskiej. Więc, bo ona powstała w pierwszej dekadzie, w zasadzie na przełomie pierwszej i drugiej, od 1808 do 1811 wznoszono ten budynek i dopiero później, po paru latach, Andrzej Deskur wzniósł właśnie swój pałac. Ale też trzeba mieć na uwadze, że ten pałac pierwotnie składał się tylko z tego budynku stojącego frontem do rynku. Tego, który ma piękny, klasycystyczny wygląd. Każdy widzi, stojąc na rynku, że mamy do czynienia z pięknym budynkiem, pierwotnie wzniesionym jako taki właśnie pałac, nie posiadający jeszcze tych skrzydeł bocznych, ponieważ ta strona, która znajduje się od ulicy Grodzkiej, a także ten zamykający kompleks zabudowy od strony fary, zostały wzniesione nieco później. Pierwotnie powstał tylko ten budynek stojący przy rynku, jako taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład klasycyzmu. Symetryczna elewacja jednopiętrowa z ryzalitem po środku, cztery pilastry na osi, balkon, piękny wysoki dach, dzisiaj niestety troszkę obniżony. Warto też pamiętać, że wtedy jakby posadzka rynku była nieco niżej i to podpiwniczenie jeszcze takie dość wysokie nadawało temu obiektowi naprawdę taki charakter właśnie pałacu, taki majestatyczny wygląd. Później właśnie ten cały kompleks jakby stworzył kwartał zabudowy z takim wewnętrznym dziedzińcem, z pięknym widokiem na wieżę fary z niego. Dzisiaj jest to też oczywiście zachowane w nieco innych warunkach, ale myślę, że o tym za chwilę. Także ten kwartał zabudowy, zwany dzisiaj kamienicą Deskurów, no, ma dużo ciekawszą i bogatszą historię, niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ to ujednolicenie po remoncie, no, jest trochę moim zdaniem niepotrzebne. Można było wydobyć w jakiś sposób chociażby kolorystyczny to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi budynkami, ale jednak tworzącymi tą sensowną całość. W pewnym okresie czasu w Radomiu był to jeden z nielicznych budynków posiadający tak wysoki standard jakby wykończenia wewnętrznego, tak urządzeń wewnętrznych, instalacji, pozwalający na to, żeby mógł tam rezydować naczelnik wojenny gubernii radomskiej. No, mamy już tu czasy powstania styczniowego, dość bolesne dla nas. Wtedy właśnie w kamienicy Deskurów przebywał, rezydował ten naczelnik wojenny, a dość wspomnieć, że przez okno widział na rynku wystawioną szubienicę, na której byli wieszani powstańcy styczniowi. Także, ale tych oczywiście lokatorów z biegiem lat i wydarzeń, które się odbywały w tym kwartale zabudowy, było mnóstwo. Naprawdę, omawiając je wszystkie szczegółowo, można by napisać bardzo ciekawą historię miasta ostatnich niemalże 200 lat. Na przykład w latach 1858-71 księgi miejskie wymieniają aż 39 lokatorów kamienicy Deskurów. Co ciekawe, już wtedy pewni lokatorzy też żydowskiego pochodzenia prowadzili tam swoje różne handle, sklepiki, czy mieli też mieszkania, ale znajdziemy tam też m.in. prywatną pensję dla dziewcząt pani Heleny Ponińskiej. Ale myślę, że najciekawszym wątkiem tak naprawdę w historii kamienicy, tu można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i do tego powracamy, było to, że właśnie tu już od 1873 roku urządzane były różnego rodzaju wystawy starożytności, rzeźb i dzieł sztuki. Także taka funkcja, no chyba można powiedzieć, miało pierwszego muzeum takiego miejskiego, była właśnie w kamienicy Deskurów. Co ciekawe, znamy katalog trzeciej z tych wystaw, tej, która się odbyła w 1883 roku, i można sobie wyobrazić, 248 obrazów wystawiono, a to były tylko jedne z wielu eksponatów różnego rodzaju, które tam pokazano, w tym m.in. dzieła Józefa Branta, Jacka Malczewskiego, Apoloniusza Kędzierskiego, ale na przykład też opona zdobyta pod Więdniem, czy miecz katowski z radomskiego ratusza, który zresztą później gdzieś zaginął. No i wiele innych rzeczy, chociażby tak egzotycznych jak rzeźby bóstw japońskich. Z tej najstarszej tkanki budowlanej no nie udało się wiele uratować. Myślę, że wie o tym każdy, kto widział, jak przebiegał remont. Tak naprawdę sama kamienica Deskurów, czyli ta od strony rynku i od strony ulicy Grodzkiej, no nie oszukujmy się, tam ocalały tak naprawdę elewacje. Wszystko, co wewnątrz, poza piwnicami, które są bardzo ciekawe, ale te chyba są już od strony Rwańskiej, o ile dobrze pamiętam. No wiadomo, jest to obiekt nowo wyremontowany, tak? Wszystko pachnie świeżością, jest przystosowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami, więc nie ma żadnych barier architektonicznych. Wspaniała przestrzeń i ten przeszklony dziedziniec z widokiem na wieżę w Pary, no to jest coś wspaniałego.
3: Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9. Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
1: Propagują adopcję, opiekują się zwierzętami ze schroniska, a także organizują cykliczne imprezy. Od 2 lat w naszym mieście działa Stowarzyszenie Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka. O tym, jak wygląda ich praca, Daria Żurowska rozmawiała ze swoimi gośćmi.
4: Ze mną w studiu przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka, pan prezes zarządu Kornel Makaruk i wolontariuszka pani Magdalena Sztowska. Witam bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: I może na początku powiedzmy, kim jesteście, co to za stowarzyszenie?
5: Jesteśmy grupą powstałą z wolontariuszy Radomskiego Schroniska, która stwierdziła prawie że 2 lata temu, bo na początku roku 2024, że sama działalność w schronisku to troszeczkę za mało. Że chcemy objąć jakąś pomocą, opieką zwierzęta nie tylko w schronisku, ale również ludzi, którzy powiedzmy no nie mogą sobie finansowo pomóc, pozwolić na należytą opiekę, czy należyte jakieś leczenie, operacje piesków. Jak również stwierdziliśmy, że jako grupa zorganizowana będziemy bardziej zauważalni, będziemy bardziej mieć więcej możliwości, aby pozyskiwać środki na te cele, o które nam chodzi. Oczywiście nie tylko cele finansowe dla nas są istotne, dla nas jest bardzo również istotna propagacja adopcji zwierząt. Przede wszystkim nie kupowania, ale adopcji zwierząt, jak również urażliwiania najmłodszych członków naszego społeczeństwa do ochrony zwierząt, do opieki nad zwierzętami.
4: Ilu was łącznie jest w tym stowarzyszeniu?
5: W tej chwili jest nas 25 osób. Są złożone 4 wnioski o przynależność do stowarzyszenia, także mam nadzieję, że niedługo będzie nas około 30.
4: Jak wygląda praca wolontariusza?
6: Praca wolontariusza głównie polega na tym, że wyprowadzamy psy na spacery. Staramy się 2 razy chociaż w tygodniu przyjechać, głównie w weekendy. Także wykonujemy też pielęgnacje, tak? Czeszemy tak przy spacerach, no ale głównie chodzi o tą radość po prostu z tego samego spaceru, tak? Bo jednak siedzą no, w boksach te psy, tak? I nie mają za bardzo radości, szczęścia, dopóki nie przyjedziemy po prostu.
4: Co jest

0: domach, są po przejściach, są niestety oddawane przez byłych właścicieli, tak. I te zwierzęta, no tak, wymagają dużo pracy behawioralnej, dużo miłości. No i każdy, tak naprawdę, każdy spacer, tak, czy każdy po prostu kontakt z człowiekiem, to jest dla nich po prostu ogromna radość, tak? Także myślę, że no, samo po prostu to, że się pomaga tym zwierzętom, to jest dla mnie na przykład i dla reszty wolontariuszy, myślę, ogromna radość po prostu.
1: A najtrudniejsze w pracy wolontariusza?
0: Myślę, że no to mogę przytoczyć moją trochę, moje początki pracy jako wolontariusz w schronisku. Na pewno było bardzo ciężko przyjechać i zobaczyć ilości zwierząt w jednym miejscu i też to jest z jednej strony straszne, że no te zwierzęta przez człowieka niestety trafiają, tak? I to

0: wszystkie po prostu zwierzęta stamtąd. No bo to jednak, no, wielka miłość po prostu do zwierząt moja, tak? I myślę, że innych wolontariuszy tak samo to przyciąga.
1: A ile czasu trzeba poświęcać na pracę w tym wolontariacie? Jak często przyjeżdżacie do schroniska? Czy przyjeżdżacie raczej okazjonalnie?
0: Znaczy, staramy się zawsze w weekendy, tak? W sobotę głównie przyjeżdżać. W niedzielę niektórzy też przyjeżdżają. Na tygodniu raczej też pojedyncze osoby, ale to już naprawdę same pojedyncze osoby przyjeżdżają. No a tak to, jak jesteśmy w weekend, no to jest grupa złożona z wolontariuszy, doświadczonych wolontariuszy, którzy no raczej przyjeżdżają regularnie.
1: Powiedzmy, a jakie psy i koty trafiają do schroniska? Jak to wygląda?
0: No głównie przez straż miejską, tak, są przywożone, tak, lub są telefony, tak, do pracowników, tak, schroniska, że coś się stało, tak, jest interwencja jakaś musi być, tak, jednak, no albo są niestety łapane, tak, na gdzieś tam na ulicy, na polach, tak. Więc no tak naprawdę z różnych przypadków są trafiane, tak, te zwierzęta. No przyjeżdżamy w soboty na przykład, tak, i jest na przykład rząd jednych, tak, boksów psów, jak, z jakąś tam nazwą, tak. No i jak liczymy ilość osób, jest na przykład 20 czy tam mniej osób, no to jak jest wystarczająca ilość wolontariuszy, no to bierzemy się po prostu na przykład za te większe boksy, gdzie w boksach siedzą po 4, po 5 psów, tak? I musi te 5 osób z jednym boksem po prostu wyjść na spacer.
1: A czy są jakieś psy lub koty, które potrzebują jakiejś na przykład szczególnej opieki?
0: Znaczy, z kotami tutaj, wiadomo, pracownica jedna się zajmuje kotami i tu raczej do niej by było to pytanie, ale na pewno, no tak, mi się wydaje, że wszystkie wymagają dobrej, tak, opieki, tak, dobrego po prostu wsparcia takiego, tak, zarówno dla pracowników także, bo teraz jest też taki czas, że trwa remont w schronisku, tak, no i też jest, no, ciężko dla zwierząt zarówno, jak i dla pracowników, tak, więc też chciałam tu powiedzieć, że zapraszamy ludzi, tak, chętnych, tak, którzy kochają zwierzęta, tak, którzy kochają pomagać po prostu, aby dołączyć do wolontariatu, lub jeśli ktoś nie może dołączyć, no to po prostu na akcję zapraszamy, mamy akcję Wyprowadź psa na spacer co miesiąc, staramy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizować taką akcję i ludzie z miasta przyjeżdżają do schroniska i dostają pieska na spacer.
1: No właśnie, tutaj koleżanka wspomniała, czy można do was dołączyć?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Można dołączyć do samego schroniska, jako wolontariusz schroniska, bo prawo wyprowadzania piesków, jak gdyby, powiedzmy, samodzielnie, bo ma tylko i wyłącznie wolontariusz, który podpisał umowę ze schroniskiem wolontariacką. Natomiast do nas zapraszamy wszelkie osoby, które chcą współpracować, nie tylko w samym wolontariacie, ponieważ nasza praca to nie tylko samo wyprowadzanie psów, ale to jest również imprezy, które organizujemy, które mają na celu właśnie pozyskanie między innymi środków na
0: pomoc. Także ludzi do adopcji.
2: Ludzi do adopcji, oczywiście, że tak. Przez to, powiedzmy, też, powiedzmy, jeżeli organizujemy pikniki. W tamtym roku zorganizowaliśmy 3 pikniki. Pierwszy piknik to był piknik na osiedlu Ustronie, później był piknik w Leśniczówce i był piknik na osiedlu Gołębiów. Na każdym z tych pikników zabieramy po kilka piesków ze schroniska, które mają szansę znaleźć dom. I zdarzają się sytuacje, że znajdują dom. Także, powiedzmy, tu jest ten element, powiedzmy, kiedy pokazujemy te pieski i je promujemy, jak również prowadzimy zbiórki. Zbiórki oczywiście zarejestrowane, gdzie pieniądze przekazujemy też również schronisku. W tamtym roku finansowaliśmy za kwotę około 7 tysięcy złotych specjalistyczny lek dla piesków starszych, które na stawy, które wymagają takiego leczenia, które, powiedzmy, uśmierza im ból i, powiedzmy, łatwiej jest im żyć, egzystować. Jak również sfinansowaliśmy ludziom prywatnym leczenie piesków. Były to czy operacje. Także, no, staramy się jak najbardziej zdobyć jak najwięcej środków, żeby tym wszystkim psom i schroniskowym, i nieschroniskowym użyć w ich życiu.
1: To jakie jeszcze, oprócz tych zbiórek na leki, jakie potrzeby ma schronisko, no i wasze stowarzyszenie, które pomaga?
2: Wielkie potrzeby są, jeżeli chodzi o karmy specjalistyczne. Karmy gastro i karmy hiperalergiczne. No, schronisko ma swoje fundusze, którymi operuje, którymi działa, robi to jak tylko się da, najbardziej gospodarczo i ekonomicznie, natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Tak samo przy każdej imprezie ogłaszamy jedną rzecz, że zbieramy również dary w formie, czy to powiedzmy jakiś kocy, ręczników, prześcieradeł, które są potrzebne w schronisku, jak również takich rzeczy jak obroże przeciwpożarowe. Pieski, no nie ma, niestety nie mamy tyle środków, a schronisko nie ma tyle środków, żeby wszystkie pieski zabezpieczać przeciw pchłom i kleszczom na bieżąco. Dlatego przy spacerach posypujemy lub przyskamy pieski środkami przeciw kleszczom. Natomiast powiedzmy, jest to chemia, która powiedzmy, no, nie jest najlepsza w wykorzystaniu. Dlatego staramy się jak największym ilości psów wyposażyć w obroże, które powiedzmy są działają przez 3 miesiące, na przykład powiedzmy nie są tak inwazyjne i tak szkodliwe dla pieska. W okresie zimowym bardzo potrzebne są ręczniki, koce, kołdry, tylko oczywiście nie puchowe kołdry, tego typu rzeczy. Z kolei w okresie letnim bardzo potrzebne są prześcieradła, jakieś stare kołdry, którymi zasłaniamy od słońca boksy pieską. Natomiast mówię, te ciepłe rzeczy są potrzebne szczególnie w okresie zimowym.
1: Powiedzmy, wspomniał tutaj pan o adopcji. Jak wygląda taki proces adopcyjny? Czy na przykład przychodzi się do schroniska i po 2 godzinach wychodzi z psem? Czy to jest jakiś proces? Nie. Jak to właśnie wygląda? Wytłumaczmy.
2: Oczywiście, no nie. Są zdarzenia takie, powiedzmy, kiedy adopcja jest natychmiastowa. Ja sam miałem takie zdarzenie w tamtym roku, 6 lat temu, kiedy w schronisku panowała parwowiroza i straż miejska przywiozła pieska szczeniaka z interwencji z ulicy Złapanego. No jest wiadomo było, że ten pies nie ma praktycznie wielkich szans przeżycia w schronisku, gdzie akurat ten wirus panuje, dopóki nie zostanie zlikwidowany. No to wziąłem pieska na ten czas, który trwa do dnia dzisiejszego. Ale generalnie adopcja polega na tym, że ktoś przyjeżdża do schroniska, ogląda sobie pieski, zakochuje się, zazwyczaj z wzajemnością z pieskiem. Wtedy z tego pieska bierze na spacer i z wolontariuszem oczywiście idzie na spacer, z tym psem poznają się. Po pierwszych kilku zapoznaniach, jeżeli wszystko współgra i ta miłość jest obopólna, wtedy następuje proces adopcyjny, gdzie powiedzmy osoba zainteresowana podpisuje umowę adopcyjną. Oczywiście piesek, który idzie do adopcji, jest pieskiem już wysterylizowanym, zaczipowanym z podstawowymi szczepieniami.
1: Czy często zdarza się, że na przykład piesek wraca do schroniska po takiej adopcji?
2: Zdarzają się takie sytuacje. Te sytuacje są zazwyczaj w takich domach, gdzie na przykład już jest jakiś piesek. I oczywiście, powiedzmy, ta adopcja też polega na tym, że piesek, który jest już właścicielem, jest masowy właścicieli, uczestniczy w tych spacerach, bo one też jeszcze pieski muszą się poznać. Ale podwór, wybieg dla psów, a dom to są dwie różne rzeczy. I zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje, że właściciel nie może sobie poradzić z wychowaniem psa, bo niestety te psy wszystkie, mimo naszych starań i działań, żeby powiedzmy jak bardziej je socjalizować, no są niejednokrotnie trudnymi psami. I czasem zdarzają się, że powiedzmy, że ktoś sobie nie może poradzić i no, z bólem serca musi oddać.
1: A czy są jakieś historie adopcyjne, które zapadły Państwu w pamięć? Pamiętacie takie?
2: No na pewno moja historia adopcyjna z misią, którą wziąłem na ten czas. Natomiast sytuacje, kiedy

0: uważali, że nie będzie tutaj miłości wielkiej. Okazało się, że Dozgodna Miłość i Piosek żyje, mieszka, ma się wspaniale.
1: A u pani jakaś taka historia?

0: pies pociągiem. Że ktoś pewnie wsiadł, może właściciel wsiadł, zapomniał o psie, no i pies przyjechał skądś tam do Radomia pociągiem. I tak jak nawet jest ta bajka, książka o psie, co jeździł koleją. I no teraz, z tego co wiem, pies jest w domu, tak, jest zaadoptowany. Mam nadzieję, że ma się dobrze, jest szczęśliwy, na pewno w kochającym domu.
1: Czyli to znaczy, że ktoś go zostawił w tym pociągu, tak?
0: Tak, no ktoś musiał go znaleźć, tak, ktoś zadzwonił pewnie po straż miejską i go do Sulińska przywieźli. No i pewnie ktoś przyjechał, nie wiem, czy właściciel, czy ktoś się po prostu z ludzi z miasta przyjechał i po prostu się zakochał w tym psie, tak. Może też historię poznał tak, że o psie, co jeździł koleją. I też no, taka wielka miłość, ale właśnie o to chodzi, że najlepsze jest, nie ma takich historii, ale najlepsze jest to, że jest taka miłość bezwarunkowa, taka od razu miłość, jak ludzie przyjeżdżają, tak, i pies się zakochuje w osobie i ta osoba w psie, to jest po prostu, no, piękne, tak.
1: Też warto, ci, którzy nas słuchają i myślą o zaadoptowaniu pieska, to też chyba warto podkreślić, że pies to nie jest tylko zabawka czy kot, ale to jest obowiązek i duża bardzo odpowiedzialność.
2: Jest, to jest wielka odpowiedzialność, to są świetne słowa, bo to jest... Każdy, kto posiada psa, to nie muszę przekonywać go, że wierzy o tym, że pies czuje, myśli, z psem się rozmawia. Czasem osoby postronne, nie mające psa, mogą pomyśleć, że ktoś pies jest niestety na rozumie. Ale no, my psiarze też tak się zachowujemy, traktujemy zwierzęta jako członków rodziny. Wiadomo jest, rzeczą jest, że jeżeli powiedzmy ktoś podróżuje, musi mieć świadomość tego, że nie będziemy tego psa zostawiać. Że każde, nawet zostawianie wśród znajomych, bliskich, którzy znają psa, jest to dla psa wielkie przeżycie. Ja na przykład jestem w ogóle tak samo wielkim przeciwnikiem, jak widzę, że powiedzmy pieski zostawiane są na zakupach koło sklepu. Już nie chodzi o to, powiedzmy, że pies jest narażony na różne niebezpieczeństwa, ale powiedzmy, ten pies naprawdę to przeżywa.
1: Tutaj już wspomnieliście o tym, że na przykład ci, którzy nie mogą zaadoptować pieska, ale kochają zwierzęta, to mogą przyjść na takie spacery, które organizujecie raz w miesiącu. Powiedzmy, kiedy te spacery się odbywają i jak to ogólnie wygląda?
0: Każdą pierwszą sobotę miesiąca są organizowane spacery. Tutaj cała nasza ekipa psiej kostki jest, cała ekipa wolontariuszy ze schroniska także, którzy nam pomagają. No i każdy przyjeżdża, mamy podane godziny, zwykle to jest od 10 do 13 godziny i no ludzie przyjeżdżają, stoją pod bramą, tak, no i czekamy, aż wydamy pieska, tak, oczywiście to jest wszystko pod okiem wolontariusza, no i te pieski idą na spacer 20-minutowy, czasami trochę dłużej, jak ktoś po prostu się zakocha w tym psie, tak, i to jest takie, że fajni są naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają, bo ja widzę, tak, na przykład, że to jest jednak ogromna miłość, tak, do psa. I z jednej strony widzę żal taki w sobie, wyrzuty, że nie mogą po prostu wziąć psa, bardzo by chcieli, ale nie mogą, tak? Ale z chęcią wracają, przyjeżdżają, kilka razy potrafią przyjechać, tak, czasami nawet potem wracają niektóre te osoby na samą adopcję psa.
3: To tyle na dziś, zauważ.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Polskie lotnictwo poderwane, trwa atak na Ukrainę. W związku z nim rozpoczęto działania lotnictwa wojskowego nad Polską o charakterze prewencyjnym. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alerty RCB. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej tragedii. O szczegółach Rafał Różycki.
1: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
2: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
1: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
2: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą umowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał w poniedziałek wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest jednak znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść w środę, ale jak poinformował w poniedziałek MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiemy?
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. We wtorek w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co wiadomo na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
5: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bałutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji, a w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
7: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
6: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
8: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
6: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
8: Kara jest stosunkowo niska.
6: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
0: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Mają wakaty, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy... Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Wynika z badania przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
9: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
10: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
9: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
0: Według danych GUS z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Organizatorzy kampanii chcą, by dorośli zrozumieli, czym jest przemoc wobec dzieci, jakie są jej konsekwencje i dlaczego nigdy nie może być usprawiedliwiona.
12: To nasza obecność i ochrona ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
11: Mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na rzecz ochrony dzieci. Dane rzeczywiście są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
13: Taki hejt, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się niesprawdzonymi poglądami.
11: Przyznaje Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
0: I ma angażować szkoły, placówki edukacyjne, instytucje i dorosłe. Będą działania edukacyjne i rozmowy o tym, jak rozpoznawać przemoc i jak na nią reagować. 19 listopada akcja zakończy się symbolicznym akcentem, podświetleniem obiektów na czerwono. Prace zostały już zakończone, testy potwierdziły, że usterka została usunięta, mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycje tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał dziś zacząć kursować, ale niestety nie pojechał. Podczas prowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu.
14: Niektóre typy tramwaju

0: których mieszka, radzę sobie inaczej, ale i gdyby był, to wsiadłbym do niego i byłbym szybciej. I brat by był zadowolony i ja.
1: Na pewno się przyda, bo bardzo dużo ludzi mieszka na tej trasie.
2: Mogę już, bo wszystko wygląda na skończone.
3: Jak zapewnia inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą. Wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki nie zjedzą.
4: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
3: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolskim od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny. Przed sezonem grzewczym trzeba zaprosić do domu kominiarza. Takie przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz do roku. Czyste przewody kominowe, wentylacja i założone czujniki czadu i dwutlenku węgla, wszystko to może uratować życie. Pytanie więc, czy właściciele domów o tym pamiętają i mają u siebie czujniki?
5: Nie mamy, ale mam potrzebę założyć. Mam słabą wentylację właśnie tam, gdzie jest Junkers i będę w tym roku zakładać to plus dodatkową wentylację z okna.
6: Do roku wykonuję.
7: Raz do roku.
6: I piecyk gazowy również.
7: Czy macie coś takiego państwo w domu?
8: Nie, ale moi rodzice mają.
7: Przydatne?
8: Ja myślę, że tak. Jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
3: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przyjeżdżający do miasta. Podwyżka jest możliwa po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą przyjął Sejm. Zgodnie z nowelizacją opłata ta nie będzie już uzależniona od jakości powietrza. Ponadto maksymalna stawka ma być podniesiona do 5 zł za osobę za dobę. Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
9: W tym momencie mamy 2, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie, wszędzie, gdzie się nie pojedzie, płaci się tak zwany local tax.
10: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, które rocznie przyjmuje między 3 a 5 milionów turystów. W związku z powyższym miasto tego rodzaju jest eksploatowane dużo szybciej niż miasto, które tego ruchu nie ma. Niszczą się nasze drogi, mamy dużo wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami i tak dalej.
11: Przestańmy oszukiwać siebie i turystów. Nie bójmy się tego. Należy się nam, nie bójmy się tego i powinniśmy o niego świadomie wnioskować.
3: Dodaje Karol Wagner, Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane rocznie z tytułu opłaty miejscowej ma około niemalże 6 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczane na utrzymanie infrastruktury miejskiej, z której korzystają turyści, jak i mieszkańcy, a również jest przeznaczana na miejską komunikację autobusową. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Maria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Przejazdy kolejowe na Mazowszu pod specjalnym nadzorem drogówki. To po wypadku w Sokolnikach Suchych w gminie Wieniawa, w którym zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Funkcjonariusze kontrolują przejazdy między innymi przy użyciu drona. Jak mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej drogówki, tego rodzaju działania będą prowadzone systematycznie.
1: Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierujący respektują obowiązujące przepisy i zachowują szczególną ostrożność w rejonie przejazdów.
0: Funkcjonariusze apelują o ostrożność. Kierowcy deklarują, że uważają przy przejazdach kolejowych.
2: Zobaczyć 10 razy w lewo, w prawo, mimo to, że czerwone światło się świeci.
3: Uważamy bardzo, nie? Jest znak stop, to się chwilę zatrzymujemy.
4: Są tacy, którzy bardzo uważają, ale są tacy, którzy w ogóle nie uważają i po prostu lecą.
0: W ubiegłym tygodniu podczas takich kontroli w powiecie ostrowieckim w ciągu kilku godzin ukarano 20 kierowców. 95 tysięcy złotych straciła 71-letnia mieszkanka gminy Kozienice. O pierwszej w nocy zadzwoniła do niej kobieta i podszywając się pod jej córkę poprosiła o pomoc. Okazało się, że córka seniorki miała spowodować wypadek, w którym zginęły dwie osoby i by uniknąć aresztu trzeba wpłacić 180 tysięcy.

0: tysięcy złotych. Jak mówi Ilona Tarczyńska z kozienickiej policji, 71-latka wyszła z domu i przekazała część żądanej kwoty.
1: Seniorka poinformowała, że nie posiada żądanej kwoty, jednak ma w domu 95 tysięcy złotych. Kilkanaście minut później przed jej dom przyjechał mężczyzna podający się za prokuratora, któremu seniorka przekazała pieniądze.
0: Kozienicka policja stara się ustalić sprawców zdarzenia. Przemoc, problemy zdrowotne, ciężka choroba czy depresja. Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Placówka rozpoczęła działalność 25 lat temu. Specjaliści pomagają radomianom z różnymi problemami. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
2: Każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc. I zawsze taki sygnał do społeczeństwa z naszej strony ośrodka był wysyłany.
0: W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radomiu działa także specjalna infolinia, pod którą radomianie w czasie kryzysu mogą otrzymać wsparcie. Będą promować ochronę środowiska i zachęcać do przesiadki na rower. Od środy trwa Europejski Tydzień Mobilności. Z tej okazji Koleje Mazowieckie jak co roku wprowadzają darmowe przejazdy dla podróżnych. To udogodnienie będzie funkcjonować w najbliższy wtorek, 22 września, czyli w Światowy Dzień Bez Samochodu, mówi Rafał Rejkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
3: W tym dniu podróżni będą mogli nieodpłatnie podróżować wszystkimi pociągami Kolei Mazowieckich, autobusami zastępczymi, komunikacji autobusowej i lotniskowymi uruchamianymi przez przewoźnika Kolei Mazowieckich.
0: Jak co roku, także w Radomiu w Dzień Bez Samochodu będą obowiązywały darmowe przejazdy komunikacją miejską. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem, ale kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu. Widowisko odbędzie się 25 listopada w Szkole Muzycznej. A my mamy dla Was podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Piszcie na adres radom@voxfm.pl. Kolejne dwie nowe ulice utwardzone w Radomiu. Nowa nawierzchnia pojawiła się na ulicy Inwalidów Wojennych oraz łączącym z nią odcinku ulicy Niemcewicza. To w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
4: W ramach zadania na wspomnianych odcinkach pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik. Wykonano również zjazdy i pobocza, a także ustawiono znaki drogowe.
0: Koszt tej inwestycji to prawie 450 tysięcy złotych. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Radomiu docierają do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznają ich potrzeby i organizują dla nich pomoc. Teraz poszukiwane są kolejne osoby, które chcą dołączyć do akcji w naszym mieście. A kto może zostać wolontariuszem? O tym Katarzyna Cielecka, lider rejonu Radom Północ.
5: Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny. Fajny zespół, ale tak naprawdę chęć pomocy to jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi.
0: Aby się zgłosić, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wypełnić formularz. Rekrutacja w Radomiu potrwa do połowy października. Made in Radom to tytuł interaktywnej wystawy, którą można oglądać w kamienicy Deskurów na radomskim rynku. Na odwiedzających czekają kameralne kino, które poprzez obraz i emocje przybliżą ważne momenty z dziejów Grodu nad Mleczną, a w świecie dźwięków wraz z Mikołajem z Radomia można zagrać hejnał miasta. Wystawę można oglądać do 11 października. Ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Tyle Nadleśnictwo Radom dokłada do utylizacji śmieci znalezionych w lesie. Nielegalne wysypiska śmieci to nadal duży problem. Znajdujemy tam dosłownie wszystko, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
6: Możemy tutaj podzielić na dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek.
0: Leśnicy w celu ujęcia sprawców stosują fotopułapki i monitorują lasy. Wysoka porażka z mistrzem Polski. W meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak przegrał na wyjeździe z Lechem Poznań. Mecz zakończył się wynikiem 1-5. Dla podopiecznych Rafała Grzyba to 5. porażka w tym sezonie. Teraz przed piłkarzami przerwa na reprezentację. Do grania wrócą za 3 tygodnie. 12 października zagrają przed własną publicznością z Motorem Lublin. To będzie ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego przygotowuje wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Zabytki, które zobaczymy na wystawie, są wypożyczone z kolekcji najważniejszych polskich instytucji muzealnych i naukowych. Wernisaż wystawy w najbliższy piątek, 25 września. Dobiega końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Ma być ono odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Parterowy budynek o powierzchni użytkowej prawie 700 metrów kwadratowych powstaje przy ulicy Jana Pawła II. W placówce zostanie zapewniona opieka dla 20 osób w trybie dziennym i całodobowym, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
7: Głównym zadaniem tej placówki będzie podejmowanie działań zmierzających do jak najdłuższego utrzymania sprawności fizycznej i aktywności takiej społecznej osób z niepełnosprawnościami. Będą się tam odbywały zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, w tym także rehabilitacja, treningi pamięci.
0: Koszt prac to prawie 5 milionów złotych. Obiekt ma być oddany do użytku w październiku tego roku. Ceny benzyny poszybowały do góry, a to jeszcze nie koniec. Kierowcy obawiają się nawet 10 zł za litr oleju napędowego. A jak można oszczędzać paliwo? Podpowiadają uczniowie radomskiej samochodówki.
8: Wyjąć z samochodu zbędne rzeczy, w miarę szybko rozpędzać samochód i trzymać tą prędkość, żeby niepotrzebnie go nie wkręcać na zbyt długi czas w wysokie obroty.
9: Przy niskich obrotach zmieniać biegi, ciśnienie w ogumieniu myślę też odpowiednie.
10: Jeździć na zimówkach w lato, ponieważ wiadomo, że jak się jeździ na zimówkach, jest to większe tarcie, jest większe wtedy spalanie.
0: Z uczniami rozmawiał nasz reporter Wojciech Wójcikowski. Pogoda z wakacyjnej zamienia się w jesienną. Mazowiecka policja apeluje do kierowców i pieszych o ostrożność, zwłaszcza w deszczowe dni. Jak przypomina Paulina Wołczyńska z mazowieckiej policji, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania.
11: Nie wchodźcie, drodzy Państwo, pod nadjeżdżające pojazdy, bo pojazd nie ma takiej kotwicy, on się w miejscu nie zatrzyma, teraz będzie dużo spadających liści. Aura deszczowa to też wydłuża tą drogę hamowania.
0: Policja zapowiada więcej kontroli, głównie jeśli chodzi o prędkość i stan trzeźwości kierowców. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem Robogate'a, mówi Julita Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
12: W odróżnieniu od takich standardowych urządzeń typu egzoszkielet, gdzie tutaj ortezy mocowane są na stawy pacjenta, to tutaj w tym urządzeniu Robogate ortezy mocowane są na stopy pacjenta i dzięki temu umożliwiają wymuszanie takiego naturalnego wzorca chodu. Pacjent też jest upięty w taką specjalną uprzęż, która powoduje, że masa ciała dziecka jest odciążona.
0: Nabór do projektu cały czas trwa. Szczegółowe kryteria dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela. Za oknami pogoda nie rozpieszcza radomian. W okresie jesienno-zimowym dopada nas tak zwana chandra. Jak sobie z nią radzić? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? O tym Andrzej Karczewski, radomski psychiatra.
13: Znaczy chandra, można powiedzieć, że to jest jakieś takie przygodne obniżenie nastroju, tak? Natomiast jeśli mamy mówić o depresji sezonowej, czyli o tym, co się pojawia tutaj na jesień, tak? Albo na wczesną zimę, no to jest często takie wyraźne obniżenie nastroju, zmęczenie, senność. Ludzie śpią dłużej, skarżą się ciągle na niewyspanie, z upływem dnia marzą tylko o powrocie do łóżka, wzrasta łaknienie.
0: Kiedy zauważymy u siebie podobne objawy, warto zasięgnąć porady specjalistów. będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną w naszym mieście i pomyśleć o własnym rozwoju zawodowym. 23 września, czyli w najbliższą środę, Miejski Ośrodek Pracy organizuje pierwsze dni kształcenia i rozwoju zawodowego. Będzie można zapoznać się z ofertą ponad 20 szkół i instytucji, mówi Aneta Pieńkowska, rzecznik Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.
14: Zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będzie wyjątkowe wydarzenie, którym chcemy Państwu pokazać, że Urząd Pracy to nie jest tylko miejsce, do którego przychodzi się, kiedy straci się zatrudnienie, ale przede wszystkim jest to miejsce, gdzie możecie dowiedzieć się, jak się rozwijać, jak podnosić swoje kwalifikacje, jak zdobywać nowe umiejętności i kompetencje. No i właśnie temu będzie służyło wydarzenie, które organizujemy 23 września, czyli Dzień Kształcenia i Rozwoju Zawodowego. Chcemy w jednym miejscu połączyć mieszkańców z instytucjami szkoleniowymi, z placówkami edukacyjnymi, no i ekspertami, którzy zajmują się właśnie rozwojem zawodowym. To ma bardzo duże znaczenie, bo zdobywanie nowych kompetencji i świadome takie planowanie swojej dalszej drogi zawodowej, swojej kariery jest dzisiaj bardzo ważne. Rynek pracy zmienia się. Pracodawcy mają coraz większe wymagania, bardziej różnorodne, dlatego warto uczyć się przez całe życie i tą ideę uczenia się przez całe życie chcemy tutaj podczas naszego wydarzenia promować. To wydarzenie kierujemy do wszystkich osób, które z jednej strony myślą o zmianie pracy, ale też rozwoju, o zdobywaniu nowych kompetencji i kwalifikacji, jak również kierujemy je do młodych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy, no i w jednym miejscu będą mogli poznać wiele konkretnych możliwości rozwoju. Stawiamy na bezpłatne kursy, bezpłatne szkolenia, więc nasi wystawcy będą prezentować całą swoją ofertę z dużym naciskiem właśnie na to, co jest dostępne bezpłatnie, albo też będą prezentować możliwości uzyskania dofinansowania do kursów i szkoleń, które oferują. Dlatego zapraszamy bardzo szeroko. I osoby bezrobotne, i poszukujące pracy, takie, które myślą o zmianie zawodu, albo chcą zdobyć nowe umiejętności, albo po prostu sprawdzić, w jakim kierunku mogliby się dalej rozwijać. No i oczywiście młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy. Dzisiaj zdobywanie jednego zawodu nie oznacza, że będziemy go wykonywać przez całe życie. Dlatego warto szukać alternatyw, szukać nowych możliwości, szukać kursów czy szkoleń, które dają te możliwości do tego, żeby w przyszłości móc pracować w różnych zawodach, czy rozwijać się w swoim zawodzie, nie zostać tylko w jednym miejscu. Dlatego chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, że ten rozwój zawodowy, zdobywanie nowych umiejętności czy kompetencji, szkolenia, kursy mogą być początkiem dużej zmiany, mogą być początkiem zmiany zawodowej, rozwoju zawodowego. No i tutaj u nas będzie można w jednym miejscu spotkać ludzi, którzy właśnie pokażą, jak zdobyć te kwalifikacje, z jakich kursów można skorzystać. Będą opowiadać o dostępnych formach dofinansowania do rozwoju zawodowego. Dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
0: Stoiska będzie można oglądać od godziny 10 do 18, mówi Ewelina Dusza z Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.
15: Od godziny 10 do godziny 14 plac przed Miejskim Urzędem Pracy zamieni się w dużą strefę poświęconą rozwojowi zawodowemu. Będzie z nami 20 instytucji szkoleniowych, placówek edukacyjnych i podmiotów wspierających rozwój. Będzie można podejść do każdego stanowiska, porozmawiać z ekspertami, poznać ofertę kursów i szkoleń. Oficjalny program przewiduje otwarcie o godzinie 10 i strefę wystawienniczą działającą do godziny 14. Na wydarzenie nie trzeba wcześniej się zapisywać, jest to wydarzenie otwarte, bezpłatne i można po prostu przyjść. Zależy nam właśnie na tym, żeby mieszkańcy mogli swobodnie odwiedzić stoiska, porozmawiać i sprawdzić, która oferta jest dla nich najbardziej interesująca. Uczestnik takiego wydarzenia może przede wszystkim otrzymać konkretną informację. Może się okazać, że ktoś od dawna myśli o zmianie pracy, ale nie wie, od czego zacząć. Tutaj można poznać kurs, który da mu nowe uprawnienia, dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania szkolenia albo po prostu porozmawiać z osobami, które pomogą mu określić kolejny krok. Chcemy, aby ludzie wychodzili od nas nie tylko z ulotką, ale przede wszystkim z pomysłem na swój dalszy rozwój.
0: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

Les Lieber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
1: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
2: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
1: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
2: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą mowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał w poniedziałek wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść w środę, ale jak poinformował MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiemy na dziś?
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. We wtorek w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co wiemy na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
5: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bałutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji, a w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
7: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
6: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
8: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
6: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
8: Kara jest stosunkowo niska.
6: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
0: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Mają wakacje, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Wynika z badania przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Różkowski.
9: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
10: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
9: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
0: Według danych GUS z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Organizatorzy kampanii chcą, by dorośli zrozumieli, czym jest przemoc wobec dzieci, jakie są jej konsekwencje i dlaczego nigdy nie może być usprawiedliwiona.
12: To nasza obecność i ochrona ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
11: Mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Dane rzeczywiście są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
13: Taki hejt, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się niesprawdzonymi poglądami.
11: Przyznaje Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
0: I ma angażować szkoły, placówki edukacyjne, instytucje i dorosłych. Będą działania edukacyjne i rozmowy o tym, jak rozpoznać przemoc i jak na nią reagować. 19 listopada akcja zakończy się symbolicznym akcentem, podświetleniem obiektów na czerwono. Prace zostały już zakończone, testy potwierdziły, że usterka została usunięta. Mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycje tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał w poniedziałek zacząć kursować, ale nie pojechał. Podczas przeprowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu.
14: Niektóre typy tramwajów poruszały się po nowej trasie bez żadnych ograniczeń, natomiast dla innych konieczne były jeszcze modyfikacje oprogramowania i kalibracja systemów współpracujących z infrastrukturą tunelu. W weekend przeprowadziliśmy kalibrację urządzeń, niezbędne modyfikacje oprogramowania oraz dodatkowe jazdy testowe dla wszystkich typów tramwajów, które będą kursowały po nowej trasie. Testy potwierdziły, że problem został usunięty.
0: To nie pierwsze opóźnienie w uruchomieniu tej linii. Początkowo tramwaj miał pojechać 31 sierpnia, potem 15 września. Posłuchajmy, co o kolejnych opóźnieniach na tej linii sądzą mieszkańcy.
15: Technika nas przerosła i tyle. No co tu poradzić? Musimy zaczekać, aż będzie dobrze.
16: Dla mnie nie jest to zaskoczenie, bo już zawsze to tak wygląda, że obiecywane jest, że będzie otwarte wtedy i wtedy, a wiadomo, że jest przekładane.
17: Tam mój braciszek mieszka. Radzę sobie inaczej, ale i gdyby był, to wsiadłbym do niego i byłbym szybciej. I brat by był zadowolony i ja.
15: Na pewno się przyda, bo bardzo dużo ludzi mieszka na tej trasie.
18: Mogę już, bo wszystko wygląda na skończone.
0: Jak zapewnia inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą. Wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki po prostu nie zjedzą.
19: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać.

0: Junker Si będę w tym roku zakładać to plus dodatkową wentylację z okna.
1: Co roku wykonuję.
2: Raz do roku.
1: I piecyk gazowy również.
2: Czy macie coś takiego Państwo w domu?
3: My nie, ale moi rodzice mają.
2: Przydatne?
3: Ja myślę, że tak. Jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
4: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przyjeżdżający do miasta. Podwyżka jest możliwa po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą przyjął Sejm. Zgodnie z nowelizacją opłata ta nie będzie już uzależniona od jakości powietrza. Ponadto maksymalna stawka ma być podniesiona do 5 zł od osoby za dobę, mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
5: W tym momencie mamy dwa, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie. Wszędzie, gdzie się nie pojedzie, płaci się tak zwany local tax.
6: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, które rocznie przyjmuje między 3 a 5 milionów turystów. W związku z powyższym miasto tego rodzaju jest eksploatowane dużo szybciej niż miasto, które tego ruchu nie ma. Niszczą się nasze drogi, mamy dużo wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami i tak dalej.
7: Przestańmy oszukiwać siebie i turystów. Nie bójmy się tego. Należy się nam, nie bójmy się tego i powinniśmy o niego świadomie wnioskować.
4: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane rocznie z tytułu opłaty miejscowej ma niemal 6 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury miejskiej, z której korzystają turyści i mieszkańcy, jak również na miejską komunikację autobusową. I jeszcze sport. Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
8: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
4: Przypomnijmy, mecz Polska-Niemcy we wtorek o 18:00. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Marunda.
1: Dzień dobry. Panie ministrze, mam takie pytanie dotyczące Niemiec. Ten wynik wyborów w jednym z kolejnych landów pana dziwi?
2: Nie, absolutnie nie dziwi. To jest pochodna polityki i Niemiec jako takich, ale też Unii Europejskiej, w całej Unii Europejskiej. Kryzys z migrantami, wysokie ceny energii, przestępczość. To wszystko pokazuje, że po prostu w Niemczech nie ma zaufania do klasy politycznej.
1: Czy my powinniśmy się cieszyć, że Niemcy słabną, że coraz słabszy rząd Friedricha Merca to jest jakaś dla nas radość?
2: To zależy, jak na to patrzymy. Pewno Donald Tusk się nie cieszy. Natomiast ja powiem w ten sposób. Friedrich Merz prowadzi politykę w kontekście Rosji i Ukrainy, która jest zgodna z polską racją stanu. Wspiera Ukrainę, jest przeciwko Rosji. To jest jakby dobre, tak, dla Polski. Natomiast no, nie wszystko, co robi rząd Niemiec, jest dla Polski dobre. To jest jakby temat na dłuższą rozmowę, dłuższą dyskusję.
1: Dobrze, to przejdźmy zatem do tego, co dzieje się na linii Ukraina-Rosja. Największy zmasowany atak dronami, rakietami na obwód moskiewski. To Ukraina przeprowadziła go w ten weekend, w czasie, kiedy odbywały się wybory moskiewskie. Jak pan ocenia tę inicjatywę Ukraińców?
2: No to jest taka polityka trochę oko, ząb za ząb, bo przecież wcześniej widzieliśmy całą falę ataków na Ukrainę, na Kijów, na inne mniejsze miasta. Giną ludzie. Rosja atakuje zasoby gospodarcze, energetyczne Ukrainy. To jest po prostu odpowiedź bardzo mocna, zdecydowana Ukrainy. I jeszcze ma wymiar symboliczny, bo przecież odbywały się wybory w Rosji. Także myślę, że to jest rzeczywiście taka polityka oko za oko, ząb za ząb na chwilę obecną.
1: Czy Donald Tusk i Polska dołączająca do koalicji antybalistycznej to w takim razie jest według pana dobry kierunek?
2: Oczywiście kierunek jest dobry, lepiej, żeby Polska była przy stole niż poza stołem. Natomiast na dzień dzisiejszy ja nie widzę jakby tu realnych efektów tej współpracy, wymiernej współpracy. Na razie są to projekty na papierze. Może za jakiś czas rzeczywiście coś z tego się dobrego urodzi, przecież są środki unijne. Natomiast na dzień dzisiejszy no to jest taka, powiedziałbym, bardziej deklaracja polityczna, aniżeli realny projekt wojskowy czy militarny.
1: Przed weekendem głośno było o tym, że środki Komisji Europejskiej na pakiet SAFE zostaną przeniesione na Ukraińców. Wiele oburzenia to wywołało. Jakie jest pana zdanie na temat tego przenoszenia zapożyczonych przez m.in. polskie pieniędzy na rzecz Ukrainy?
2: Absolutnie krytyczne. Myśmy od początku byli bardzo sceptyczni wobec programu SAFE, właśnie przewidując tego typu rozwiązania, że to będzie element, po pierwsze, zadłużania naszego kraju, który trzeba będzie kiedyś w przyszłości spłacić, i podejrzewaliśmy właśnie, że może być tak, że część tych środków trafi na Ukrainę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że działania Unii są bardzo mało transparentne i to jest największy problem tej Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen, ich stosunku wobec Polski, ale też innych krajów europejskich.
1: No ale to chwila, to nie chce pan, żeby Ukraina przetrwała tę jesień i zimę, żeby rozwijała systemy, które będą mogły przechwytywać te rakiety rosyjskie?
2: Nie, no oczywiście jesteśmy za tym. Ja jestem za tym, żeby wspierać Ukrainę. Natomiast oczywiście przecież wszyscy wiemy, słyszymy, jak wygląda kwestia SAFE-u, że to są pożyczki, kredyty, które będą później obciążały europejskich podatników, w tym Polaków. Na dzień dzisiejszy no nie wiem do końca, na co te środki pójdą, jak będą wydatkowane. No i cały czas jest to widmo, ten cień korupcji nad administracją Zełenskiego, gdzie widzimy, słyszymy, że raz po raz kolejne afery korupcyjne wstrząsają Ukrainą.
1: Troszkę nie zgadza mi się w pana wypowiedziach taki tok myślenia. To znaczy, z jednej strony, no ja rozumiem, że pożyczki na obronę Ukrainy, na sprzęt, to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale no z drugiej strony nie ma chyba innej alternatywy, no nie ma innej możliwości, żeby tę wojnę zatrzymać na terenie Ukrainy, a nie żeby ona się gdzieś rozlała, bo Rosja no jest coraz silniejsza, pomimo że może gospodarczo nie jest już taką potęgą, wyprzedaje swoje rezerwy złota, no to jednak no Rosja zbudowała machinę wojenną, więc jak to jest, że z jednej strony chcecie pomagać, a z drugiej strony, mówię tutaj oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości, no nie chcecie pomagać Ukrainie?
2: Panie, przede wszystkim mamy brak zaufania do Komisji Europejskiej, która bardzo często jest tak, że deklaruje pewne rzeczy, nie do końca później to się przemienia w rzeczywistość. Program SAFE miał być programem, który miał wzmacniać europejską odporność, zwłaszcza w wschodniej flanki NATO. Natomiast to, że część tych środków, dokładnie przecież nie wiemy teraz, jaka część tych środków trafi na Ukrainę, jest nowością, bo przecież o tym dowiedzieliśmy się bodajże w poprzedni wtorek czy środę, kiedy było orędzie Ursuli von der Leyen na stronie Unii Europejskiej i padło tam właśnie wiele sformułowań, o których ani europosłowie, ani dziennikarze nie wiedzieli, więc no, więc wie pani, gdyby od początku była taka dyskusja, że część tych środków trafi na Ukrainę pod postacią różnych programów zwiększających odporność Ukrainy, no byłaby inna rozmowa. Natomiast wiemy, że Unia Europejska wyasygnowała kredyt 90 miliardów euro, który my będziemy spłacać, europejscy podatnicy, przeliczałem, że na Polskę to będzie około 4 miliardów euro. Oprócz tego wiemy, że są kolejne kredyty w postaci środków SAFE i one również trafią na Ukrainę. Nie wiemy w jakiej wielkości, nie wiemy na co. I to właśnie jest, to właśnie budzi naszą wątpliwość, przede wszystkim moją wątpliwość w kontekście transparentności działania Unii Europejskiej.
1: No dobrze, wywołał pan Ursulę von der Leyen i jej orędzie o Unii Europejskiej. No to w takim razie posłuchajmy, co mówiła pani komisarz.
0: It is time for Europe's... Uważam, że nadszedł czas na nasz własny europejski artykuł 4, czyli protokół bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Po jego uruchomieniu przez jedno państwo członkowskie zwoływane byłoby spotkanie przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, aby skoordynować ogólnoeuropejską odpowiedź, aby powstrzymać dalszą eskalację i ograniczyć skutki.
1: Europa jest wielka, Zielony Ład zostaje, no po prostu no, kraina mlekiem i miodem płynąca. Jak pan się odniesie do tego orędzia Ursuli von der Leyen?
2: Tak, ja miałem takie wrażenie, jakby Ursula von der Leyen po prostu rozpoczynała swoją kadencję, a nie rządziła już 6 lat, więc ona zdiagnozowała słusznie różnego rodzaju bolączki, problemy Unii Europejskiej, bezrobocie, wysokie ceny energii, brak konkurencyjności. To było wszystko słuszne, tylko problem jest takim, że to ta komisja i ta osoba rządzi już 6 rok w Unii Europejskiej. Więc stąd można powiedzieć taki uśmiech ironiczny, wynikający właśnie z faktu, że to ona osobiście odpowiada za ten stan Unii Europejskiej, w której jesteśmy i cały czas, można powiedzieć, leczenie tego stanu europejskiego, stanu gospodarki, sytuacji politycznej, ekonomicznej odbywa się poprzez to samo, aplikowanie tego samego, co się nie sprawdziło, tak? Czyli jeszcze ambitniejsze pakiety klimatyczne, jeszcze większe cele klimatyczne, jakieś kolejne komisje, zespoły, które mają obradować nad stanem gospodarki Unii Europejskiej. No i wreszcie coś, co było jakby wisiało nad tą sesją Parlamentu Europejskiego w ubiegłym tygodniu, taka próba budowania autonomii strategicznej Unii Europejskiej, tak? Że Unia będzie miała swój własny artykuł 4, gdzie będą się odbywały konsultacje na temat kwestii bezpieczeństwa w sytuacji, gdyby coś się wydarzyło. Oczywiście wizyta premiera Kanady, Marka Carneya, takie ogłaszanie, że no tutaj teraz będziemy pracować nad stworzeniem współpracy Unia Europejska-Kanada, może w przyszłości Kanada przystąpi do Unii Europejskiej.
1: Ja to tak, została podpisana taki element... umowa stowarzyszeniowa.
2: Tak, ja to wszystko odbieram jako element

0: To ma być przede wszystkim na razie donacja naszych rakiet przechwytujących typu PAC-3.
1: Właśnie mało mamy informacji. To pani słusznie podkreśliła, że ta koalicja ma po prostu polegać na tym, że część krajów tych zamożniejszych, lepiej wyposażonych będzie po prostu przekazywała Ukrainie środki, które będą służyły jej obronie. A de facto będą uszczuplały zasoby tych krajów. Polska jest w szczególnej, absolutnie szczególnej sytuacji. My musimy mieć swoje zasoby na własną obronę. Nie możemy, powiedzmy, zachowywać się, nie wiem, jak Francja czy Niemcy, które potencjalnie wyzbędą się swoich zasobów i nie będą miały je na własne potrzeby, gdyby do nich doszło. No Polska jest absolutnie w sytuacji innej. Graniczymy z Rosją, z Białorusią, z walczącą Ukrainą. Musimy mieć również zasoby na własną obronę, więc te decyzje muszą być bardzo naprawdę przemyślane i racjonalne.
0: To w takim razie powiedzmy, znaczy może wypuśćmy wypowiedź premiera Donalda Tuska, który odniósł się do tych naszych pewnych wątpliwości, no bo jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości do strony ukraińskiej, to Donald Tusk nazwał, że jest to szczucie na Ukraińców. Proszę posłuchać.
2: Wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy też, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne prezentujemy, i tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w niechcącym, intencyjnym lub nie promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom. Szczucie na Unię Europejską, szczucie na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Wszyscy to muszą wreszcie zrozumieć.
0: No to tak, no nie wolno mówić źle na stronę ukraińską. Nawet jeśli wychodzą jakieś korupcyjne afery na jaw, no to po prostu jest ewidentnie powielanie narracji rosyjskiej. Więc tak, panie ministrze, no jak my mamy troszeczkę w tej sytuacji się odnieść? Bo z jednej strony chcemy wspierać Ukrainę, która walczy. No pamiętamy, jak to jest być krajem, który został napadnięty przez Rosjan. 17 września niedawno była kolejna, niestety bolesna rocznica tej brutalnej napaści. Ale no z drugiej strony Ukraina nie jest chyba takim wzorcowym modelem kraju na wojnie, bo często na front poborowi jadą w kajdankach. Często na jaw wychodzi, że komisje właśnie poborowe przyjmują łapówki. Najwyższe osoby w państwie zostały odwołane. Mówię m.in. o szefie gabinetu prezydenta Zełenskiego za wielkie machloje finansowe. No, nie jest to idealny kraj. I mam wrażenie, przeglądając ostatnio media społecznościowe, że coraz więcej osób w ogóle tak jakby nawet chciało, żeby ta Ukraina przegrała tę wojnę. Nie ma pan takiego wrażenia?
1: Tak, rzeczywiście takie wrażenie można odnieść, czytając komentarze w sieci. Natomiast no, oczywiście my musimy patrzeć na interes Polski i Polaków. I w interesie Polski i Polaków jest to, żeby Ukraina się utrzymała, była niepodległym państwem. Niezależnie od tego, czy lubimy Ukrainę, czy nie lubimy, jaki mamy do niej stosunek. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina przetrwała. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina się obroniła przed Rosją. I to jest rzecz kluczowa. I oczywiście tu nie można wykluczyć, że za częścią tych komentarzy stoją różnego rodzaju farmy, troli, boty finansowane przez Putina. I tak pewno jest. Natomiast no, to wzbudzanie tych emocji też często niestety ma swoje uzasadnienie właśnie w polityce Zełenskiego wobec Polski, korupcji, na różnych jakichś ekscesach, jakie się dzieją na ulicach. Ale my musimy absolutnie mieć chłodną głowę i zachowywać się racjonalnie i pragmatycznie. Jeśli Ukraina po prostu upadnie, będziemy graniczyli z państwem, które jest państwem imperialnym, które chce budować swoje imperium, które pokazuje, jak działa już dzisiaj w Europie działania hybrydowe, działania terrorystyczne, szpiegostwo, sabotaże. Więc jeżeli Ukraina przegra tą wojnę, czego oczywiście nie chcemy, to pole się przeniesie, może się przenieść właśnie na wschodnią flankę NATO, na centralną Europę, i to byłoby dla nas fatalne, więc musimy absolutnie mimo naszych różnych emocji, gorących sporów, mieć ten cel główny przed oczami. Po prostu Polska musi mieć bezpieczną wschodnią granicę. Już dzisiaj przecież widzimy, jakie konsekwencje dla Podlasia, a przede wszystkim dla Lubelszczyzny niosą te różnego rodzaju ataki dronowe, balistyczne. Tam przecież wiemy, że na wschodnich częściach Polski niestety spada jakby ekonomia tego regionu. Spadają inwestycje, wycofują się inwestorzy, ludzie

0: niestety też przeprowadzają do bezpieczniejszych części Polski. W takich historiach słyszymy. Więc to jest w sytuacji, gdy Ukraina się broni i walczy. W sytuacji, gdy Ukraina upadła, to miałoby absolutnie negatywny wpływ na gospodarkę, na sytuację społeczną w naszym kraju.
1: A co pan sobie myśli, gdy czyta takie wpisy w internecie, że to Europa dąży do wojny, że zadłużenie europejskich krajów jest takie duże, że no, potrzeba jakiegoś właśnie resetu. Wiadomo, że wojna jest takim najlepszym sposobem na to. Co pan czuje, kiedy słyszy takie teorie? Bo nawet ja ostatnio czytałam wpis czy retweety pana byłego premiera Millera, który nie wyklucza takich możliwości, że to Europa ciągnie do wojny, nie Rosja.
0: Ja niestety również takie głosy słyszę w parlamencie.
1: Mamy jakiegoś chochlika na połączeniu. Kiedy właśnie pytamy o takie kluczowe rzeczy, to widzą państwo, to chyba to Ruscy wyłączyli internet. Wiedzą państwo, bo chciałam właśnie zapytać o taką ważną kwestię. Zaraz przejdziemy do pytania o kolejny szczyt ONZ, bo jak wiemy, prezydent Karol Nawrocki przybywa z wizytą z tej okazji za oceanem. W Nowym Jorku będzie zasiadał w ławach najważniejszej, tak się wydawało kiedyś, Organizacji Bezpieczeństwa, ale no chyba już tą organizacją nie jest. To może państwu pokażę wymianę uprzejmości pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim, a prezydentem Trumpem. To jednak zaraz, dobrze, to zaraz do tego przejdziemy. Panie ministrze, no to jeszcze raz, jak to jest? Czy Europa ciągnie do wojny?
0: Tak powiedziałem, ja w Parlamencie Europejskim często słyszę ze strony niestety posłów AfD, niektórych posłów ze strony Grupy Patriotów, że po pierwsze pokój, przestańmy pomagać Ukrainie, bo to eskaluje. No, niestety część klasy politycznej w Unii Europejskiej, w szczególności w Niemczech, ma duży sentyment czy resentyment do Rosji. Pamięta te świetne racje gospodarcze, dzięki którym Niemcy świetnie funkcjonowały i ta narracja niestety przebija się w części ugrupowań takich, powiedziałbym, skrajnie prawicowych, zwłaszcza z Niemiec, czy też nawet niestety z Francji. I to jest problem dla Polski. W Polsce myślę, że jest to elementem chyba braku świadomości konsekwencji, jakie może mieć ze sobą klęska Ukrainy, czy porażka Ukrainy.
1: To przejdźmy zatem do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Bezpieczeństwa, która zbiera się lada moment. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą za oceanem. No i tutaj wymiana uprzejmości. Głównym tematem my chcemy, żeby były bazy amerykańskie w Polsce. Jak wiemy, ma dojść do gigantycznej rewizji obecności sił amerykańskich w Europie. Mówi się o wycofaniu 25 do nawet 40 tysięcy żołnierzy ze Starego Kontynentu. No ale prezydent Donald Trump mówi, że pracujemy, niewykluczone, że taka baza powstanie dzięki jego dobrym relacjom z prezydentem Nawrockim. To oczywiście parafraza jego wpisu w mediach społecznościowych True Social, a na to odpowiada prezydent Nawrocki. Dziękuję panie prezydencie Donald Trump za miłe słowa. Naszą przyjaźń i pańskie zdecydowane zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie. Jesteśmy gotowi kontynuować nasze wysiłki na rzecz wzmocnienia wspólnej współpracy obronnej, poważnie, odpowiedzialnie i zawsze razem. Mogę z pana zapewnić, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze możliwe miejsce dla bazy armii USA. To teraz tak, panie ministrze, baza USA w Polsce, czy to jest dziejowa zmiana, czy to będzie dziejowa zmiana?
0: Absolutnie, gdyby ta baza powstała, według deklaracji prezydenta Trumpa ma powstać właśnie dzięki tym dobrym, bardzo dobrym relacjom obu panów prezydentów, no to w ogóle zmienia całą architekturę bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, bo to oznacza, że to nie będą wojska rotacyjne, które można wycofać, gdyby coś się wydarzyło, ale to będzie stała baza NATO i jak rozumiem, że dzisiaj mamy około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, to spowoduje, że tych żołnierzy będzie jeszcze więcej. Dzisiaj trudno powiedzieć, jaka to będzie liczba, ale to będzie kilkadziesiąt tysięcy w sumie. Więc to zmienia całą architekturę bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i agresorzy, potencjalni agresorzy będą się musieli bardzo mocno stanowić, czy atakować kraj, czy destabilizować kraj, na którym znajduje się tak liczna obecność amerykańska, zwłaszcza stała baza amerykańska, która przecież jest skonfigurowana i działa w ramach NATO. Więc to absolutnie zmieniłoby pozycję bezpieczeństwa i Polski, ale też całej wschodniej flanki NATO.
1: No widzimy, jak w ogóle ta wojna na Ukrainie zmieniła też taki układ. No warto dodać, że do Sojuszu Północnoatlantyckiego dołączyły dwa nowe silne państwa, czyli Szwecja i Finlandia. Ale oprócz tego, no my jednak słyszymy o bardzo dziwnych ruchach, dziwnych wydarzeniach przy granicach krajów bałtyckich. To po pierwsze, między innymi no, kwestia kumulacji wojsk po stronie białoruskiej. To jest tak, że odbudowa torów, które mają prowadzić w stronę przesmyku suwalskiego. No i niestety, ale przed weekendem dostaliśmy taką informację, że rosyjska służba bezpieczeństwa wewnętrznego ogłosiła godzinę policyjną i ograniczenia wzdłuż części swojej granicy z Estonią, która jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. Mieszkańcom zabroniono opuszczania wiosek po zmroku, żeglowania po Narwie oraz polowań 5 km od granicy. Tam jest rzeka Narwa, tam jest także miejscowość Narwa i ta granica z Estonią ma to do siebie, że mieszka tam 25% populacji rosyjskiej, mówię o estońskiej stronie. Czy ma pan jakieś obawy dotyczące możliwych prowokacji u Bałtów?
0: No oczywiście niczego nie można wykluczyć.
1: No to po co Rosjanie to robią?
0: No, to trzeba by zapytać Putina, my możemy jedynie spekulować. Pamiętajmy też, że kraje bałtyckie są bazy NATO, są wojska kanadyjskie, francuskie, amerykańskie, polskie, więc to też jest element takiego budowania napięcia, jakichś może negocjacji przed potencjalnymi rozmowami. Nie możemy dzisiaj rzeczywiście niczego wykluczyć, ani tego, że taka prowokacja się odbędzie, ani też tego, że jest taki element po prostu gry z NATO, testowania NATO, odporności NATO właśnie w krajach bałtyckich. No, Rosja to robi już wiemy od kilkunastu, co najmniej kilkudziesięciu lat wobec krajów sąsiednich. Wcześniej były kraje kaukaskie, Czeczenia, prawda, Ukraina. Dzisiaj praktycznie każdy kraj na centralnej Europie jest testowany i słyszymy o incydentach w Bułgarii, w Rumunii, w Mołdawii, w Danii, w Niemczech, w Polsce, w krajach bałtyckich. No więc widzimy, że ta siatka działań hybrydowych, sabotażowych, takie wzbudzanie właśnie niepokojów, ona jest praktycznie w całej centralnej Europie. Dotyczy to każdego kraju i ja codziennie czytam o incydentach właśnie, które odbywają się w różnych krajach Europy Centralnej. Także w Niemczech, Danii czy innych krajach.
1: To przejdźmy na polskie podwórko. Mam takie pytanko, czy pogratulował pan Marcinowi Horale jego nominacji, awansu na fotel wicemarszałka Sejmu?
0: No, Marcin Horała jest w Rozwoju Plus, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości, więc trudno, żebym gratulował wyboru.
1: No, to ale jest wybór chwilę postępu. Temu był w Prawie i Sprawiedliwości, to chyba jest pana kolega.
0: No, był. Tak, no ja mam wielu kolegów w Rozwoju Plus, natomiast na dzień dzisiejszy koledzy są w formacji konkurencyjnej, więc trudno, żebym gratulował wyboru. Generalnie nasza formacja bardzo krytycznie przyjęła tą decyzję, że Rozwój Plus zajął de facto miejsce Prawa i Sprawiedliwości w Prezydium Sejmu. Przecież Prawo i Sprawiedliwość wygrał wybory, ma potencjalnie największy klub parlamentarny, miało. No i niestety nie miało wicemarszałka ani w Sejmie, ani w Senacie. Przyzna pani, że to jest sytuacja dosyć dziwna.
1: A dlaczego nie miało wicemarszałka?
0: No dlatego, że formacje, które założyły koalicję, chciały cenzurować, kto może być marszałkiem, a kto marszałkiem być nie może. Stąd nastąpił impas. Prawo i Sprawiedliwość nie wskazywało innych kandydatów niż pani marszałek Witek.
1: Czyli państwo, można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość oddało walkowerem?
0: No to jest kwestia jakby oceny. Pytanie, czy w dojrzałych demokracjach jest prawo do cenzurowania kandydatów na wicemarszałków opozycji, jeśli nie toczą się wobec nich jakieś sprawy karne i inne i tak dalej, tylko dlatego, że kogoś nie lubimy, możemy powiedzieć, że nie może on być wicemarszałkiem w Sejmie czy w Senacie. No przyzna pani, że jest to dziwna formuła rozumienia demokracji.
1: Pan minister Horała napisał taką smutną konstatację tych też między innymi pana słów. Trwa szaleńczy atak polityków PiS na Rozwój Plus. Wygląda, jakbyśmy byli wrogiem większy niż rząd Tuska. Apeluję o pamiętanie, jeszcze dziś przedstawię kolejną inicjatywą wymierzoną w ten zły rząd. Mam nadzieję, że PiS ją wesprze. Koncesjonowana opozycja to taka, co atakuje kolegów z opozycji zamiast rządu. Chyba takie bolesne słowa.
0: Ja powiem w ten sposób. Kluczem jest odsunięcie tego rządu, który jest obecnie u władzy, bo widzimy, że 3 lata rządów Tuska są generalnie fatalne dla pozycji międzynarodowej Polski, dla gospodarki, obniżone ratingi gospodarcze Polski. No można powiedzieć, że się dzieje w państwie duńskim dla rządów Tuska, dlatego odsunięcie od władzy może nastąpić tylko i wyłącznie przez silną i zjednoczoną prawicę. Rozdrabnianie dzisiaj jakby prawicy nie jest w mojej ocenie dobrym kierunkiem. Wiemy, że sondaże nie są na dzień dzisiejszy łaskawe dla kolegów z Rozwoju Plus.
1: No ale przepraszam, ale dla państwa są jeszcze okrutniejsze te sondaże.
0: Sondaże sondażami, jakby kluczem oczywiście są wybory i chciałbym, żebyśmy, jeśli to się wydarzy, to się stanie, żebyśmy jednak w przyszłości zjednoczeni maszerowali do wyborów, bo tylko to da szansę na zmianę tego rządu w naszym kraju i powrót do budowania silnego, sprawnego państwa i od strony gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, ale również wojskowej, bo tak się niestety dzisiaj nie dzieje.
1: No ale przecież po stronie prawej jest gro różnych partii. No mam wrażenie, patrząc na te sondaże, że właśnie to prawica się dobrze trzyma, bo tak, państwa ugrupowanie oscyluje w granicach 20%, Rozwój Plus około 7%, Konfederacja nawet i 15%, no i Konfederacja Korony Polskiej. No to jest grubo ponad 60% respondentów, tych wyborców, więc no chyba mają państwo prawicową władzę zapewnioną już w kieszeni.
0: Oczywiście dzisiaj widzimy, że większość społeczeństwa popiera formację opozycyjną, natomiast kluczem jest znalezienie formuły, żeby to poparcie społeczne dla formacji konserwatywnych i prawicowych przełożyć na zwycięstwo. No bo jeśli, załóżmy, nie będzie paktu senackiego, no to na tym oczywiście wygra Donald Tusk. Jeśli będzie pakt senacki i porozumienie formacji prawicowych, no to wtedy jest szansa na wygranie na przykład w Senacie. Co nie będzie łatwe, bo wie pani, wybór, powiedzmy, jednego kandydata w każdym okręgu z 4 formacji będzie moim zdaniem działaniem bardzo trudnym, bo przecież już teraz mamy kolegów, wielu kolegów senatorów, którzy niekoniecznie będą chcieli zrezygnować ze swoich funkcji w Senacie, czy też budować jakichś koalicji sejmowych. Więc no przed nami na pewno ciężkie i trudne rozmowy. Ja chcę podkreślić, że szereg informacji, które dzisiaj są po stronie opozycyjnej, nigdy nie rządziły i nie mają doświadczenia w rządzeniu, co spotyka się z takimi sytuacjami, jak chociażby w Krakowie, gdzie Konfederacja nie potrafiła zarejestrować kandydata na prezydenta. Więc łatwo się krytykuje bardzo często z pozycji takiego właśnie krytyka rządzących, natomiast gdy przychodzi wziąć odpowiedzialność w ręce, jest to znacznie trudniejsze, bo wtedy trzeba po prostu rozwiązywać konkretne problemy, a nie tylko i wyłącznie krytykować. Ja jednak wierzę głęboko, że te formacje, które dzisiaj są w opozycji, znajdą formułę, ażeby zjednoczyć się i te wybory wygrać do Sejmu i do Senatu.
1: No cóż, to pozostaje mi tylko państwu życzyć, żeby ten optymistyczny scenariusz się ziścił. No i chyba życzyć nam wszystkim spokojnego tygodnia, bez alarmów, bez ewakuacji, no i z takim konkretniejszym podejściem władzy do naszego bezpieczeństwa. Tego sobie i państwu życzę. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem
0: był
1: były wiceminister spraw zagranicznych, dzisiaj europoseł, pan Arkadiusz Mularczyk.